0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Częstochowskie siłownie kuszą, Park Aniołowski również, czy także Jura Krakowsko-Częstochowska. Przyda się jednak kilka wskazówek od doktor kardiolog Marioli Kozłowskiej-Laskowskiej.
2: Myślę, że po pierwsze, może nie rzucajmy się od razu w wir bardzo dużej aktywności takiej fizycznej, już, że wszystko zrobiłem od razu i od razu będziemy w świetnej kondycji, w świetnej formie i wrócimy do pełni zdrowia. Po pierwsze, powinniśmy zweryfikować ten nasz stan zdrowia. Skontrolujmy się u lekarza, chociażby w POZ-cie, u lekarza rodzinnego, niech oceni nasz aktualny stan zdrowia, wykona podstawowe badania typu EKG, badania krwi, oceni, czy jesteśmy gotowi na tą aktywność i w jaki sposób, i czy możemy już ją, i w jaki sposób, w jakim tempie poprawiać ten nasz stan zdrowia i wrócić do takiej pełnej kondycji fizycznej, psychicznej po tym okresie takim zimowym. Ten wysiłek wprowadzajmy sobie tak stopniowo, nie tylko wysiłek, poza tym dieta, dużo pijmy wody, nawadniajmy się, zacznijmy nawet chociażby od takiej prostej rzeczy jak spacery. Codziennie po pół godziny i ewentualnie później można wprowadzać, bardzo też modne są kije Nordic Walking. Jest to wysiłek, który uruchamia wiele partii mięśniowych, nie obciąża naszych stawów, także takie delikatne spacery z pomocą kij. Także świetna rzecz, niewielka gimnastyka w domu, chociażby po 15 minut dziennie. Rozkładajmy sobie ten wysiłek, nie bierzmy siły na zamiary, że od razu będziemy fit i od razu zredukujemy naszą wagę do idealnej. Zróbmy to mądrze z głową, żeby sobie nie zaszkodzić. Nie przyniosło to takiego odwrotnego skutku, więc na pewno tak stopniowo. Do pacjentów, którzy na przykład są obciążeni kardiologicznie, którzy już chorują na serce, na pewno wcześniej taka wizyta u swojego prowadzącego kardiologa, bo ten taki nagły wprowadzenie tego serca i obciążenie takim szybkim tętnem, wysokim ciśnieniem podczas takiego dużego wysiłku może to spowodować zawał serca, zaostrzenie niewydolności serca, czy pacjenci też dodatkowo, bo ci pacjenci kardiologiczni, oni mają dodatkowe schorzenia typu cukrzyca, choroby płuc, więc też, żeby nie obciążać nie tylko serca, a pośrednio też i nasze między innymi płuca, to też wszystko musi być zrobione tak stopniowo z głową. Jeżeli chodzi o płuca, też prosta rzecz, ćwiczenia oddechowe, które możemy wykonać w domu. Jest też wiele różnych informacji oczywiście w internecie, filmiki, które też podstawowa właśnie też u pacjentów pulmonologicznych, oni nie wiedzą co zrobić, żeby właśnie po tej zimie tą wydolność poprawić, włączyć sobie w internecie. Jest pełno filmików, informacji dostępnych. Proste w domu ćwiczenia, gimnastyka plus ćwiczenia oddechowe i już pomału się wdrażać ten wysiłek i poprawiać ten układ nasz sercowo-naczyniowo-oddechowy. Powiem, że jakieś 3 lata temu miałam taką młodą pacjentkę, dziewczynę 35-letnią, która postanowiła, że przebiegnie maraton. Taki półmaraton. I niestety źle się to dla niej skończyło. W połowie tego biegu doznała takiego dużego bólu w klatce piersiowej. Trafiła do ośrodka kardiologicznego z podejrzeniem zawału. Badania krwi rzeczywiście wskazywało na to, że jest duże podejrzenie i prawdopodobnie ten ostry zespół wieńcowy przerabia. Co prawda bez zmian takim badaniom obrazowym koronarografii w tętnicach wieńcowych, ale już w innych badaniach typu rezonans magnetyczny, no ślad po tym niedokrwieniu został. Więc to naprawdę nie są żarty, to jest poważna sprawa, ten wysiłek. Trzeba to wszystko robić z głową, żeby sobie nie zaszkodzić, bo to później na przyszłość są tego konsekwencje zdrowotne. Także wysiłek jak najbardziej, ale stopniowo.
1: Tyle kardiolog Mariola Kozłowska-Laskowska. Rady bierzemy oczywiście do serca. Jak wszystko będzie okej, to wsiadamy na rower, a wcześniej można z tym rowerem wejść do pociągu. Koleje Śląskie wychodzą miłośnikom dwóch kółek naprzeciw.
3: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Wiosenna aura zachęca do wycieczek za miasto i przesiadki z samochodu na rower w trakcie codziennych dojazdów do pracy czy szkoły. Koleje Śląskie także w tym roku przygotowały szereg udogodnień dla miłośników dwóch kółek. Każdy z pociągów Kolei Śląskich, którymi podróżują codziennie mieszkańcy województwa śląskiego, posiada strefę rowerową, a w niej od 4 do 14 miejsc na jedno ślady. Do dyspozycji miłośników dwóch kółek jest także Velocuk, czyli specjalny rowerowy pociąg Kolei Śląskich. Velocuk powstał na bazie pojazdu EN71 AKS i na co dzień obsługuje kursy o wysokiej frekwencji. Na pokładzie pociągu znajduje się specjalna strefa rowerowa z miejscem na 36 jednośladów. Aktualny wykaz wszystkich połączeń obsługiwanych przez Velocuk można znaleźć na stronie internetowej www.kolejeslaskie.pl w dedykowanym rozkładzie jazdy. Komfortową podróż z jednośladem zapewniają także te Impulsy 2. Na pokładzie każdego z Impulsów znajduje się maksymalna przewidziana przez producenta strefa rowerowa na 10 jednośladów. Strefy dla rowerzystów są zlokalizowane blisko wejść i pozwalają na komfortową podróż z rowerem. To dopiero początek dostaw. Do 2027 roku firma Newag dostarczy jeszcze 28 nowych Impulsów 2. To efekt zamówienia złożonego przez województwo śląskie i Koleje Śląskie na łączną kwotę niemal 1,5 miliarda złotych. Siatka połączeń Kolei Śląskich pozwala dotrzeć do malowniczych miejscowości turystycznych, a podróżni coraz częściej wybierają się tam z rowerami. Miłośnicy dwóch kółek na wycieczkę rowerową zwykle wybierają się na Jurę Krakowsko-Częstochowską, do Wisły, Ustronia, Zakopanego czy Rajczy, gdzie rozpoczyna się trasa otwartego w sierpniu ubiegłego roku szlaku rowerowego Velo Soła, który wjedzie z Rajczy aż do Żywca. Oprócz najpopularniejszych rowerowych destynacji jak Wisła czy Ustroń, warto wybrać się także do Koszęcina, Świerklańca, Lublińca czy w okolice Raciborza. Wszędzie tam wygodnie i komfortowo dojedziemy pociągami Kolei Śląskich. Co jednorazowy bilet na podróż z rowerem wybranym pociągiem można kupić 14 dni wcześniej we wszystkich kanałach sprzedaży Kolei Śląskich. W wyjątkowych sytuacjach istnieje także możliwość przewiezienia jednośladu po wyczerpaniu limitu miejsc pociągu. Wtedy bilet kupujemy u drużyn konduktorskich bezpośrednio przed podróżą, ale tylko w przypadku, gdy na taki przejazd pozwolą względy bezpieczeństwa. Wśród podróżnych sporą popularnością cieszą się także hulajnogi, w tym elektryczne. Złożoną i zapakowaną hulajnogę możemy w pociągach Kolei Śląskich przewieźć bezpłatnie. Taki sprzęt traktowany jest jako bagaż podręczny i nie wymaga dodatkowego biletu.
1: Tyle Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Z panem rzecznikiem jeszcze się nie rozstajemy.
3: W poniedziałek 1 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mogły podróżować pociągami Kolei Śląskich za symboliczną złotówkę. To kolejna propozycja, którą przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych pasażerach, którzy, trzeba przyznać, coraz częściej wybierają kolej. W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami Kolei Śląskich z ulgą 37% skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej. Z tej oferty specjalnej z okazji Dnia Dziecka będą mogli skorzystać wszyscy, którzy przed 1 czerwca nie ukończyli 16 roku życia. Jednorazowy bilet za złotówkę będzie obowiązywał tylko w tym dniu we wszystkich pociągach Kolei Śląskich z wyłączeniem odcinka zagranicznego chałupki Bochumin. Co ważne, bilety będzie można nabyć wyłącznie elektronicznie i wyłącznie 1 czerwca. Bilety te będą dostępne w KS-ce, czyli oficjalnej aplikacji mobilnej Kolei Śląskich oraz w sklepie internetowym Kolei Śląskich dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Co ważne, ta górna granica wieku, w którym można skorzystać z promocji, to 16 lat, natomiast dolna to 4 lata, ponieważ młodsze dzieci zawsze jeżdżą pociągami za darmo dzięki ulgom ustawowym. Promocja nie jest limitowana, co oznacza, że można nabyć dowolną liczbę biletów. W trakcie podróży należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka, na przykład legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport lub książeczkę zdrowia. Organizacyjnie opcja biletu za złotówkę pojawi się w KS-ce po wybraniu trasy przejazdu. W ten sposób po raz kolejny zachęcamy rodziny do korzystania z transportu publicznego, z wybierania kolei, z budowania tych dobrych doświadczeń kolejowych już od najmłodszych lat. Co ważne, dane Kolei Śląskich pokazują, że dzieci i młodzież korzystające z ustawowej ulgi 37% podróżują pociągami coraz częściej. Od stycznia do kwietnia tego roku z przejazdów ulgowych dla dzieci i uczniów skorzystało blisko 530 tysięcy młodych pasażerów, podczas gdy w analogicznym czasie w ubiegłym roku było to ponad 519 tysięcy, co oznacza wzrost o ponad 10 tysięcy podróżnych rok do roku. I to mimo utrudnień wynikających z przebudowy katowickiego węzła kolejowego, którą prowadzi PKP PLK. Ciekawostka, największą różnicę odnotowano w lutym. W tym roku z przejazdów skorzystało ponad 124 tysiące dzieci i uczniów, o blisko 18 tysięcy więcej niż w lutym ubiegłego roku. Warto przypomnieć w tym momencie, że przez cały rok rodzice i opiekunowie podróżujący razem z dzieckiem mogą skorzystać z oferty Rodzina. Dzięki niej grupy od 2 do 6 osób, w tym maksymalnie dwoje dorosłych i co najmniej jedno dziecko, mogą podróżować z 30% zniżką. Ciekawe, oferta Rodzina łączy się z promocyjną ofertą z okazji Dnia Dziecka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Urszula Miszczak, zapraszam. Rozpoczął się nabór projektów do 13. edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Obok dobrze znanych kategorii ogólnomiejskiej i dzielnicowej pojawiła się nowa, tak zwana pula rewitalizacyjna, mówi Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
5: Na ten cel przeznaczono ponad 584 tysiące złotych. Fundusze te będą wspierać inicjatywy wpisujące się w gminny program rewitalizacji miasta Częstochowy.
4: Projekty można zgłaszać elektronicznie na stronie budżetu obywatelskiego do 21 czerwca. Fundacja ECPU Polska Łowcy Pedofilów poinformowała o ujęciu 68-letniego Marka M. na terenie częstochowskiej dzielnicy Wrzosowiak. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Z opublikowanego na fanpage'u organizacji nagrania wynika, że mężczyzna miał prowadzić internetowe rozmowy o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Został przekazany w ręce policji. Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie jest gotowy do przyjmowania wniosków o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję dokumentów podpisał w piątek 22 maja Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Będziemy respektować prawa związków jednopłciowych, a gdy prawo w Polsce na to zezwoli, jestem także gotów udzielać ślubów takim parom, zapowiedział w rozmowie z Wyborczą pełniący obowiązki prezydenta Częstochowy Zdzisław Wolski z Lewicy. Ponad 165 tysięcy złotych będzie musiała zwrócić blachownia po kontroli przeprowadzonej przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola dotycząca realizacji rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu w latach 2019-2023 wykazała liczne nieprawidłowości związane z przyznawaniem i rozliczaniem pomocy społecznej. Jak wskazano w dokumentacji pokontrolnej, nieprawidłowości dotyczyły m.in. przyznawania wsparcia osobom i rodzinom, których dochody przekraczały ustawowe kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy. Kontrolerzy zakwestionowali również przypadki udzielania pomocy jednocześnie w dwóch formach, a także finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu, w tym kosztów tzw. paczek mikołajkowych. W raporcie wskazano osoby odpowiedzialne za wykazane nieprawidłowości. Pełna treść wystąpienia pokontrolnego została opublikowana w zakładce kontrole Biuletynu Informacji Publicznej gminy Blachownia. Pod koniec listopada powinna zakończyć się modernizacja kolejnego odcinka wałów wzdłuż kanału Kucelinka. Inwestycja realizowana przez Wody Polskie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa powodziowego Częstochowy. Więcej Grzegorz Pałka.
6: Aktualnie realizowany jest czwarty etap prac. Obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę wałów na odcinku 345 metrów. Wały będą uszczelnione, a ich parametry poprawione. Powstanie betonowo-żelbetowy mur oporowy. Wykonane zostaną umocnienia. Inwestycje dopełni wykonanie nawierzchni na koronie wału i roboty ziemne.
4: Koszt obecnego etapu to ponad 4 miliony złotych. Jest przetarg na rewitalizację Placu Biegańskiego. Miasto czeka na oferty do 25 czerwca do godziny 9, donosi portal w częstochowie.pl. Celem inwestycji jest odbetonowanie placu i jego zazielenienie. Pojawią się m.in. nowe drzewa, zieleńce, powstaną zacienione strefy odpoczynku i miejsca spotkań, a całość zyska bardziej rekreacyjny i kameralny charakter. Projekt przewiduje także budowę dwóch fontan. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do 30 października 2028 roku.
0: Zmieniamy temat.
1: Jedziesz samochodem, to patrz na drogę. Śląska Drogówka informuje, że jedną z głównych przyczyn kolizji czy wypadków jest brak koncentracji za kierownicą, często spowodowany korzystaniem z telefonu podczas jazdy. Barbara Pluta.
7: Tylko w tym roku funkcjonariusze zatrzymali już blisko 1500 kierowców korzystających z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu. Natomiast w ubiegłym roku ujawniono prawie 5000 takich przypadków.
1: Za takie wykroczenie można złapać 12 punktów karnych i 500 zł mandatu.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Poznamy człowieka związanego z Częstochową.
0: Ciekawe spotkanie.
1: Stanisław Nowak to postać, którą zajmiemy się właśnie dzisiaj. To lekarz, ginekolog, pedagog, działacz społeczny i samorządowy, a nawet prezes Rady Miejskiej w Częstochowie i uwaga, bo nie wszyscy pewnie o tym wiedzą, wiceprezydent miasta. Cofnijmy się zatem w czasie razem z Joanną Lusek, która jest historykiem i muzealnikiem.
0: Ciekawe spotkanie.
8: Stanisław Nowak. Niezwykle ciekawa postać i jeszcze bardziej ciekawa historia, czyli ten moment, kiedy ta postać stała mi się bliska i zaczęłam szperać w archiwach, żeby właśnie tą postać opracować. Był rok 2020, jak Państwo wiedzą, sytuacja covidowa. Niemniej wydarzenia działy się, wydarzenia historyczne, szczególnie historyczne rocznice. I Muzeum Niepodległości w Warszawie organizowało konferencję poświęconą akcji AB. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, to rok 1940 i akcja likwidacji przede wszystkim polskiej inteligencji, akcja, jeszcze raz powtórzę, akcja AB. No i tak sobie pomyślałam, że jeżeli już cokolwiek mam napisać, to musi to być postać, która, do której będzie mi blisko, również ze względów geograficznych, i zaczęłam szperać. Najpierw otwarłam zestawienie akcja AB, gdzie, ile osób, no i napotkałam na Częstochowę. Bardzo ciekawe archiwalia. I jak już zaczęłam szperać w tych archiwaliach, to pomyślałam, że skoro zajmuję się historią medycyny i farmacji, to świetnie by było, gdyby udało mi się znaleźć postać właśnie lekarza, higienisty, farmaceuty, i znalazł się doktor Stanisław Nowak.
1: Trochę faktów z życia tej postaci, no i z tego, co dokona.
8: Właśnie, bo tak zaczęłam od końca, czyli od momentu jego śmierci. To już Państwo wiedzą, akcja AB 1940, czyli 1940 właśnie, to koniec życia Stanisława Nowaka. Ale myślę, że to tak naprawdę taka postać trochę zapomniana, a jeżeli chodzi o Częstochowę, to niesamowicie aktywna zarówno pod względem zawodowym, jak i pod względem społecznym. Proszę Państwa, Stanisław Nowak pochodził z Łęczycy, czyli jeszcze zupełnie gdzie indziej jedziemy w tym momencie. Urodził się w roku 1874. Jego rodzice byli niesamowicie dobrze wykształceni. Ojciec był prawnikiem po Warszawskiej Szkole Głównej, natomiast matka ukończyła konserwatorium muzyczne również w Warszawie. Stąd też w ich domu bywali często ludzie związani ze światem inteligencji i ze światem sztuki. I tak Stanisław Nowak w tej fantastycznej, można powiedzieć, atmosferze dorastał. Ale pamiętajmy, że to jest czas zaborów, a dom Nowaków właśnie to jest ten dom inteligencji polskiej. I proszę Państwa, na dalszą naukę z Łęczycy razem z matką Stanisław Nowak jedzie do Warszawy i tam uczy się w gimnazjum realnym numer 5. To było to gimnazjum, które było najmniej zrusyfikowane. I tam wpada, w takim dobrym słowa tego znaczeniu, w taką siatkę kompletów po zajęciach, która prowadzona jest przez, czy prowadzona, zainicjowana przez Stanisława Zakrzewskiego. I proszę Państwa, w 1893 roku matura i decyzja o tym, co dalej. Stanisław wybiera medycynę. Przede wszystkim dlatego, że w rodzinie te tradycje medyczne też były dosyć silne. Doktor Józef Nowak, jego wuj, to właśnie lekarz medycyny i rozpoczyna naukę, czy w zasadzie kontynuuje ten swój pobyt w świecie warszawskim, na Uniwersytecie Warszawskim właśnie. I w 1894 roku, w stulecie, 100 lat po rewolucji warszawskiej i śmierci Kilińskiego, młodzież studencka wychodzi na ulicę i Stanisław Nowak zostaje aresztowany. zostaje zasądzony mu wyrok i musi no niestety odbyć karę na zesłaniu. Przypomnę, mamy rok 1894 i wyjeżdża, bo może wybrać, do Tambowa. W tym samym roku car umiera, ogłoszona jest amnestia i Stanisław Nowak tak zamierza podjąć dalszą naukę na studiach, czyli w zasadzie studia kontynuować, bo te studia przerwał w takich dość specyficznych okolicznościach i kończy medycynę na Uniwersytecie w Charkowie. Potem decyduje, czy też myśli o swojej dalszej karierze, o ścieżce zawodowej. Przenosi się na krótko do Łęczycy. W międzyczasie, bo tego nie powiedziałam, ta jego pierwsza praktyka lekarska to szpital wojskowy, jeszcze w Charkowie. Potem, tak jak powiedziałam, ten czas takiego rozluźnienia, myślenia o tym, gdzie się usadowić, umieścić, z jakim miastem związać swoje życie. I mniej więcej krąży tak po kilku miastach. Jest między innymi na praktykach w Krakowie, we Lwowie, czyli styka się z tym fantastycznym światem, nie tylko tym światem lekarskim, medycznym, ale również z tym światem kultury i sztuki, którą zresztą tak naprawdę kocha. W tym czasie poznaje Boja Żeleńskiego, poznaje Rejmonta, o których zresztą świetnie się wypowiada, a tego jeszcze Państwu nie powiedziałam, czy nie wspomniałam, pozostawił po sobie trzytomowe wspomnienia. Bardzo taka pasjonująca, można powiedzieć, lektura, szczególnie dotycząca tych pierwszych jego lat w Częstochowie, do której zaraz zresztą przejdę. Natomiast był też doskonałym obserwatorem życia społeczno-politycznego. W ogóle generalnie chyba wszystko go pasjonowało i wszystko było dla niego ważne, ale te momenty w jego życiu, kiedy dokonuje tych wyborów, kiedy jest w Warszawie, kiedy potem musi przebywać na zesłaniu, kiedy jest w Charkowie, i pięknie pisze o tym środowisku polskim, studenckim. To są takie ciekawe dosyć elementy jego wspomnień, które zostały opublikowane i możecie Państwo spokojnie do tych wspomnień sięgnąć. I wreszcie mamy rok 1902. W tym roku rozpoczyna pracę w Częstochowie. Najpierw kontaktuje się z doktorem Biegańskim, który jest dla niego spiritus movens. Jeżeli chodzi o takie wprowadzenie go w to życie medyczne w Częstochowie, ale jest też dla niego takim mentorem, prowadzi go po tych ścieżkach, zakamarkach nie tylko wiedzy medycznej, ale również wprowadza go w środowisko. Jak Państwo doskonale wiedzą, jeżeli ktoś jest nowy w środowisku, to raczej nie jest lubiany, a szczególnie jeżeli wchodzi nowy lekarz w miasto, które no, pod względem demograficznym nie jest jeszcze takie wielkie, nie jest wielką metropolią, no to już zaczynają się problemy.
9: Mówię o doktor habilitowana Joanna Lusek, historyk i muzealnik. Do postaci Stanisława Nowaka będziemy jeszcze wracać w naszym programie. Tymczasem zmieniamy temat.
0: Blisko mieszkańców.
9: Miasto tworzą ludzie, a klimat tworzą artyści. Tych artystów w Częstochowie tutaj nie brakuje. Dzisiaj przypomnimy jedną z postaci. Dlaczego warto o niej powiedzieć? No właśnie, może jakiś projekt się szykuje.
10: Daniel Zalejski, Urząd Miasta Częstochowy. Warto pamiętać o artystach, którzy tak naprawdę mieli i wciąż mają wpływ na kształt naszego miasta, ponieważ dzieła, które były nawet kilka dekad temu stworzone w przestrzeni publicznej, bardziej lub mniej, teraz cały czas na nas oddziałują. Tak sobie myślę, że nawet jeżeli nie jesteśmy zainteresowani sztuką, ale przemieszczamy się po mieście, czy na przykład korzystamy z różnych obiektów sportowych, ale ta sztuka gdzieś wokół nas jest, to nasza wrażliwość, nasze oko się wyrabia. Myślę, że dzięki temu jesteśmy lepszymi ludźmi i potrafimy dostrzegać większe subtelności w różnych przestrzeniach. No już takie jest oddziaływanie sztuki na nas, czy tego chcemy, czy nie. Wśród osób, które są związane z Częstochową i miały wpływ na kształt naszego miasta, możemy wspomnieć takie nazwiska jak Adolf Szyszko-Bohusz, Włodzimierz Ściegienny, Władysław Łyczba. A dzisiaj myślę, że mamy okazję porozmawiać o tym, co w naszym mieście pozostawił Stanisław Łyszczarz. Tak naprawdę w Częstochowie się nie urodził, ale był z nią związany, ponieważ po studiach właśnie tutaj przyjechał i w liceum plastycznym otrzymał najzwyczajniej w świecie pracę. Oprócz liceum plastycznego później pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnie jest to Uniwersytet Jana Długosza i miał wpływ na to, jak kolejne pokolenia osób kształtowały się w obszarze malarstwa i ceramiki. Także te elementy plastyczne w jego twórczości przekazywał dalej kolejnym pokoleniom. Ja myślę sobie w tym momencie o takiej mozaice na ścianie dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ulicy Armii Krajowej, a właściwie Alei, Drzewo Mądrości. Co prawda nazywamy je Drzewem Życia, ponieważ ten motyw faktycznie drzewa jest tam wskazany, a owoce, jakie daje, to na tej mozaice jest wskazane, że są to różnego rodzaju aktywności związane właśnie z kształtowaniem młodych ludzi na uczelniach. Są tam wątki sportowe, olimpijskie, naukowe i można by pomyśleć, że owoce na drzewie to wszystko, co można by przekazać. Natomiast Stanisław Łyszczarz tworzył w takim, a nie innym czasie i sprawne oko dostrzeże, że w okresie zimnej wojny, wyścigu zbrojeń, ale także wyścigu kosmicznego, pojawianie się jakichś motywów kosmicznych nie jest przypadkowe. Warto poszukać jakichś orbit, jakichś planet na tej mozaice i rzucić sobie okiem na okolice, ponieważ nieopodal znajdują się takie ulice jak Kosmiczna, Księżycowa, Gwiezdna. To jest właśnie świetnie powiedziane, że sztuka uczy nas historii. Są pewne alegorie, symbole, które możemy odczytywać w miarę uniwersalnie, ale jeżeli postaramy się i poznamy troszeczkę tła historycznego, to wtedy dzieło, które obserwujemy, nabiera jeszcze większej wartości.
9: A tych dzieł Łyszczarza jest więcej w Częstochowie?
10: Oczywiście, że jest ich więcej. Jak już byliśmy przy uczelni wyższej, to i szkoła podstawowa na Stradomiu posiada jego wesołą mozaikę na swoim budynku, gdzie ukazuje wesoło bawiące się dzieci. Jedno z nich ma samolot jakiejś wyjątkowej konstrukcji, inne flagę Polski. Także wszystko, co w wychowaniu patriotycznym, w duchu edukacji jest tam pokazane sztuką wysoką, ale o rzeczach codziennych, nie łachych. Z innych takich miejsc jest basen. Basen, który wszyscy znamy w Częstochowie jako KB. Tam jego mozaika na zewnątrz po ociepleniu została odtworzona, natomiast wciąż w środku możemy zobaczyć mozaikę, która przedstawia tak naprawdę podwodny świat, więc pływając sobie w czyściutkim, chlorowanym basenie, możemy obserwować mozaiką wymalowane życie w oceanie. Przy klubie Politechnik jest mozaika i śmiem twierdzić, że również Stanisława Łyszczarza z motywami bardziej sportowymi. Tutaj mówimy tak naprawdę o dziełach plastycznych dwuwymiarowych, natomiast z pewnością mieszkańcy dzielnicy Północ, którzy szczególnie wybierają się na spacery albo jeżdżą tramwajem, znają bardzo dobrze strażników dzielnicy, czyli smoki. Właśnie one są dziełem naszego bohatera dzisiejszego spotkania, pana Stanisława Łyszczarza. Można na miejscu w chwili obecnej przeczytać krótką notkę biograficzną o nim. Jest zagospodarowana zieleń, także troszeczkę pana Stanisława w Częstochowie jest. A gdyby ktoś miał ochotę spotkać się z nim na kawę, podziękować, zapytać o coś, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przybyć pod tablicę Dłuta Jerzego Kędziory na ulicę Jasnogórską 34, jeżeli dobrze kojarzę. Tam na boku jest tablica upamiętniająca profesora Stanisława Łyszczarza, który był z nami od 30 do 91 roku. Był pedagogiem, ceramikiem i malarzem i właśnie o tym mówi ta tablica. I choć w Częstochowie się nie urodził, miał na nią bardzo duży wpływ i pozostał z nami na cmentarzu Kule.
9: Może po prostu pokochał miasto Częstochowe.
10: Kogoś pokochał na pewno. Miejmy nadzieję, że miasto też.
9: Te prace mają trochę lat, one są w bardzo dobrym stanie, te mozaiki.
10: Tak jest. No tutaj działał powiedzmy w latach 60., 70. To, że te mozaiki są w naprawdę dobrym stanie, świadczy tylko i wyłącznie o kunszcie pana Stanisława. No bo coś, co jest robione dobrą techniką, a znajduje się tak naprawdę w większości w przestrzeni otwartej, to nawet mimo jakichś prac konserwacyjnych i ratunkowych, te wszystkie prace naprawdę są w świetnym stanie. Wielki ukłon dla autora.
9: Wiele takich mozaik zniknęło z krajobrazu Śląska. One po prostu znikały pod tynkami. Dbacie tutaj o tą spuściznę.
10: W Częstochowie mamy tę przypadłość, że mamy uczelnię, mamy także szkołę, które w obszarze plastyki uczą nas. I na tyle, na ile to jest możliwe, staramy się o to dziedzictwo dbać. Jednym z przykładów tego jest właśnie mozaika na basenie.
0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
9: Częstochowianie mogą oddać szpik w Katowicach. Na chętnych czeka Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Raciborskiej, to niedaleko Dworca Głównego. A dlaczego to mówię? Bo rozpoczęła się teraz duża akcja, ale można oddać też krew. Oto szczegóły.
11: Witam, nazywam się Szymon Danowski i jestem dawcą DKMS-u. Dzięki mojej partnerce, tak naprawdę z przypadku, dostałem się do DKMS-u i bardzo szybko otrzymałem telefon, że jest ktoś potrzebujący. Sama procedura jest absolutnie bezbolesna, zajmuje parę godzin, a tak naprawdę ratujemy komuś realnie życie. Nie trzeba było się kłaść w klinice, wystarczyło oddanie krwi. Sama procedura przypomina trochę dializę. Jest delikatnie niekomfortowa, natomiast całkowicie bezbolesna. Było na pewno podekscytowanie, była radość, że rzeczywiście mogę komuś pomóc, no ale również delikatny smutek. Jednak dostać wiadomość, że jest ktoś, kto de facto umiera i potrzebuje natychmiastowo mojej pomocy, no to jest wiadomość ciężka. Ale dzięki wsparciu również osób z DKMS-u i wszystkich pracowników udało się w pozytywnym tonie doprowadzić całą procedurę do końca.
12: Tych punktów rejestracyjnych będzie dużo. Szukajcie czerwonego namiotu, gdzie będą nasi wolontariusze i was zarejestrują, dopiszą do bazy potencjalnych dawców szpiku. Jak tych możliwości do rejestracji też będzie kilka. Każda osoba, która się zarejestruje, jest szansą na uratowanie życia dla pacjenta, który tego przeszczepienia wymaga. Musimy tą bazę budować jak najszerszą i jak największą, ponieważ podczas rejestracji, gdy pobierzemy wymaz, to my z tego wymazu wyznaczamy antygeny HLA. Kombinacji tych antygenów HLA jest około 5 miliardów, więc bardzo trudno jest dopasować takiego bliźniaka genetycznego. Zobrazować to też może statystyka, ponieważ u nas w bazie Fundacji DKMS zarejestrowanych jest ponad 2 miliony osób, czyli jest takich 2 miliony osób gotowych do zostania dawcą faktycznym, a z nich 14,5 tysiąca osób zostało dawcami faktycznymi, czyli tak naprawdę tylko 0,5% osób oddało komuś szpik. No i to jest właśnie kwestia tego dopasowania. Rejestracja to bardzo prosty proces, zajmuje około 10 minut i można podzielić ją na 3 etapy. Pierwszy etap to jest przejście krótkiego wywiadu medycznego z wolontariuszem, który jest przeszkolony i przygotowany do tego. Upewniamy się, że na samym wstępie nie mamy jakichś przeciwwskazań do rejestracji. Jeżeli tych przeciwwskazań nie ma, to później osoba rejestrująca się wypełnia formularz, podając swoje dane, żebyśmy mogli do niej dotrzeć, gdy zajdzie taka potrzeba. Po wypełnieniu formularza dochodzi do pobrania wymazu. Wymaz pobieramy 3 pałeczkami z buzi, pocieramy policzek od wewnętrznej strony. Mówiąc tak kolokwialnie, trzeba po prostu tym patyczkiem w buzi pogmerać. 3 pałeczkami, każdą z nich przez minutę trzeba potrzeć w buzi. I to jest wszystko, co musimy zrobić na tym pierwszym etapie. My później wysyłamy to do laboratorium, z tego wymazu wyznaczane są te antygeny HLA i to wszystko tak naprawdę. Rejestrujemy się raz i w bazie jesteśmy do 60 roku życia i później tak naprawdę jest taki czas, możemy powiedzieć, oczekiwania. To może być za 3-4 tygodnie, może być za 2-3 miesiące, może być za kilka lat, dostaniemy telefon, że gdzieś na świecie jest ten bliźniak genetyczny, który potrzebuje pomocy, który czeka na przeszczepienie. Jeżeli mamy taki telefon, to na początku jesteśmy oczywiście pytani, czy nasza decyzja jest aktualna. Oczywiście, tak jak mówimy, to musi być świadoma rejestracja, więc liczę, że tutaj nikt nie będzie się wahał. Jeżeli wszystko jest ok, to pierwszym krokiem jest skierowanie na dokładne badania zdrowia w miejscu swojego zamieszkania. Sprawdzamy wtedy, czy dawca jest osobą zdrową, sprawdzamy, czy jest ta całkowita zgodność. Jeżeli wszystko się zgadza, to rozpoczynamy procedurę przeszczepienia. Procedura przeszczepienia odbywa się w jednej z 9 klinik w Polsce, z którymi współpracujemy. Najbliższa nas jest w Gliwicach. Zawsze staramy się tak, jeżeli tylko jest miejsce w tych klinikach, to staramy się tak to dopasować, żeby ten dawca miał jak najbliżej. No i później dochodzi do, oczywiście, jeżeli jest pacjent gotowy, to dochodzi do przeszczepienia jedną z dwóch metod. Jest pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej i już w trakcie tego pobrania lekarze widzą, czy tych komórek jest wystarczająco. Więc jeżeli ich jest za mało, to wtedy dawca zostanie poproszony, żeby drugiego dnia przyszedł i oddał tą brakującą liczbę. Jeśli chodzi o szpik, to tutaj mogę uzupełnić informację, że ten szpik w naszym organizmie się zregeneruje po około 2 tygodniach, więc to też jakby niech dawcy nigdy się nie boją, że im go zabraknie. Dawcy są dla nas najważniejsi, dbamy, pilnujemy o ich zdrowia, także nie ma co się obawiać. Jest to metoda przypominająca oddanie krwi. Mówiąc o tej metodzie, mamy na myśli aferezę, czyli tak naprawdę oddanie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Polega ona na tym, że dawca ma zakładane dojście dożylne na jedną rękę, krew wypływa z jego organizmu, trafia do urządzenia zwanego separatorem, gdzie z krwi

0: 80% przypadków. Druga metoda, czyli ta, z którą związanych jest najwięcej mitów, pojawia się, jak już pewnie łatwo policzyliście, w 10% przypadków. Jest to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, nie z kręgosłupa, jak to się często pojawia, i wiele osób to zniechęca do rejestracji. Szpik w naszym organizmie jest w kościach płaskich, talerz kości biodrowej jest taką kością w naszym organizmie największą. Taki zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym, czyli dawca leży na brzuchu, przez około godziny śpi, tak naprawdę w tym czasie dwóch lekarzy pobiera od niego szpik, który w jego organizmie się zregeneruje, i dawca spędza wtedy w klinice 3 dni, jest dzień przyjęcia, dzień zabiegu, dzień wypisu. I myślę, że to, co jeszcze warto dodać, to to, że oczywiście dawca nie ponosi żadnych kosztów. Robimy to tak, żeby to była też jak najmniej inwazyjne dla dawcy, czyli dawca jest objęty ubezpieczeniem na proces przeszczepienia, ma zwracane koszty dojazdu. Jeżeli potrzebuje na przykład wziąć ze sobą drugą osobę jako takie wsparcie, to również koszty za tą osobę są zwracane, czy to wyżywienie, czy pobyt w hotelu, czy dojazd. No i później samo zostanie takim dawcą wiąże się też z pewnymi przywilejami, jak krótsze kolejki do lekarza, zniżki na niektóre leki w aptece, a też warto czasem lokalnie sprawdzić, bo może się to wiązać ze zniżkami, czy też darmowymi przejazdami komunikacją miejską. W przeciwieństwie do zwolnienia chorobowego, tutaj każdy dawca ma płatne 100% tego okresu czasów pracy. Oczywiście też, wiadomo, trzeba z pracodawcą się dogadać, czy bardziej poinformować go, że jest się takim dawcą. Też, tak jak mówiłem, każda taka osoba, która będzie wytypowana jako dawca, dostaje takiego swojego opiekuna z fundacji. Więc jeżeli ktoś miałby problem z pracodawcą, byłaby to trudniejsza osoba, to powiedzieć to nam, zgłosić. My postaramy się pomóc we wszystkim tak naprawdę. Mateusz Lis, koordynator do spraw rekrutacji Fundacji DKMS.
1: Chętnych po informacje wysyłam także do Częstochowy na ulicę Kopernika, do oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
2: Zmieniamy temat.
1: Powracamy do pożarów traw. Udajemy się na nasze podwórko. Młodszy brygadier Marcin Caban, zastępca oficera prasowego komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
3: Należy podkreślić, że za ponad 94% przyczyn powstawania takich pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Należy pamiętać, że po takim pożarze ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia. Zadymienie powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Przypominam, że wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone. Pamiętajmy, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny wynoszącej nawet do 30 tysięcy złotych. Pożary nieużytków z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, a każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas, gdzie będą naprawdę niezbędni. Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i krzewach. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w pomieszczeniu, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów.
1: Tyle młodszy brygadier Marcin Caban z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
2: Zmieniamy temat.
1: Nie musimy udać się specjalnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwie do oddziału w Częstochowie Przydąbrowskiego, bo z nami jest Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
4: Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Czas na dostarczenie informacji o przychodach uzyskanych od 1 marca 2025 roku do końca lutego tego roku upływa w poniedziałek, dokładnie 1 czerwca. Zgodnie z przepisami ostateczny termin na złożenie dokumentów mija z końcem maja, ponieważ w tym roku, 31 maja,

0: Ja przypada w niedzielę, czas na dopełnienie formalności. Nasi świadczeniobiorcy, czyli osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne i pracują, mają do 1 czerwca. Na podstawie przekazanych danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zweryfikuje, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też były przekroczone limity przychodów. Przekroczenie limitów przychodów 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia przedemerytalnego. Forma rozliczenia z ZUS-em zależy od rodzaju wykonywanej aktywności zawodowej. Umowa o pracę lub zlecenie, wówczas składamy zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o osiągniętych dochodach z podziałem na poszczególne miesiące. Natomiast działalność gospodarcza, jeżeli ktoś łączy działalność gospodarczą i pobieranie świadczenia przedemerytalnego, to wówczas do Zakładu Ubezpieczeń należy złożyć oświadczenie, gdzie przychodem jest zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli ktoś pracuje za granicą, czy jest członkiem Rady Nadzorczej, on również musi złożyć dokumenty o osiąganych przychodach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po przedstawieniu kompletu dokumentów ZUS dokona rozliczenia w sposób najbardziej opłacalny dla świadczeniobiorcy. Analiza przychodów zostanie przeprowadzona w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Zakład sprawdzi, czy świadczenie od marca ubiegłego roku do lutego tego roku było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy powinno zostać zmniejszone albo zawieszone.
1: To warto wiedzieć.
2: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Dwie istotne zmiany wprowadzone zostają w budżecie obywatelskim. Nowością jest tak zwana pula rewitalizacyjna, czyli środki na projekty rewitalizacyjne. W tym roku to jest 580 tysięcy złotych. Projekty takie muszą być położone na wyznaczonym dla Częstochowy obszarze rewitalizacji. Chodzi przede wszystkim o tereny dzielnic Stare Miasto, Śródmieście, Podjasnogórska, Raków i Ostatni Grosz. Projekty takie muszą być też zgodne z celami i kierunkami działań określonych w gminnym programie rewitalizacji, ale katalog ich jest na tyle szeroki, że bardzo łatwo jest wpisać jakiś swój pomysł na zadanie w wymogi projektu rewitalizacyjnego. Rewitalizacja to jest najogólniej mówiąc proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zmagających się czy to z problemami społecznymi, czy gospodarczymi, czy przestrzennymi. Nie chodzi tylko o remonty czy takie twarde, budowlane inwestycje w infrastrukturę, ale chodzi też o działania na rzecz jakości życia, integracji społecznej czy funkcjonowania lokalnych wspólnot. Więc z jednej strony projektem rewitalizacyjnym może być na przykład pomysł na zagospodarowanie jakiejś przestrzeni publicznej, ale z drugiej może to być także pomysł na jakieś działania społeczne. W 13. edycji budżetu obywatelskiego jest też nowa zasada dotycząca projektów na terenach miejskich jednostek organizacyjnych, czyli choćby szkół czy bibliotek. Nie można zgłaszać projektów na terenie jakiejś jednostki, jeśli dotyczące jej zadanie zostało wybrane do realizacji w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Projekty możemy zgłaszać poprzez platformę internetową budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Tam też znajdziemy chyba wszystkie odpowiedzi na pytania związane z procedurą budżetu obywatelskiego, które mogłyby nas nurtować. Zresztą ta procedura nie jest trudna, nie może taka być, bo chodzi o to, że w budżecie obywatelskim ma uczestniczyć jak najwięcej chętnych na tym etapie, który właśnie się zaczął.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Pokojówka, architektka, siostra młody Dany, Anna Marianna Lucyna, oficer, doktor oraz wróżka to bohaterowie spektaklu. Co ich łączy? Jedna, właściwie jedna, Madame Elizabeth. To sztuka, którą wystawił na deskach myszkowskiej sceny Teatr Fajrant. Poznajmy więc reżyserkę i aktorkę tego teatru i dobrego ducha także. Joanna Orzuk jest z nami także jej opowieść o miłości do teatru.
1: Ciekawe spotkanie.
4: Piszę spektakle i piszę role pod konkretnych uczestników. Wiadomo, to nie są aktorzy zawodowi, to nie są profesjonaliści. Oczywiście nasz sezon rozpoczyna się tym, że mamy nabór, ponieważ co roku musimy taki nabór zorganizować. Uczestnicy mają warsztaty teatralne przez kilka miesięcy. Ja oczywiście ich bacznie obserwuję, robię notatki. Po tych warsztatach już wiem, do jakiej roli oni się nadadzą i też przede wszystkim, czy sobie z tym poradzą. Często jest tak, że uczestnik zastanawia się, dlaczego dostał na przykład małą rolę. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, że ja tak zrobiłam, bo tak mi się podobało, tylko nie można na przykład nowej osoby, która ma 13-14 lat, rzucić na głęboką wodę, bo te zajęcia zamiast przyjemnością staną się koniecznością, co w efekcie skończy się tym, że uczestnik na kilka tygodni przed premierą ucieknie, po prostu się wystraszy, bo nie poradzi sobie z rolą. Wiadomo, tutaj te role nie są aż tak bardzo skomplikowane, bo nie mówimy o rolach z wielkich scen czy z wielkich filmów, ale dla kogoś, kto najczęściej nigdy nie miał nic wspólnego ze sceną, poza mówieniem na przykład jakiegoś wierszyka na akademii szkolnej, to rzeczywiście to może być bariera nie do przejścia. Dlatego stopniowo, wiadomo, w zależności od umiejętności, bo są też osoby, które przychodzą z doświadczeniem, mają w sobie taki naturalny luz, tą prawdę sceniczną, więc wtedy rzeczywiście można tą rolę napisać większą, bardziej rozbudowaną i można zupełnie inaczej z takimi osobami pracować. Natomiast ja rzeczywiście stawiam na to, żeby każdy miał to, co jest w stanie udźwignąć, żeby to była przyjemność, żeby ta premiera była czymś fajnym, no i oczywiście z obietnicą, że w następnym spektaklu ta rola będzie większa, będzie trudniejsza i to się sprawdza. To się wbrew pozorom sprawdza, bo nie wszyscy uważają, niektórzy uważają, że rola może być jakakolwiek, każdy ma sobie poradzić, skoro na zajęcia chodzi. To nie o to chodzi. To nie są zawodowi aktorzy, to jest młodzież, która uczy się w szkołach różnych i najczęściej, tak jak mówię, tego doświadczenia nie ma. Wiadomo, zawodowy aktor dostaje rolę i nikt go nie pyta, czy mu się podoba, czy nie, jeżeli na przykład jest na etacie w teatrze. Tutaj zajęcia mają być przyjemnością przede wszystkim. My oczywiście też jesteśmy w takim projekcie, który właśnie ma na celu zrzeszanie tej młodzieży pod takim kątem, że to jest tak jakby program profilaktyczny. Czyli zamiast zajęcia w ogóle wolne od telefonów, wolne od tego, żeby właśnie nie korzystać na zajęciach z telefonów, tylko żeby się skupić na tym, co robimy. Nie zawsze to jest łatwe i nie zawsze każdy chce odłożyć telefon na te kilka godzin, ale to jest właśnie jakby podstawa. Podstawa, żeby się skupić na tym, co jest najważniejsze, bo warsztaty, jak zaczynamy sezon, one są ciężkie i psychicznie, i fizycznie. No to nie jest tak, że sobie wejdziemy i troszkę poćwiczymy dykcji i już jest koniec. Tylko te warsztaty rzeczywiście trwają kilka miesięcy. Głównie są skierowane na emocje, na to, żeby jeżeli coś już potem gramy, coś robimy na scenie, to żeby była intencja, to jest podstawa. I to jest łatwe, jeżeli się mówi wiersz czy jedno zdanie, ale już trudniejsze, jeżeli ma się do odegrania całą rolę. No i właśnie tutaj ja jestem jak najbardziej za tym, żeby teatr się rozwijał. Cieszę się, bo jak ja byłam w wieku moich uczestników, to nie było takich możliwości. Przynajmniej nie było takich możliwości w Myszkowie, czyli w moim rodzinnym mieście. Oczywiście w większych miastach różne zajęcia były i przy teatrach, i przy szkołach aktorskich. Natomiast ja się cieszę, bo teatr uczy, bawi, kształci i kształtuje przede wszystkim. Ja byłam wzruszona, gdzie któregoś razu przyszła do mnie jedna uczestniczka i powiedziała, że ja nie wiem, co by było, gdyby nie teatr. Nie wiem, kim bym była i gdzie bym teraz była. Ja mówię, kurczę, nie wiedziałam, że aż tak to ci pomogło. A ona stwierdziła, że dzięki tym zajęciom, dzięki spektaklom stała się pewna siebie, stała się otwarta, ma w ogóle inne spojrzenie na świat i rzeczywiście coś w tym jest, bo gdybym miała spojrzeć na siebie jako na ucznia liceum ogólnokształcącego, zanim poszłam do szkoły aktorskiej, a spojrzeć na siebie po tej szkole, to rzeczywiście coś w tym jest, że te zajęcia, ta prawda, te emocje pozwalają człowiekowi na jedną rzecz, na tą samą rzecz spojrzeć z zupełnie innej perspektywy i myślę, że też przede wszystkim więcej zrozumieć. No i 18 listopada 2009 rok, pierwsze zajęcia, niby na próbę, niby na chwilę, tak naprawdę zostały ze mną, ten moment został ze mną już na 15 lat. Oczywiście to się rozwinęło, tutaj wiele rzeczy się zmieniło, ale kontakt z tymi osobami, które to założyły, które były na początku, mówię oczywiście o koordynatorach, dalej kontakt z nimi mam. I rzeczywiście jest to coś, myślę, że ktoś mnie kiedyś zapytał, bo oczywiście są też sytuacje trudne, no bo wiadomo, tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność za spektakl, za całą organizację, za mnóstwo rzeczy, bo scenariusz, reżyseria, muzyka, oświetlenie, dźwięk, jeżeli jest taka potrzeba, to nagłośnienie czy efekty audiowizualne, scenografia, fryzury, charakteryzacja, to wszystko robimy sami. Robimy sami, ponieważ wiadomo, nie jesteśmy teatrem, który dysponuje czy garderobą, czy krawcowymi, więc trzeba sobie poradzić własnymi siłami, własnymi rękoma, trzeba to wszystko przygotować. Ja też stawiam na to, żeby scenografia zawsze była w miarę uboga, może uboga to jest złe słowo, ale niewielka. Bo mnie tak uczono, że najważniejszy na scenie jest bohater, jego emocje, jego przeżycia. A rekwizyt, scenografia, to co trzymam w ręce, ono może pomóc, ale jeżeli się to źle zaaranżuje, to może bardziej zaszkodzić niż tej pomocy udzielić. I rzeczywiście to się często widzi, właśnie czy nawet niejednokrotnie w filmach czy w teatrach, że jest dużo scenografii, dużo rekwizytów, a aktor tak naprawdę jest gdzieś w tle, a to jednak powinno być zupełnie odwrotnie. No i 15 lat za nami, jest to piękny czas. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy gdybym miała 15 lat, 12, 15 teatru, 12 mojej współpracy z teatrem, przy teatrze, w Domu Kultury w Myszkowie, ktoś mnie kiedyś zapytał, czy gdybym miała podjąć jeszcze raz tą samą decyzję, to oczywiście powiedziałabym jak najbardziej tak i cieszę się, że tak to się wszystko rozwinęło. Mnie też bardzo cieszy to, że widownia myszkowska przekonała się do teatru.
3: Tyle Joanna Orzuk z Teatru Fajrant. Na afiszach kolejna sztuka, warto więc wybrać się do Myszkowa.
1: Zmieniamy temat.
3: Lista lekarzy leczących boreliozę w Częstochowie jest dość długa, od niedawna na Narodowy Fundusz Zdrowia. Badania w tym kierunku wykonują także nasze szpitale. O badaniach, o chorobie i całej tej otoczce wokół boreliozy rozmawiam z doktorem Rafałem Sołtyskiem. Temat boreliozy, a temat dlatego, że robicie Państwo badania, z których pacjenci mogą już korzystać, to powiedzmy, jakie jest zainteresowanie, bo to jest program, który już zaczął funkcjonować.
5: Rosnące, co nas bardzo cieszy, dlatego że wiemy o tym, jak trudno czasem te badania wykonać. Oferujemy Państwu tą diagnostykę i terapię, co jest najważniejsze w naszym szpitalu. Mamy nadzieję, że wreszcie znajdziecie Państwo miejsce, gdzie rozwiążecie kłopoty diagnostyki i terapii tego schorzenia.
3: No jak się okazuje, nie każdy szpital robi te badania, a wy i diagnostyka, i leczenie, dwa wiemy. Jaka jest ta procedura?
5: Bardzo prosta, wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego.
3: Skierowanie od lekarza rodzinnego.
5: Od lekarza rodzinnego wystarczy.
3: No właśnie, i teraz kto powinien przyjść na takie badania? Bo może ktoś sobie kojarzy, że chyba coś go ugryzł, bo jakiś rumień się pojawił. Ktoś może nie kojarzy, ale ma jakieś podejrzenia, bo na przykład chodził do lasu.
5: Ryzyko boreliozy na pewno wiąże się oczywiście z wszelkimi wycieczkami, ale wiecie Państwo, w praktyce, bo ja jestem lekarzem praktykiem, no nie wiemy, każdy z nas gdzieś na jakąś wycieczkę poszedł. Zapytajmy, porozmawiajmy z lekarzem rodzinnym, on ma to doświadczenie, że potrafi doradzić i jakąś błahostkę rozróżni. Ale kiedy mamy wątpliwości, kiedy naprawdę trudno o jednoznaczną odpowiedź, to interpretujmy to raczej na naszą niekorzyść. Czyli pomyślmy sobie, no może to jednak jest ta borelioza, bo wykonanie tych kilku testów z krwi, ewentualnie poszerzonych o dalsze badania, rozwiąże potencjalnie duży i niebezpieczny problem. Czyli nie bójmy się badań, bójmy się choroby.
3: No właśnie, borelioza to bardzo poważna choroba.
5: Bardzo poważna, bardzo podstępna i im dłużej pracuję, tym bardziej chylę czoła przed moimi kolegami, lekarzami chorób zakaźnych. Bo kiedyś uczyłem się tych objawów boreliozy, chciałem być taki no, dobrze wyedukowany. Dzisiaj wiem, że te objawy są naprawdę niezwykle zróżnicowane i konia z rzędem, kiedy taki trudniejszy przypadek boreliozy od razu ktoś zdiagnozuje. czasem pacjenci niestety krążą po różnego typu gabinetach, często nieautoryzowanych, nielekarskich, gdzie obiecuje się im różne cuda, w dużym cudzysłowie, bo to zupełnie o co innego chodzi, a wystarczyłoby przyjść, przebadać się i wiedzieć, czy to jest borelioza, czy też nie.
3: Objawy objawom nierówne.
5: Zakres objawów boreliozy jest olbrzymi, dlatego oddajmy to, czyli diagnostykę, w ręce osób doświadczonych, lekarzy chorób zakaźnych. Oni wiedzą, oni się tym zajmują. Nie szukajmy w internecie, zapytajmy ludzi, którzy naprawdę umieją to leczyć. Starajmy się na tych spacerach unikać tych miejsc, gdzie są te krzaki. No jeżeli tam wchodzimy, ta odzież powinna być odpowiednio ułożona, tak żeby nie narażać się na to ugryzienie. Co może najważniejsze, po powrocie zobaczmy pod prysznicem, czy gdzieś ten kleszcz jednak nas nie ugryzł. To są rzeczy takie realne, które możecie Państwo zrobić. Nie chciałbym siać jakieś paniki, no przecież wszyscy spacerujemy, ale kontrola zdroworozsądkowa, ten prysznic, prosta rzecz. Zobaczmy, nie odkrywajmy tego kleszcza po 3 dniach, kiedy już jest obwódka zapalna, rumieni, nie daj Boże, borelioza. Zdroworozsądkowe postępowanie, a jeżeli są kłopoty, to zapraszamy do naszych lekarzy chorób zakaźnych.
3: Jakie mogą być skutki nieleczonej boreliozy?
5: Boję się właśnie siać tego jakiegoś przerażenia, ale naprawdę opłakane. Neuroborelioza to jest strasznie ciężka choroba i długa w leczeniu. Znowuż podkreślmy, to nie są wszyscy, którzy zachorują na boreliozę, bo my mamy bardzo wiele sukcesów w leczeniu. O tym trzeba mówić. Internet straszy tylko.
3: Każdy kleszcz jest też zarażony.
5: Bo nie każdy kleszcz jest zarażony i organizm ma swoje też mechanizmy obronne. My nie jesteśmy tacy kompletnie pozbawieni odporności. U niektórych osób może dojść do bardzo ciężkich, poważnych powikłań, na przykład tej neuroboreliozy, i to są rzeczy poważne. Już nie można lekceważyć ani wyleczyć aspiryną w domu czy jakimiś metodami naturalnymi. Trzeba zgłosić się do specjalistów. Lepiej wcześniej przyjść, zbadać, uniknąć powikłań.
3: Mam już to skierowanie od lekarza, przychodzimy do szpitala i jak wygląda takie badanie?
5: Badania są wykonywane z krwi, czyli nie narażamy Państwa na żadne jakieś bolesne, nieprzyjemne procedury. No, pobranie krwi możemy zaakceptować. Po pierwszym pobraniu lekarz ocenia, które dodatkowe badania należy wykonać. Jest to tak zwany panel odpowiednich badań. I po uzyskaniu wszystkich informacji będzie z Państwem omówiona diagnoza. Bardzo istotna jest kontakt z lekarzem chorób zakaźnych, dlatego że te testy nie są jednoznaczne. To nie jest tak proste, tego internet też właśnie nie rozwiąże, że się porówna tak jakieś stężenie i wiemy, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. Lekarze chorób zakaźnych latami uczą się swojej pracy i potrafią zinterpretować testy wątpliwe, które Państwa bardzo niepokoją. To sprawia trudności interpretacyjne, a to wszystko będzie omówione. Dlatego też czasem to zdarzy się trzecie pobranie krwi, żeby jeszcze bardziej dokładnie zbadać pewne aspekty tych badań laboratoryjnych. Czyli generalnie opieramy się na badaniach z krwi. Jeśli trzeba, to będzie to poszerzane, ale to u niektórych pacjentów i wtedy będą o tym poinformowani.
3: Przypominam, że badania na boreliozę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wykonują już niektóre nasze szpitale. Warto zadzwonić do swojej placówki, tej najbliższej, i sprawdzić, czy takie badanie wykonywane jest w danym szpitalu. A na dziś to wszystko. Dziękuję, Edyta Czekaj.
1: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Radio Złote Przeboje.

0: lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Edyta, czekaj, zapraszam. Częstochowianie mogą oddać szpik w Katowicach. Na chętnych czeka Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Raciborskiej. To niedaleko dworca głównego. A dlaczego to mówię? Bo rozpoczęła się teraz duża akcja, ale można oddać też krew. Oto szczegóły.
9: Witam, nazywam się Szymon Danowski i jestem dawcą DKMS-u. Dzięki mojej partnerce tak naprawdę z przypadku dostałem się do DKMS-u i bardzo szybko otrzymałem telefon, że jest ktoś potrzebujący. Sama procedura jest absolutnie bezbolesna. Zajmuje parę godzin, a tak naprawdę ratujemy komuś realnie życie. Nie trzeba było się kłaść w klinice, wystarczyło oddanie krwi. Sama procedura przypomina trochę dializę. Jest delikatnie niekomfortowa, natomiast całkowicie bezbolesna. Było na pewno podekscytowanie, była radość, że rzeczywiście mogę komuś pomóc, no ale również delikatny smutek. Jednak dostać wiadomość, że jest ktoś, kto de facto umiera i potrzebuje natychmiastowo mojej pomocy, no to jest wiadomość ciężka. Ale dzięki wsparciu również osób z DKMS-u i wszystkich pracowników udało się w pozytywnym tonie doprowadzić całą procedurę do końca.
10: Tych punktów rejestracyjnych będzie dużo. Szukajcie czerwonego namiotu, gdzie będą nasi wolontariusze i was zarejestrują, dopiszą do bazy potencjalnych dawców szpiku. Tak, tych możliwości do rejestracji też będzie kilka. Każda osoba, która się zarejestruje, jest szansą na uratowanie życia dla pacjenta, który tego przeszczepienia wymaga. Musimy tą bazę budować jak najszerszą i jak największą, ponieważ podczas rejestracji, gdy pobierzemy wymaz, to my z tego wymazu wyznaczamy antygeny HLA. Kombinacji tych antygenów HLA jest około 5 miliardów, więc bardzo trudno jest dopasować takiego bliźniaka genetycznego. Zobrazować to też może statystyka, ponieważ u nas w bazie Fundacji DKMS zarejestrowanych jest ponad 2 miliony osób, czyli jest takich 2 miliony osób gotowych do zostania dawcą faktycznym, a z nich 14,5 tysiąca osób zostało dawcami faktycznymi, czyli tak naprawdę tylko 0,5% osób oddało komuś szpik. No i to jest właśnie kwestia tego dopasowania. Rejestracja to bardzo prosty proces, zajmuje około 10 minut i można podzielić ją na 3 etapy. Pierwszy etap to jest przejście krótkiego wywiadu medycznego z wolontariuszem, który jest przeszkolony i przygotowany do tego. Upewniamy się, że na samym wstępie nie mamy jakichś przeciwwskazań do rejestracji. Jeżeli tych przeciwwskazań nie ma, to później osoba rejestrująca się wypełnia formularz, podając swoje dane, żebyśmy mogli do niej dotrzeć, gdy zajdzie taka potrzeba. Po wypełnieniu formularza dochodzi do pobrania wymazu. Wymaz pobieramy trzema pałeczkami z buzi, pocieramy policzek od wewnętrznej strony. Mówiąc tak kolokwialnie, trzeba po prostu tym patyczkiem w buzi pogmerać. Trzema pałeczkami, każdą z nich przez minutę trzeba potrzeć w buzi. I to jest wszystko, co musimy zrobić na tym pierwszym etapie. My później wysyłamy to do laboratorium, z tego wymazu wyznaczane są te antygeny HLA i to wszystko tak naprawdę. Rejestrujemy się raz i w bazie jesteśmy do 60 roku życia i później tak naprawdę jest taki czas, możemy powiedzieć, oczekiwania. To może być za 3-4 tygodnie, może być za 2-3 miesiące, może być za kilka lat, dostaniemy telefon, że gdzieś na świecie jest ten bliźniak genetyczny, który potrzebuje pomocy, który czeka na przeszczepienie. Jeżeli mamy taki telefon, to na początku jesteśmy oczywiście pytani, czy nasza decyzja jest aktualna. Oczywiście, tak jak mówimy, to musi być świadoma rejestracja, więc liczę, że tutaj nikt nie będzie się wahał. Jeżeli wszystko jest ok, to pierwszym krokiem jest skierowanie na dokładne badania zdrowia w miejscu swojego zamieszkania. Sprawdzamy wtedy, czy dawca jest osobą zdrową, sprawdzamy, czy jest ta całkowita zgodność. Jeżeli wszystko się zgadza, to rozpoczynamy procedurę przeszczepienia. Procedura przeszczepienia szczepienia odbywa się w jednej z 9 klinik w Polsce, z którymi współpracujemy. Najbliższa nas jest w Gliwicach. Zawsze staramy się tak, jeżeli tylko jest miejsce w tych klinikach, to staramy się tak to dopasować, żeby ten dawca miał jak najbliżej. No i później dochodzi do, oczywiście, jeżeli jest pacjent gotowy, to dochodzi do przeszczepienia jedną z dwóch metod. Jest pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej i już w trakcie tego pobrania lekarze widzą, czy tych komórek jest wystarczająco. Więc jeżeli ich jest za mało, to wtedy dawca zostanie poproszony, żeby drugiego dnia przyszedł i oddał tą brakującą liczbę. Jeśli chodzi o szpik, to tutaj mogę uzupełnić informację, że ten szpik w naszym organizmie się zregeneruje po około 2 tygodniach, więc to też jakby niech dawcy nigdy się nie boją, że im go zabraknie. Dawcy są dla nas najważniejsi, dbamy, pilnujemy o ich zdrowia, także nie ma co się obawiać. Jest to metoda przypominająca oddanie krwi. Mówiąc o tej metodzie, mamy na myśli aferezę, czyli tak naprawdę oddanie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Polega ona na tym, że dawca ma zakładane dojście dożylne na jedną rękę, krew wypływa z jego organizmu, trafia do urządzenia zwanego separatorem, gdzie z krwi oddzielane są komórki macierzyste. Z drugiej strony urządzenia krew wypływa i wraca do jego organizmu drugim dojściem dożylnym, czyli można powiedzieć, że dawca tworzy taki obwód zamknięty. Ta procedura trwa około 4, 5, czasem 6 godzin i po niej tak naprawdę można iść do domu. Tak jak mówiłem wcześniej, może zdarzyć się tak, że tych komórek macierzystych jest oddanych za mało, więc trzeba kolejnego dnia wrócić. Przez 5 dni również dawca przyjmuje czynnik wzrostu, dzięki któremu jego organizm wyprodukuje więcej komórek macierzystych. Podczas przyjmowania tego czynnika wzrostu mogą pojawić się objawy grypopodobne, ale tak jak w przypadku grypy, przyjmujemy jakieś leki przeciwzapalne, przyjmujemy coś na zbicie gorączki i po prostu trzeba dotrwać do tego i ta metoda występuje w 90% przypadków. Druga metoda, czyli ta, z którą związanych jest najwięcej mitów, pojawia się, jak już pewnie łatwo policzyliście, w 10% przypadków. Jest to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, nie z kręgosłupa, jak to się często pojawia i wiele osób to zniechęca do rejestracji. Szpik w naszym organizmie jest w kościach płaskich, talerz kości biodrowej jest taką kością w naszym organizmie największą. Taki zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym, czyli dawca leży na brzuchu, przez około godzinę śpi, tak naprawdę w tym czasie dwóch lekarzy pobiera od niego szpik, który w jego organizmie się zregeneruje i dawca spędza wtedy w klinice 3 dni, jest dzień przyjęcia, dzień zabiegu, dzień wypisu i myślę, że to, co jeszcze warto dodać, to to, że oczywiście dawca nie ponosi żadnych kosztów, robimy to tak, żeby to była też jak najmniej inwazyjne dla dawcy, czyli dawca jest objęty ubezpieczeniem na proces przeszczepienia, ma zwracane koszty dojazdu, jeżeli potrzebuje na przykład wziąć ze sobą drugą osobę jako takie wsparcie, to również koszty za tą osobę są zwracane, czy to wyżywienie, czy pobyt w hotelu, czy dojazd, no i później samo zostanie takim dawcą wiąże się też z pewnymi przywilejami, jak krótsze kolejki do lekarza, zniżki na niektóre leki w aptece, a też warto czasem lokalnie sprawdzić, bo może się to wiązać ze zniżkami, czy też darmowymi przejazdami komunikacją miejską. W przeciwieństwie do zwolnienia chorobowego, tutaj każdy dawca ma płatne 100% tego okresu czasów pracy. Oczywiście też, wiadomo, trzeba z pracodawcą się dogadać, czy bardziej poinformować go, że jest się takim dawcą. Też, tak jak mówiłem, każda taka osoba, która będzie wytypowana jako dawca, dostaje takiego swojego opiekuna z fundacji. Więc jeżeli ktoś miałby problem z pracodawcą, byłaby to trudniejsza osoba, to powiedzieć to nam, zgłosić. My postaramy się pomóc we wszystkim tak naprawdę. Mateusz Lis, koordynator do spraw rekrutacji Fundacji DKMS.
8: Chętnych po informacje wysyłam także do Częstochowy na ulicę Kopernika, do oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
7: Zmieniamy temat.
8: Powracamy do pożarów traw. Udajemy się na nasze podwórko. Młodszy brygadier Marcin Caban, zastępca oficera prasowego komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
11: Należy podkreślić, że za ponad 94% przyczyn powstawania takich pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Należy pamiętać, że po takim pożarze ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia. Zadymienie powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Przypominam, że wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone. Pamiętajmy, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny wynoszącej nawet do 30 tysięcy złotych. Pożary nieużytków z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, a każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas, gdzie będą naprawdę niezbędni. Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i krzewach. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk, owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów.
8: Tyle młodszy brygadier Marcin Caban z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
7: Zmieniamy temat.
8: Nie musimy udać się specjalnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwie do oddziału w Częstochowie Przydąbrowskiego, bo z nami jest Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim.
12: Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Czas na dostarczenie informacji o przychodach uzyskanych od 1 marca 2025 roku do końca lutego tego roku upływa w poniedziałek, dokładnie 1 czerwca. Zgodnie z przepisami ostateczny termin na złożenie dokumentów mija z końcem maja, ponieważ w tym roku 31 maja przypada w niedzielę, czas na dopełnienie formalności nasi świadczeniobiorcy, czyli osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne i pracują, mają do 1 czerwca. Na podstawie przekazanych danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zweryfikuje, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też były przekroczone limity przychodów. Przekroczenie limitów przychodów 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia przedemerytalnego. Forma rozliczenia z ZUS-em zależy od rodzaju wykonywanej aktywności zawodowej. Umowa o pracę lub zlecenie, wówczas składamy zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o osiągniętych dochodach z podziałem na poszczególne miesiące. Natomiast działalność gospodarcza, jeżeli ktoś łączy działalność gospodarczą i pobieranie świadczenia przedemerytalnego, to wówczas do Zakładu Ubezpieczeń należy złożyć oświadczenie, gdzie przychodem jest zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli ktoś pracuje za granicą, czy jest członkiem Rady Nadzorczej, on również musi złożyć dokumenty o osiąganych przychodach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po przedstawieniu kompletu dokumentów ZUS dokona rozliczenia w sposób najbardziej opłacalny dla świadczeniobiorcy. Analiza przychodów zostanie przeprowadzona w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Zakład sprawdzi, czy świadczenie od marca ubiegłego roku do lutego tego roku było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy powinno zostać zmniejszone albo zawieszone.
7: To warto wiedzieć.
13: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Dwie istotne zmiany wprowadzone zostają w budżecie obywatelskim. Nowością jest tak zwana pula rewitalizacyjna, czyli środki na projekty rewitalizacyjne. W tym roku to jest 580 tysięcy złotych. Projekty takie muszą być położone na wyznaczonym dla Częstochowy obszarze rewitalizacji. Chodzi przede wszystkim o tereny dzielnic Stare Miasto, Śródmieście, Podjasnogórska, Raków i Ostatni Grosz. Projekty takie muszą być też zgodne z celami i kierunkami działań określonych w gminnym programie rewitalizacji, ale katalog ich jest na tyle szeroki, że bardzo łatwo jest wpisać jakiś swój pomysł na zadanie w wymogi projektu rewitalizacyjnego. Rewitalizacja to jest najogólniej mówiąc proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zmagających się czy to z problemami społecznymi, czy gospodarczymi, czy przestrzennymi. Nie chodzi tylko o remonty czy takie twarde, budowlane inwestycje w infrastrukturę, ale chodzi też o działania na rzecz jakości życia, integracji społecznej czy funkcjonowania lokalnych wspólnot. Więc z jednej strony projektem rewitalizacyjnym może być na przykład pomysł na zagospodarowanie jakiejś przestrzeni publicznej, ale z drugiej może to być także pomysł na jakieś działania społeczne. W 13. edycji budżetu obywatelskiego jest też nowa zasada dotycząca projektów na terenach miejskich jednostek organizacyjnych, czyli choćby szkół czy bibliotek. Nie można zgłaszać projektów na terenie jakiejś jednostki, jeśli dotyczące jej zadanie zostało wybrane do realizacji w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Projekty możemy zgłaszać poprzez platformę internetową budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Tam też znajdziemy chyba wszystkie odpowiedzi na pytania związane z procedurą budżetu obywatelskiego, które mogłyby nas nurtować. Zresztą ta procedura nie jest trudna, nie może taka być, bo chodzi o to, że w budżecie obywatelskim ma uczestniczyć jak najwięcej chętnych na tym etapie, który właśnie się zaczął.
14: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Częstochowskie siłownie kuszą, Park Aniołowski również, czy także Jura Krakowsko-Częstochowska. Przyda się jednak kilka wskazówek od doktor kardiolog Marioli Kozłowskiej-Laskowskiej.
15: Myślę, że po pierwsze, może nie rzucajmy się od razu w wir bardzo dużej aktywności takiej fizycznej, już, że wszystko zrobimy od razu i od razu będziemy w świetnej kondycji, w świetnej formie i wrócimy do pełni zdrowia. Po pierwsze, powinniśmy zweryfikować ten nasz stan zdrowia. Skontrolujmy się u lekarza, chociażby w POZ-cie. U lekarza rodzinnego niech oceni nasz aktualny stan zdrowia. Wykona podstawowe badania typu EKG, badania krwi. Oceni, czy jesteśmy gotowi na tą aktywność i w jaki sposób, i czy możemy już ją, i w jaki sposób, w jakim tempie poprawiać ten nasz stan zdrowia i wrócić do takiej pełnej kondycji fizycznej, psychicznej po tym okresie takim zimowym. Ten wysiłek wprowadzajmy sobie tak stopniowo, nie tylko wysiłek, poza tym dieta, dużo pijmy wody, nawadniajmy się, zacznijmy nawet chociażby od takiej prostej rzeczy jak spacery. Codziennie po pół godziny i ewentualnie później można wprowadzać, bardzo też modne są kije Nordic Walking. Jest to wysiłek, który uruchamia wiele partii mięśniowych, nie obciąża naszych stawów, także takie delikatne spacery z pomocą kij. Także świetna rzecz, niewielka gimnastyka w domu, chociażby po 15 minut dziennie. Rozkładajmy sobie ten wysiłek, nie bierzmy siły na zamiary, że od razu będziemy fit i od razu zredukujemy naszą wagę do idealnej. Zróbmy to mądrze z głową, żeby sobie nie zaszkodzić. Nie przyniosło to takiego odwrotnego skutku, więc na pewno tak stopniowo. No, u pacjentów, którzy na przykład są obciążeni kardiologicznie, którzy już chorują na serce, na pewno wcześniej taka wizyta u swojego prowadzącego kardiologa, bo ten taki nagły wprowadzenie tego serca i obciążenie takim szybkim tętnem, wysokim ciśnieniem podczas takiego dużego wysiłku, może to spowodować zawał serca, zaostrzenie niewydolności serca, czy pacjenci też dodatkowo, bo ci pacjenci kardiologiczni, oni mają dodatkowe schorzenia typu cukrzyca, choroby płuc, więc też, żeby nie obciążać nie tylko serca, a pośrednio też i nasze między innymi płuca, to też wszystko musi być zrobione tak stopniowo z głową. Jeżeli chodzi o płuca, też prosta rzecz, ćwiczenia oddechowe, które możemy wykonać w domu. Jest też wiele różnych informacji oczywiście w internecie, filmiki, które też podstawowa właśnie też u pacjentów pulmonologicznych. Oni nie wiedzą, co zrobić, żeby właśnie po tej zimie tą wydolność poprawić. Włączyć sobie w internecie. Jest pełno filmików, informacji dostępnych. Proste w domu ćwiczenia, gimnastyka plus ćwiczenia oddechowe i już pomału się wdrażać w ten wysiłek i poprawiać ten układ nasz sercowo-naczyniowo-oddechowy. Powiem, że jakieś 3 lata temu miałam taką młodą pacjentkę, dziewczynę 35-letnią, która postanowiła, że przebiegnie maraton. Taki półmaraton. I niestety źle się to dla niej skończyło. W połowie tego biegu doznała takiego dużego bólu w klatce piersiowej. Trafiła do ośrodka kardiologicznego z podejrzeniem zawału. Badania krwi rzeczywiście wskazywało na to, że jest duże podejrzenie i prawdopodobnie ten ostry zespół wieńcowy przerabia. Co prawda bez zmian takim badaniom obrazowym koronarografii w tętnicach wieńcowych, ale już w innych badaniach typu rezonans magnetyczny, no ślad po tym niedokrwieniu został. Więc to naprawdę nie są żarty, to jest poważna sprawa, ten wysiłek. Trzeba to wszystko robić z głową, żeby sobie nie zaszkodzić, bo to później na przyszłość to są tego konsekwencje zdrowotne. Także wysiłek jak najbardziej, ale stopniowo.
8: Tyle kardiolog Mariola Kozłowska-Laskowska. Rady bierzemy oczywiście do serca. Jak wszystko będzie okej, to wsiadamy na rower, a wcześniej można z tym rowerem wejść do pociągu. Koleje Śląskie wychodzą miłośnikom dwóch kółek naprzeciw.
16: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Wiosenna aura zachęca do wycieczek za miasto i przesiadki z samochodu na rower w trakcie codziennych dojazdów do pracy czy szkoły. Koleje Śląskie także w tym roku przygotowały szereg udogodnień dla miłośników dwóch kółek. Każdy z pociągów Kolei Śląskich, którymi podróżują codziennie mieszkańcy województwa śląskiego, posiada strefę rowerową, a w niej od 4 do 14 miejsc na jedno ślady. Do dyspozycji miłośników dwóch kółek jest także Velocuk, czyli specjalny rowerowy pociąg Kolei Śląskich. Velocuk powstał na bazie pojazdu EN71 AKS i na co dzień obsługuje kursy o wysokiej frekwencji. Na pokładzie pociągu znajduje się specjalna strefa rowerowa z miejscem na 36 jednośladów. Aktualny wykaz wszystkich połączeń obsługiwanych przez Velocuk można znaleźć na stronie internetowej www.kolejeslaskie.pl w dedykowanym rozkładzie jazdy. Komfortową podróż z jednośladem zapewniają także te Impulsy 2. Na pokładzie każdego z impulsów znajduje się maksymalna przewidziana przez producenta strefa rowerowa na 10 jednośladów. Siatka połączeń Kolei Śląskich pozwala dotrzeć do malowniczych miejscowości turystycznych, a podróżni coraz częściej wybierają się tam z rowerami. Miłośnicy dwóch kółek na wycieczkę rowerową zwykle wybierają się na Jurę Krakowsko-Częstochowską, do Wisły, Ustronia, Zakopanego czy Rajczy. Oprócz najpopularniejszych rowerowych destynacji jak Wisła czy Ustroń, warto wybrać się także do Koszęcina, Świerklańca, Lublińca czy w okolice Raciborza. Wszędzie tam wygodniej, komfortowo dojedziemy pociągami Kolei Śląskich.
8: Tyle Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Z panem rzecznikiem jeszcze się nie rozstajemy.
16: W poniedziałek 1 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mogły podróżować pociągami Kolei Śląskich za symboliczną złotówkę. To kolejna propozycja, którą przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych pasażerach, którzy, trzeba przyznać, coraz częściej wybierają kolej. W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami Kolei Śląskich z ulgą 37% skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej. Z tej oferty specjalnej z okazji Dnia Dziecka będą mogli skorzystać wszyscy, którzy przed 1 czerwca nie ukończyli 16 roku życia. Jednorazowy bilet za złotówkę będzie obowiązywał tylko w tym dniu we wszystkich pociągach Kolei Śląskich z wyłączeniem odcinka zgranicznego Chałupki Bochumin. Co ważne, bilety będzie można nabyć wyłącznie elektronicznie i wyłącznie 1 czerwca. Bilety te będą dostępne w KSC, czyli oficjalnej aplikacji mobilnej Kolei Śląskich oraz w sklepie internetowym Kolei Śląskich dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Co ważne, ta górna granica wieku, w którym można skorzystać z promocji, to 16 lat, natomiast dolna to 4 lata, ponieważ młodsze dzieci zawsze jeżdżą pociągami za darmo dzięki ulgom ustawowym. Promocja nie jest limitowana, co oznacza, że można nabyć dowolną liczbę biletów. W trakcie podróży należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka, na przykład legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport lub książeczkę zdrowia. Organizacyjnie opcja biletu za złotówkę pojawi się w KSC po wybraniu trasy przejazdu.
14: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
16: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
17: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia, które pojawiają się u nas po godzinie 20. To teraz zapraszam na spotkanie z artystą, który w 95 roku wydał niezwykły krążek zatytułowany To Tu, To Tam i na tej płycie znajduje się słynna Bracka. No i chyba wszystko już jasne. Grzegorz Turna już teraz pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Na to spotkanie gorąco was zapraszam w imieniu Tom Cabrera.
16: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
18: Moi drodzy, czas już na obiecanego, wspaniałego gościa programu Cała Muzyka. O ile dobrze pamiętam, to będzie chyba debiut po Grzegorza Turnała w programie Cała Muzyka. Chyba nigdy nie było. Dzień dobry, dobry wieczór.
19: Dobry wieczór. Nie było mnie. Bardzo się cieszę. Zawsze o tym marzyłem.
18: Proszę bardzo, drzwi naszego studia zawsze stoją otworem. Kiedy przygotowywałem się do naszego spotkania, oczywiście wpisałem w wyszukiwarkę to, co zwykle się wpisuje. No i jednym z pierwszych odnośników, na który trafiłem, był artykuł zatytułowany, zgodnie z polską szkołą clickbaitu, Jestem przerażająco leniwy.
19: Tak. Kiedyś powiedziałem coś takiego w przypływie szczerości i to jest fakt.
18: I to jest polski clickbait, bo biorąc pod uwagę jakby szeroki wachlarz twojej działalności, no to do lenistwa jest naprawdę bardzo daleko.
19: Tak, tylko źle rozumiemy. Słowo lenistwo jest często kojarzone z nic nierobieniem. Tymczasem lenistwo jest czymś w rodzaju, teraz jest takie bardzo modne, już oswojone słowo prokrastynacja. czyli odkładaniem, związane z odkładaniem rzeczy na później, przesuwaniem ich, niemożnością rozpoczęcia jakiegoś procesu. Na tym moje lenistwo polega, że ja się go na tyle boję, że walcząc z nim coś robię, o, tak bym powiedział. Czyli krótko mówiąc, jest to kreatywne lenistwo.
18: Rozumiem. Jeżeli dobrze policzyłem, no to dobrych kilka lat przerwy, jeżeli chodzi o autorską muzykę. Bo co prawda po drodze była płyta Bedford School z coverami. Wcześniej też płyta z niepublikowanymi kompozycjami. Ale przerwa była. Nie jest to rekord typu Edyty Bartosiewicz, która wróciła po 14 latach, czy Eweliny Flinty po 20. No ale jednak przerwa wydawnicza była. Czy jak się wraca po takim okresie, towarzyszą temu powrotowi jakieś inne emocje?
19: Towarzyszą dlatego, że bardzo wiele osób, i to jest cenne dla mnie, nie śledziło tego, co ja robię, dzięki czemu odpoczęło ode mnie. Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo dobrze robić dłuższe przerwy, przynajmniej w jakimś paśmie. Ja nie narzekałem na brak zajęć, pracowałem dużo w teatrze i grałem mnóstwo koncertów, angażując się w przeróżne rzeczy, ale specjalnie o tym nie chcę opowiadać, bo te osoby, które sobie odpoczęły ode mnie, w sensie mediów przynajmniej, w sensie mojej obecności tu i tam i udzielania mądrzejszych czy głupszych wywiadów, miały do tego pełne prawo, a dzięki temu ja mogę w jakiś sposób zaistnieć na nowo u nich, w ich wyobraźni, w ich przestrzeni, jako kolejne modne słowo, w ich przestrzeni, jaką być może jeszcze zachowali dla tego typu twórczości.
18: Grzegorz Turnał dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ja może wrócę do tego artykułu, który już cytowałem na początku, o byciu leniwym. Zacytuję cię ponownie. Wieszam się na tekście. Bardzo mi się to spodobało.
19: No.
18: Czyli co, odwieczny dylemat, co pierwsze w twoim przypadku ma jedno rozwiązanie.
19: Czy rozwiązanie, można powiedzieć, dość definitywne. Człowiek już nie może nic napisać, więc się wiesza. A że na tekście, no to wiesza się na tym, co ma pod ręką. Mówiąc trochę bardziej serio, wszystkie moje wybryki słowno-muzyczne zaczęły się w czasach licealnych właśnie od tego, że zacząłem dopisywać melodie do wierszy. Wcześniej zafascynowany piosenkami, ale nie polskimi specjalnie, tylko jakimiś angielskojęzycznymi. Ale odkryłem wiersze Joyce'a w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego. Przyjaciel mi pokazał. I okazało się, że zaczęło mnie to wciągać. Szalenie mi się spodobało nadawanie wierszom nowej formy, nowego życia. I tak to poszło. Dlatego wieszanie się na tekście w moim wypadku nie oznacza próby samobójstwa, tylko raczej oparcie się i zawierzenie jakby tekstowi jako podstawie, jako rusztowaniu, jako fundamentowi tego, co ma się zrobić. Mm. Oczywiście później różnie bywało, zdarzało mi się dopisywać teksty do gotowych utworów, ale zawsze to było w tej kolejności, przeważnie, że musiałem mieć jakiś tekst, który mnie pociągał, mówiąc najprościej.
18: Czyli tak sobie myślę, że z Markiem Dutkiewiczem nie stworzylibyście kompozycji, bo on z kolei się wiesza na muzyce, kiedyś mi tak powiedział.
19: Zdaje się, że nasza rozmowa będzie o wieszaniu. No, tak jakbyśmy troszkę fabrykę wieszaków jakoś tutaj reklamowali. Nie, to jest trochę tak, że w piosenkach, nazwijmy to, z nurtu popularnego, rzeczywiście melodia czy chwytliwość, no jakaś nośność muzyczna, nośność refrenu, który można, jak to się mówi, zanucić, była zawsze pierwszorzędną potrzebą, była zawsze bardzo ważna, no bo wszyscy liczyli na to, że piosenka stanie się szlagierem, czy też przebojem, czy też hitem. Wszystko to znaczy to samo. I rzeczywiście tak jest chyba do dzisiaj. Natomiast, jak mówię, ja nie zamierzałem tworzyć złotych przebojów, że tak się wyrażę, na państwa antenie, bo mnie pociągało zupełnie co innego. I zresztą do dzisiaj mnie pociągało. Mnie pociągało to, co można zrobić z tekstu, który nie był pisany z myślą o piosence. Z myślą o byciu piosenką. A może był pisany z melodią w głowie, tylko ona pozostała i już pozostanie na zawsze nieznana. I

0: zaczynał to wszystko robić.
1: Grzegorz Turnał, trochę przypadkiem rozmawialiśmy przed momentem o tym, ile powinien trwać przebój radiowy. 4 minuty. No, to podobno jest już nieaktualne. Teraz 2:45, co niektórych zadziwia, innych przeraża.
0: Jest taka genialna piosenka The Entertainer pana Billy'ego Joela, w której on dokładnie śpiewa o tym, jak wyprół sobie żyły i że kosztowało go to najlepsze lata życia, żeby stworzyć ten utwór, ale oni go musieli ściąć do 3:05.
1: Tak.
0: I to jest w tej piosence takie clue w ogóle całego tego zawodu. Bardzo dobry utwór, może kiedyś ktoś to puści.
1: Dobrze, skupmy się na tekstach. W takim razie Leszek Aleksander Moczulski, Józef Czechowicz, Adam Zagajewski. Jak przeczytałem w komentarzu, album jest dwustronny. Z jednej strony liryczny, z drugiej komiczny, nastrojowy i pastiszowy. Czyli co, to taka idealna propozycja dla niezdecydowanych na zimę. Tak nawiązuje trochę do okładki płyty, która leży przed nami.
0: To słowo zima się pojawia rzeczywiście często w tych tekstach i słowo zima, słowo sen. To jest pora roku, którą lubię, do której dążę. Rok się zamyka, jakaś harmonia, jakaś koda dystyngowana, bez wiosennych obietnic, kwiatków i tak dalej. Lubię ten czas. Połowa tekstów na tej płycie jest moja. I to się też wzięło stąd, że oczywiście część miałem wcześniej przygotowaną, ale część dopisywałem już później, kiedy brakowało mi takiego kontrapunktu dla utworów poważnych, dla utworów właśnie tych poetów, o których wspomnieliśmy. I w tym sensie ta płyta jest podwójna, bo ona ma takie rewersy i awersy. No nie wiem, piosenka, paskudna piosenka ma na przykład rewers w postaci Południowych snów Leszka Moczulskiego. Czy Jedliśmy agrest, mój wierszyk, jest czymś, co dokleiłem do bardzo wzniosłego wiersza Adama Zagajewskiego, po to właśnie, żeby ten wiersz, ta wzniosłość jeszcze ładniej, jak płomień tam w tytule, rozbłysła. Więc to są takie próby równoważenia rzeczywiście tego. Zresztą całe życie próbuję równoważyć patos jakąś jednak prowokacją, żartem, bo to jest bardzo potrzebne, żebyśmy nie ugrzęźli w dosłowności. No więc ta płyta, tam gdzie zmierza zbyt daleko w dosłowność, od razu się troszeczkę cofa do lekkiej groteski. Może nie groteski, ale lekkiego dystansu.
1: Ja muszę o tą zimę zapytać, bo nie wiem, czy masz jakieś takie niezwykłe wspomnienia związane z zimą, tak jak Sting choćby. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy i on mi opowiedział taką historię, jak to pomagał ojcu rozwozić mleko. Wstawał o 4 rano i to była dla niego wtedy, jako dziecka, trauma. Za co można lubić zimę?
0: Ja mam wyłącznie dobre wspomnienia, może dlatego, że jestem pokoleniem, które przeżyło zimę stulecia 78-79 i przeżyło w sensie ścisłym, jak mawiał klasyk, bo zyskało 2 tygodnie dodatkowych ferii wtedy. Pamiętam dokładnie ten wieczór, kiedyśmy się dowiedzieli z dziennika telewizyjnego, że nie idziemy do szkoły w poniedziałek. To była fala intensywnego szczęścia, takiej rozkoszy graniczącej z jakimś perwersyjnym poczuciem jedności wszechświata w ogóle. Bo naprawdę miałem 12 lat, czy 11 i ostatnią rzeczą, na którą człowiek ma wtedy ochotę, to jest w środku zimy, tuż po świętach wracać do szkoły. Więc mnie się zima zawsze będzie z tym kojarzyć i dobrze kojarzyć, a poza tym ja mam z zimą dobre wspomnienia, bo mnie się zima kojarzy z krótkim dniem i możliwością spędzania wieczorów w domu. Zawsze byłem dzieckiem domatorem, zawsze lubiłem swoje biureczko, tutaj nie ciągnęło mnie na jakieś... Lubiłem się pobawić, ale to raczej były zabawy takie niezbyt angażujące. I w zimie można było właśnie tego czasu mieć więcej dla siebie, nie trzeba było gdzieś biegać, wyjeżdżać na wycieczki i tak dalej. Także z moją naturą zima jest bardzo, bardzo przyjemną porą roku. Zresztą nagrywaliśmy te płytę częściowo i w dużej części w zimie i to dosłownie, no, zabrnęliśmy w zaspy, także właściciel studia musiał nas odkopywać swoim unimogiem, na szczęście miał pług i gdzieś tam spod lasu nas wygrzebał z już zamarzających.
1: Czyli płyta z przygodami.
0: Ta płyta mogła się nie ukazać.

0: Dzisiaj z Grzegorzem Turnałem spotykamy się przy okazji niedawnej premiery płyty o dość enigmatycznym tytule Szósta godzina. Skoro tytuł jest enigmatyczny, to może go wyjaśnijmy. Skąd ona? Czymże jest ta szósta godzina?
1: Szósta godzina wzięła się z bardzo prostego zrozumienia, skąd pochodzi słowo siesta. Wzięła się stąd, że siesta hora, czyli szósta godzina od wschodu słońca, to ten czas, kiedy robi się na południu Europy zbyt gorąco, żeby coś robić, idzie się do cienia, odpoczywa się, trochę śpi, może wypija szklankę rozwodnionego wina, może potem tylko kawę, ale jest to taka przerwa w ciągu dnia, której u nas nie ma, więc dobę się dzieli na trzy części, czyli to, co jest przed siestą, siestą i to, co jest po sieście, może nie dobę, dzień, bo jeszcze jest noc, czwarta część, ale ta środkowa część, bardzo ważna, takie interludium, więc ta szósta godzina oznacza moment zatrzymania. A co robimy, jak się zatrzymujemy? Często zastanawiamy się, co było i ewentualnie na co się przygotować. A przy okazji szósta godzina możemy się umówić, że jest szóstą dekadą życia, która u mnie właśnie pomału dobiega końca, może nawet nie tak całkiem pomału. Więc szósta dekada życia człowieka jest też ważnym momentem, kiedy jeszcze jest się w pełni sił, ale już się wie, że jest bliżej niż dalej do końca.
0: Czyli płyta pełna symboliki. A skoro o symbolach mowa, no to pojawiło nam się wino, pojawiła nam się postać Stinga i za chwilę przekonacie się, że mój dzisiejszy gość, czyli Grzegorz Turnał, ze Stingiem ma zdecydowanie więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
0: Grzegorz Turnał, dzisiaj w Radio Złote Przeboje. Pojawiło się słowo wino. Pojawiła się też postać Stinga, który, jak się okazuje, jest jednym z twoich idoli, bo w końcu na poprzedniej płycie Bedford School znalazła się jedna z jego kompozycji. No nie mogę nie zapytać o kolejną, poza muzyką, pasję, jaką z nim dzielisz, a mianowicie pasję do wina. Bo w końcu winnica Turnał w Zachodniopomorskiem ma się świetnie. Nawet z tego, co widziałem, to podobnie jak Sting, organizujecie zwiedzanie, noclegi. Czy pomysł na tę winnicę zaczął się od marzenia, przypadku? Jak to było?
1: Od wszystkich tych elementów, bo większość rzeczy się składa z przypadków i z decyzji. Więc no, po pierwsze muszę powiedzieć, że nie wiem, czy Sting o tym wie, że ja z nim coś dzielę. Może trzeba byłoby mu o tym powiedzieć. Ale w symboliczny sposób tak, no. Interesuję się trochę winem i interesowałem się zawsze, natomiast mój kuzyn, którego rodzina znalazła się na Pomorzu Zachodnim po wojnie, ta część naszej rodziny, bo to z bliska bardzo rodzina, tylko liczna, więc się rozgałęziła po wojnie z powodów dość oczywistych i który tam już od wielu lat prowadził gospodarstwo rolne, a przyjaźniliśmy się już od lat, połowy lat 90. Któregoś dnia rzucił taki pomysł, że możemy spróbować, bo klimat się ociepla, bo tu kiedyś były winnice na tych terenach, bo przecież tu się świetnie udają. To jest okolica Landsbergu, czyli Gorzów Wielkopolski. Landsberg to są słynne jabłka landsberska, więc ta okolica służy owocom. Spróbujmy. No i tak spróbowaliśmy. Jeden, drugi, trzeci sezon. Zimy niestraszne, wszystko przetrwało. Zaczęliśmy to brać pod uwagę już jako poważną inwestycję i tak się stało. Nasze pierwsze wino się ukazało w 2015 roku, czyli 10 lat temu. Już nasze wino, od 10 lat ponad, nasze wina już są dostępne. W tej chwili mamy chyba 18 etykiet różnych. No i za sobą bardzo, bardzo dużo fajnych doświadczeń. Ja ze swojej strony oczywiście ja tym winem się nie zajmuję osobiście, tam są profesjonaliści, jestem jednak zwolennikiem kompetencji, więc moja obecność tam jest głównie symboliczna, ale też taka związana z tym, co ja robię, czyli tam jest sala koncertowa, tam jest to są zapraszani artyści, więc łączymy to tak dość starożytny sposób, że jest jednak te Dionizje, to jest trochę teatru właśnie, trochę muzyki i wino, które otwiera nas w rozmowie. Ja wiem, że ostatnio jest jakaś taka atmosfera, że właściwie wszelki alkohol to jest wymysł szatana i to należy wymazać. Bardzo szanuję i bardzo podzielam zaniepokojenie tym, że alkohol może powodować rozmaite patologie, natomiast wino jest jednak częścią kultury. To nie jest po prostu substancja zawierająca alkohol. Mówię o tym dlatego, że ostatnio jest dużo na ten temat nieporozumień i moim zdaniem zupełnie nieuzasadnionych pretensji. Z winem wiąże się naprawdę historia i kultury, i obyczaju, i pewnej łagodności, której akurat w naszym rejonie by się trochę przydało.
0: Tak się zastanawiam, co prawda dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale czy z biznesowego punktu widzenia winnica w Polsce nie będzie deficytowym przedsięwzięciem, bo jak to ktoś ładnie powiedział, no Polska to jednak ziemniakiem stoi i zbożem.
1: Słusznie, bo stoi, ale obserwujemy chociażby to, że kraje tradycyjnie winiarskie zaczynają mieć problem z temperaturami. Nie są w stanie już wyprodukować wina, które by miało mniej niż 15% alkoholu, bo po prostu nie da się już tego cukru obniżyć. Jest tak gorąco i to jest problem krajów południowych i tradycyjnych krajów winiarskich. My ciągle jeszcze jesteśmy w takiej strefie, która idealnie właśnie nam to coraz bardziej sprzyja. Im już przeszkadza. Co się wydarzy dalej w związku z globalnym ociepleniem? Nie wiemy tego. Natomiast warunki i przeszkody klimatyczne w Polsce nie istnieją już warunki istnieją, przeszkody nie istnieją dla uprawy wina. Jest tylko kwestia oczywiście zmiany nastawienia, przyzwyczajeń i tak dalej, i tak dalej.
0: Wracamy teraz do muzyki. Będę posiłkował się jednym z tytułów, a mianowicie Mamy czas. Muszę cię zapytać, jak to z tym czasem jest. Czy w pewnym wieku, sam mówiłeś o tej szóstej dekadzie, nie pojawia się taka myśl, że pewnych rzeczy już nie zdążymy zrobić?
1: Oczywiście, że się pojawia. Ostatnio mnie ktoś spytał, czy jest coś takiego, co zrobił pan niedawno, po raz pierwszy w życiu. Więc zacząłem się zastanawiać, Boże, nie wiem, jakiś może język się chciałem uczyć, może zacząłem się czuć niezręcznie, że niczego takiego nie podjęłem. I wtedy do mnie dotarło, że w moim wieku to już człowiek się powinien zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie zrobił czegoś po raz ostatni. Aha. No więc to jest taki moment. I on jest dobry, bo wiele razy się zastanawiałem nad takimi, kiedy ostatni raz go spotkałem, zanim odszedł, kiedy ostatni raz zamknąłem drzwi i już nigdy więcej tam nie wróciłem, kiedy ostatni raz byłem w tym mieszkaniu i tak dalej. To są bardzo ważne sprawy i one porządkują nam też stosunek do przeszłości. To nie jest nostalgia, która obezwładnia, która nas dołuje. To jest rodzaj takiej umiejętności żegnania się i z etapami w życiu, i z ludźmi, zamykania pewnych spraw, wiedząc, że to jest nieuchronne. Więc to, że po raz ostatni coś się robi, to nie jest jakaś tragedia. To jest raczej normalne i powinniśmy raczej sobie pomagać w uznawaniu tego za normalne i za w związku z tym wpisane w nasz los, krótko mówiąc.
0: Grzegorz Turnał, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawialiśmy o tak zwanych rzeczach ostatnich. Porozmawiajmy o rzeczach pierwszych. Czy Grzegorzowi Turnałowi zdarzyło się kiedykolwiek korzystać ze sztucznej inteligencji? Czy jako artysta postrzegasz to jako szansę, okazję, czy jako zagrożenie raczej?
1: No, to jest zbyt szerokie pojęcie, co to znaczy korzystać ze sztucznej. Wszyscy z niej korzystamy od wielu lat, mniej czy bardziej świadomie, w różnych miejscach i na różnych polach, czy też w różnych pasmach, jak to się modnie mówi. Jeśli chodzi o tworzenie muzyki, to oczywiście nie. I myślę, że te wszystkie istniejące już programy, które budują kompozycje w stylu takim a takim, śpiewają tak jak ten czy inny piosenkarz albo kompozytor, budują piosenki tak jak jakiś konkretny kompozytor. To wszystko jest znane i śmiertelnie nudne i moim zdaniem to nic się z tym nie... Natomiast jeśli chodzi o narzędzie posiłkowe, myślę, że to będzie w użyciu. No, tak jak chociażby oswojony już od wielu, wielu, wielu lat, kilkudziesięciu, może nawet i 30 albo więcej, sample, które z czymże innym są. No, są też fragmentem utrwalone fragmentem czyjegoś talentu, czyichś palców, które jakiś instrument pobudzały do życia, i można je wykorzystywać, wklejając w dowolny sposób, bo ta sampla jest powtarzalna. Więc to też jest jakieś coś, do czego się przyzwyczailiśmy i nie uważamy tego za zagrożenie, samplowanie. Myślę, że każdy, kto coś tworzy, czy to jest język, pisarz, wiadomo, wszystko można skopiować, zimitować, wygenerować, ale trudno mi sobie wyobrazić, bo oczywiście może się mylę, coś takiego, że ludzie nie będą chcieli mieć kontaktu z, że będą chcieli wyłącznie oglądać awatary, że nie będą chcieli mieć kontaktu z żywym muzykiem, który coś śpiewa czy gra dla nich, czy będą zadowoleni z tego, że maszyna stworzyła kolejną część powieści ich ulubionego pisarza. Nie sądzę. Człowiek, dopóki jest człowiekiem, dopóki jest śmiertelny, od tego zacznijmy, i ma poczucie swojej śmiertelności, swojej niedoskonałości i kruchości, będzie potrzebował kontaktu z takim samym drugim człowiekiem, a nie z maszyną. I w tym sensie nie czuje się zagrożony przez sztuczną inteligencję.
0: Dzisiaj Grzegorz Turnał w Radiu Złote Przeboje. Jakże chciałoby się powiedzieć.
1: No właśnie. Płyta... Nie awatar.
0: Płyta pod tytułem Szósta godzina. Płyta, jak to powiedziałeś, dwustronna. Trochę zainspirowany tą myślą, przewodnią, muszę cię zapytać o jedną rzecz. Czy ciebie nie martwi to, jak bardzo zmienił się model słuchania muzyki, lub co gorsza, jej wydawania? Bo coraz więcej artystów, z którymi rozmawiam, przyznaje, że ich zdaniem czas płyt jako takich się kończy i teraz rządzą pojedyncze utwory, single.
1: Na pewno tak jest i zdaję sobie z tego sprawę, że streaming tutaj bardzo wiele w tym sensie zmienił, czy też nawet wywrócił do góry nogami. Ale ja mam do tego raczej taki stosunek trochę egoistyczny. To znaczy, mnie nie bardzo interesuje to, co interesuje większość ludzi. Mój czas jest ograniczony, moje możliwości są ograniczone i szkoda mi tego czasu i moich możliwości na próby dostosowywania się. Ja już się, myślę, przez tych 58 lat, które żyję, wielokrotnie dostosowywałem z dobrym, czasem lepszym, czasem gorszym, ale ogólnie dobrym skutkiem do różnych norm, do życia społecznego, do innych ludzi. Nawiązywałem nie najgorsze relacje i szkoda mi tego, co mi zostało na analizowanie i jeszcze w dodatku strach przed czymś, co mnie tak naprawdę już nie dotyczy, bo ja już na podstawie tego, że stanę się unowocześnię sposób komunikowania się z ludźmi, czy że będę za wszelką cenę pazurami trzymał się streamingu jako jedynej formy dotarcia do słuchaczy, to już mnie to już nie jest tak naprawdę do niczego potrzebne. Nie jest potrzebne to, żeby mieć świadomość, że zrobiłem coś, co sam uważam za udane, za formalnie i merytorycznie zgodne z tym, co chciałem zrobić. A czy to naprawdę będzie, czy to jest takie ważne? Ważne jest to, żeby ludzie przychodzili na koncerty. Dzisiaj się płyt nie sprzedaje już jak kiedyś. To nie są takie nakłady, żeby powiedzieć, że wydał płytę i w związku z tym pojechał na wakacje na rok, bo ma z czego żyć. To nie jest tak. Zawsze i od wielu, wielu lat moim największym miejscem realizacji swojej potrzeby kontaktu z ludźmi, tego, co mam w sobie jeszcze, co samemu mi sprawia przyjemność, co mi sprawia satysfakcję, są koncerty i tych na szczęście mi nie brakuje. A nowa płyta, taka jak Szósta godzina, jest świetnym powodem, żeby grać nowy materiał, żeby ludzie przychodzili, żeby te koncerty trwały i żeby się nie pozbywać właśnie tej największej radości, jaka się wiąże z tym dziwnym zajęciem, jakim jest układanie i śpiewanie piosenek, czyli możliwości prezentacji na żywo tych utworów przed ludźmi, którzy chcą tego słuchać. Aż tak proste to jest.
0: Aż tak proste. Teraz zgrabnym ruchem konika szachowego przeskoczymy do lat 90. Z jednej strony, tak jak wspominałeś, płyty sprzedawały się w kosmicznych ilościach, bo pamiętam, płyta to tu, to tam była, nie wiem, to była podwójna platyna, poczwórna. 400 000.
1: Podwójna platyna. Już nie pamiętam tych cyfr. Wiem, że to było kilkaset tysięcy, tak, egzemplarzy. Wtedy jeszcze funkcjonowały kasety, nie zapominajmy. Kasety i kompakty. Bo winyle przeżywały, były wtedy w lodówce.
0: Tak.
1: Winyle wróciły gdzieś na początku lat 2000 dopiero, tak naprawdę chyba. A mój czas to był właśnie, ja wskoczyłem wtedy, kiedy już winyle już gasły, a pojawił się kompakt. To była wtedy największa radość, że można wydać coś na płycie CD. Tak, to były setki tysięcy, to prawda.
0: Z jednej strony to był złoty czas, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. Z drugiej strony kwitło wtedy piractwo. Podobno spotykałeś się z sytuacjami, że ludzie na koncertach przychodzili do ciebie i wręczali ci do podpisania płytę piracką.
1: Tak, to się zdarzało. To się zdarzało i to się brało też stąd, że było bardzo łatwo taką płytę dostać i nie było z tego powodu właściwie żadnych konsekwencji, bo nikt tego nie ścigał tak naprawdę. Mhm. Te bazary, to wszystko. W momencie, kiedy mnie to nie dotyczyło tak bardzo, bo umówmy się, poza tym, że rzeczywiście ludzie mnie rozpoznali i zapamiętali wtedy w połowie lat 90. po Cichoszy, po Brackiej, po tych dwóch płytach właściwie najważniejszych z punktu widzenia szerszego audytorium, to ja nigdy nie byłem najbardziej poszukiwanym celem piratów, bo to nie były aż takie ilości. No, nie było to mydełko fa, umówmy się po prostu. I w związku z tym nie byłem aż tak bardzo ograbiony z moich należnych mi tantiem. Ale przytoczę tu sytuację już z lat 2000, kiedy już powstały różne zabezpieczenia, jakieś kodowanie na kompaktach i tak dalej. I byłem w Hamburgu z zespołem na koncertach i w środowisku oczywiście Polaków i tam jakoś jedliśmy kolację. I jeden z tych panów mi powiedział: niech pan coś, panie Grzegorzu, niech pan coś zrobi z tymi swoimi wydawcami. Oni tak kodują te pana kompakty, że tego się nie da w ogóle skopiować. Wie pan, i teraz uwaga, wie pan, ilu by pan tu miał więcej słuchaczy, gdybym ja to mógł skopiować i rozdać znajomym?
0: Tak.
1: No więc takie jest podejście ludzi i to jest tylko tak. Ja mówię o tym dlatego, że sam ten proceder w wielu wypadkach nie spotykał się nawet z refleksją jakąkolwiek. Ktoś miał płytę, która z daleka już było widać, że jest kopią, bo miała na ksero odbitą okładkę i coś tam, ale sam tego nie odczuwał jako czegoś. Kupił, bo taka była akurat, a to nie jego wina, że taka była, skupił. Zdarzyło mi się ze dwa razy powiedzieć: proszę przyjść z płytą oryginalną, tego nie mogę podpisać, mogę panu podpisać kartkę, ale tej płyty nie... Zdarzyło mi się tak zrobić, oczywiście bez reprymendy, no ale tak cóż, tak się zdarzyło, a potem Sikorowski napisał tekst: nie kopiujcie naszych nagrań, piraci, to nie prośba, tylko dobra rada, na tych nutach trudno będzie się wzbogacić, nie dla cepa jest taka ballada. No i to już bez komentarza. Tak z Sikorowskim zaśpiewaliśmy taki utworek, który ten temat w jakimś sensie z naszej strony zamyka.
3: A to było specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia, które jak zawsze powrócą już za tydzień o stałej porze.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje, dla niektórych pora śniadaniowa, bo to minęła ósma. Zapraszamy na wiadomości.
7: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
8: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
9: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
7: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
10: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
7: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dżokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
11: I definitely have a different feeling going into this match.
12: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
11: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
7: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Sobota pochmurna w centralnej i południowej części kraju, na zachodzie najwięcej słońca. Tam 23 stopnie, 21 w centrum, 19 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trzy minuty po godzinie 8, niech trochę popada, bo tego deszczu wszyscy potrzebujemy, a najbardziej to roślinność i te lasy, które bardzo suche. A w najbliższej godzinie u nas między innymi relacja z rewelacyjnego koncertu Kombi, na którym wczoraj byłem. A to już perfekt.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: Fajnie, że jesteście z nami od sobotniego poranka.

Razem z Marquesem trochę tutaj pogwizdałem. 10 minut po 8, tu Radio Złote Przeboje. Patrzę, co się będzie działo fajnego w muzycznym kalendarzu. No, festiwal w Opolu za niecały tydzień od najbliższego czwartku. Sprawdziłem dla was, co się będzie działo. Będą recitale Anny Wyszkoni, Lady Punk i Justyny Steczkowskiej, bo to 30 lat od jej dziewczyny szamana Mija. Będzie także w Opolu widowisko Autobiografia, które poświęcone jest twórczości Bogdana Olewicza. No, sporo tekstów do piosenek Perfektu pisał. Między innymi wysłuchanych przed chwilą Niepokonanych, bo od Perfektu 8 sobie przecież zaczęliśmy. Bogdan Olewicz, mistrz tekstów zapadających w pamięć. No to będzie się działo w Opolu. A teraz u nas na antenie Eurythmics.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje, prawie 8.30 na zegarach. Bardzo ważne ogłoszenie, bo w maj to miesiąc, w którym Beata Kozidrak gości na naszej antenie. No i już jutro niedziela z Beatą Kozidrak. Mogę zdradzić, że muzycznie będą między innymi Dwa serca, dwa smutki. Będzie taka Warszawa, piosenka, do której teledysk kręcono w pewnych specyficznych warunkach. Na dachu budującego się jeszcze wieżowca.
1: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach schodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa?
2: To w zasadzie
1: już powariowali ludzie, nie?
0: No właśnie, więcej wesołych kulis, nie tylko tej historii, tej piosenki, jutro od południa w Radiu Złote Przeboje. Polecamy. Ja polecam teraz Michaela Jacksona. To jest dobre, żeby się dobudzić. Proszę zresztą spróbować samemu.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Polisy za nami w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj na warszawskim Torbarze odbył się koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk na 50-lecie pracy muzyków. Było pięknie, było kilka razy śpiewane 100 lat. Byli goście specjalni, Mary z Polski. Śpiewała m.in. piosenki Oena. A oklaski dostał też Michał Szpak za Kiedy powiem sobie dość. Były śpiewy z publicznością. Jedna piosenka, Jesteś wolny, idealnie chyba w sumie pasuje na dzisiejszy poranek. A na naszym Instagramie możecie zobaczyć, jaką nagrodę od Radia Złote Przeboje dostał zespół Kombi. Piosenka Nie ma zysku też wczoraj na koncercie była.

Aleksja w Radiu Złote Przeboje próbuje dobudzać nierozbudzonych. 9 się zbliża w naszych wiadomościach. Za chwilę o tym, że jak ktoś jedzie A1 nad morze, to mu nie zazdrościmy.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy. Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje, ostatnia sobota maja. Tak to wygląda. 9 minęła, czas na wiadomości.
5: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy, niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
6: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Peteszcu, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
5: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
7: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
5: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Sporo słońca na Podlasiu, słonecznie też na Pomorzu i w zachodniopomorskim. Tam powyżej 20 stopni. 24 na Dolnym Śląsku, ale poniżej 20 kresek na południu kraju. Bliżej Małopolski. Tam też deszczowo, a pokropić może również w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Myślę sobie, że trudno tak wstać rano, szczególnie jak wstajemy do pracy. Trudno tak pracować w sobotę. Jest sporo rzeczy, które trudno robić w weekend. O kolejnych opowie Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz.

11 minut po 9. Roxette w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek. Fani Roxette zadowoleni, bo grupa w składzie z Perem Gasle i Leną Philipson wraca na trasę koncertową. Oni już razem ponad 40 koncertów do tej pory zagrali i wczoraj znów zaczęli tour. To taki długi. Od Niemiec zaczęli, a potem będzie Holandia, Skandynawia, Niemcy, Czechy i znowu Niemcy. No Polski na razie na tej trasie nie ma. Szkoda, bo jest ponad 40 lokalizacji, no i zazdrościmy sąsiadom. Chociaż trasa też po Ameryce będzie. Cóż, poczekamy, pożyjemy nadzieją, zobaczymy. A to już Elton John i Kiki Dee.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi?
3: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
12: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
13: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.

Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje, czyli człowiek, który śpiewa od lat 70. Jego największa kariera to zaczęła się raczej po tym, jak zaoferowano mu rolę w musicalu o Elvisie Presleyu. A w latach 80. to już nagrywał solowe albumy z takimi przebojami jak Breaking Up My Heart, wysłuchane przed chwilą. Wrzucił ostatnio Shakin' na swojego Facebooka występ z lat 80., jak wpada na scenę z fanami, robiąc gwiazdę. I nawet mu to wyszło. No to było niezłe wejście. A teraz urodzony 2 lata przed Stevensem, też w Wielkiej Brytanii, głównie aktor. Aktor musicalowy Murray Head. Znany głównie szerszej publiczności z Jednej nocy w Bangkoku.

0: ta promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena z przedobniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1+1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunchips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje 120.

0: 20 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Nareszcie weekend.
5: Nareszcie sobota.
4: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Złote dziecko muzyki, Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje. Chwila i będzie 10, dokładnie 11 minut. A propos złotych dzieci, to Dzień Dziecka się zbliża, pewnie wiecie, niektórzy może w ten weekend będą świętować. I bardzo dobrze, bo my mamy dla was 500 złotych w akcji Złote Dziecko. Wystarczy, że napiszecie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. To trzeba napisać na naszej stronie internetowej www.radiozłoteprzeboje.pl, czyli można tam trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy, które teraz cieszą się waszym powodzeniem. Czekamy na te zgłoszenia, bo od poniedziałku nagradzamy. 500 zł nawet będzie można wygrać. Ja kiedyś oliwek nie lubiłem. Takie słone były okropne, a teraz uwielbiam. Jem słoikami.

0: jakością kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o 10:00 w góry i do lasu. Zajrzymy w tych wiadomościach. Będą ważne doniesienia.
5: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
6: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
5: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
7: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
5: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
8: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
5: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18:00 w Budapeszcie.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Idzie deszcz przez środek kraju, od Pomorza w województwo łódzkie teraz wchodzi, zaraz też na Śląsku mocniej popada. A potem w Małopolsce. Temperatury w miarę przyjemne, 24 stopnie na Dolnym Śląsku, 22 w Poznaniu, 21 w Szczecinie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. 30 maja to dzisiaj. Za chwilę Dzień Dziecka, 1 czerwca. Będę miał dla Was zaproszenia na super zabawę dla całej rodziny. Szczegóły za chwilę. Już mogę zdradzić, natomiast, że numer telefonu się zaraz przyda.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: Zaprasza też Tina Turner.

10 po 10 Alcazar w Radiu Złote Przeboje. No to jako się rzekło, mam 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, ale też park owadów. Polska w miniaturze. No tam naprawdę sporo atrakcji. A wejściówki dam jednemu słuchaczowi czy słuchaczce, żeby sobie rodzinnie pojechali. Proszę tylko zadzwonić i zaśpiewać piosenkę dla dzieci, czy taką, którą się ktoś uczył w szkole i dalej ją pamięta. 22, 4 czwórki i 3 zera. Do 11 czekam na te zgłoszenia. Proszę tu nagrywać się. A ja będę doceniał te najodważniejsze wykonania. Co ja tam jeszcze śpiewałem w szkole podstawowej? Hulali po polu. O, było. No ale czekam na wasze numery 22 4 4 3 0. A tu Michael, nie, a tu Łam zaśpiewa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdaniem.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ci do Media Markt.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Madonna za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie utwór Without You z 1970 roku, napisany i wydany na płycie grupy Badfinger. Brzmiał ciekawie, lecz sztampowo. Well, I can't forget this evening. Dopiero dwa lata później własną wersję przedstawił Harry Nilsson, który dodał przebojowi więcej emocji. Wtedy utwór stał się numerem jeden w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Oto jak ważne w muzyce są emocje. Oryginalni twórcy kompozycji z powodów prawnych i rozpadu ich wytwórni nie mogli czerpać z utworu korzyści majątkowych, popadli w depresję. Ich kompozycje w historii muzyki przerobiło i opublikowało ponad 150 artystów, w tym w 1994 roku Mariah Carey, która też wlała w piosenkę wiele emocji.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Kto zwalcza ból? Kto?

kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje. 22 4 4 3 0. To jest numer, pod który jeszcze chwilę możecie dzwonić i nagrywać piosenki z dzieciństwa, piosenki dla dzieci, piosenki, które śpiewaliście kiedyś. No to halo, halo.
1: Gdy był mały, to znalazłam go w ogródku i wyglądał jak 49 mózgu.
0: I refren jeszcze prosimy.
1: Razem ze mną kundel buły.
0: I tu jeszcze ktoś?
2: Cebulka, cebulka okrągła jak kulka, buraczka szukała, potańcować chciała.
0: Ale też bardzo ładnie. I jeszcze kilka minut czekam na ostatnie zgłoszenia. Proszę się nagrywać na naszą sekretarkę. Po 11 będę nagradzał te najodważniejsze, najpiękniejsze piosenki dla dzieci, bo zbliża się Dzień Dziecka. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim, więc atrakcje dla całej rodziny, bo tam nie tylko park dinozaurów. Oj, nie, nie.

0: Piasek i Robert Chojnacki, Radio Złote Przeboje. 11 się zbliża, za 4 minuty wiadomości, a w nich o wahaniach Trumpa związanych z Iranem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99, a do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: MediaMarkt.
4: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolco. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 900.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę będziemy śpiewać piosenki dla dzieci. Ale najpierw wiadomości o 11:00. W tym momencie 11:00.
3: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
4: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
3: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
5: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
6: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
5: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
3: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
2: Przez Warszawę ten deszcz, co teraz jest w Łódzkiem i na Śląsku, to przejdzie dopiero po południu. Ale tak, sporo słońca wszędzie. Temperatury przyjemne powyżej 20 stopni na zachodzie kraju, na wschodzie i nad morzem. Poniżej 20 w Koszalinie, Białymstoku i Częstochowie.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
2: Kacper Sosnowski, witam. A co tam u naszych słuchaczy?
8: Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
2: Tak, tak, bo dzisiaj śpiewamy piosenki dla dzieci w związku z naszym konkursem.
9: Radio Złote Przeboje.
2: I już za chwilę będę nagradzał. Dużo zgłoszeń było na naszej sekretarce. Pięknie śpiewaliście. Zaraz zobaczymy, kto śpiewał najfajniej. A to czerwone gitary. Ciągle pada. No rzeczywiście, w centrum kraju, w Łódzkiem i na Śląsku.

0: Alizę w głośnikach Radia Złote Przeboje, a Sylwia jest tą osobą, która wygrywa w naszym śpiewającym konkursie i do Sylwii się właśnie zadzwoniłem. Gratuluję, Sylwio!
1: Dziękuję bardzo, a już myślałam, że się nie uda, bo moje dziecko w tle mi przeszkadzało i mówiło, że nie lubi tej piosenki.
0: To jeszcze zaśpiewaj razem i najlepiej poproś dziecko, żeby tam pomagało w tle, o.
1: Hania, musisz mi pomóc, żebyśmy dostały bilety. Nie zgodziła się.
0: 3, 4.
1: Mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.
0: No pięknie. I okrzyk radości od Hani, proszę.
1: Śmieję, ale troszkę się zawstydziła, ale cieszę się bardzo, bo właśnie w szkole będą mieli przerabiane dinozaury, a my jesteśmy po wizycie na świeżo w Krasiejowie, także zobaczymy sobie drugi park.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje. Zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim jeszcze dzisiaj po południu chyba będą u moich kolegów do zgarnięcia, a na pewno u mnie też jutro w poranku, także proszę słuchać, no bo Dzień Dziecka nam się zbliża, to warto sobie go jakoś zaprogramować.

szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Linki do Media Markt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Reklama.
6: To jest radio Złote Przeboje.

Susan Vega i Dena w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, Susan Vega kiedyś tę piosenkę zaśpiewała a cappella, a potem producent muzyczny dodał trochę melodii, dźwięku, zmiksował i cieszymy się tym nagraniem do dziś. Susan Vega też się podobało. A teraz u nas o 11.30 w Radiu Złote Przeboje Stevie Wonder, który zagrał w Polsce w 1989 roku. Gdzie? Na stadionie dziesięciolecia. I wiecie, że to było 27 maja, czyli właśnie obchodziliśmy 37-lecie, jak dobrze liczę, tego wydarzenia. Ważnego również dla dziennikarza Wojciecha Mana, który z Wonderem zaśpiewał wówczas na scenie. No to wspomina sobie pewnie do dziś. A u nas? Part time.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: Wolałby pan jednak inne okulary?
11: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
12: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
11: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Częstochowie przy Alei Najświętszej Marii Panny 33.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na Carrefour.
15: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka. Reklama.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja już się przepraszam, uśmiecham, bo tutaj Marzena Rogalska zaraz ze swoim gościem. Może niech Marzena sama zapowie.
1: Zapraszam na śliczny, zagraniczny wywiad.
2: Oh my god.
1: Yes, bo normalnie Hollywood prosto.
2: Przyjechało.
1: Do Radia Złote Przeboje.
2: Ja nawet nie potrafię tak mówić, jak...
1: Właśnie, słuchajcie, o co chodzi?
0: No właśnie, Izabela Miko powieje Ameryką, a o co chodzi, to już od 12 obie panie wyjaśnią. Oj, będzie wesoło i pięknie. A jak pięknie pani Iza wygląda, też można sprawdzić na naszym Instagramie.

0: Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje powoli kończy. Jestem kobietą, a za chwilę tu dwie kobiety, Marzena Rogalska i Izabela Miko. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Będzie sporo atrakcji związanych ze zbliżającym się Dniem Dziecka.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
5: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
15: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
14: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
16: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
17: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
14: I MGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
18: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
14: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.

0: To jest weekend jak marzenie. Marzenie do nas przyleciało prosto z Hollywood. Izabela Miko. Iza, jak byś się określiła? Bo właściwie tak się nie zastanawiałam. Tancerka, aktorka, producentka, scenarzystka. Jak ty siebie byś określiła? Artystka? O!
1: Artystka.
0: Po prostu.
1: Szczęśliwa kobieta.
0: No i tym szczęściem Iza nas będzie obdarowywała do 15:00. Bądźcie z nami.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Come on. Martinez, you ready, girl?

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, zacznę od tego, co tak naprawdę jest twoim domem. Czy Polska, czy Stany Zjednoczone, do których wyemigrowałaś jako 15-letnia dziewczyna?
2: Trudno jest to określić, dlatego że w Los Angeles mam swój dom, ukochany swój dom.
1: Pokazujesz go z taką czułością.
2: Ja go tak kocham i tyle serca włożam w ten dom. Natomiast tu mam całą rodzinę. Tu mam też teraz przyjaciół, dzieciństwo, wspomnienia. Też pracuję tutaj raz po raz. Także trochę tak żyję w rozkroku, ale muszę powiedzieć, że nie przeszkadza mi to. Ja nie lubię monotonności, nie lubię być znudzona. Ja lubię, jak się cały czas coś dzieje i gdzieś jadę. Ja żyję na walizkach, zawsze tak było. Już trochę tęsknię za domem, bo byłam teraz w Polsce.
1: I teraz mówiąc dom, myślisz o Los Angeles.
2: Los Angeles, ze swoim domem, ze swoim życiem tam. Bo byłam tutaj już 3,5 miesiąca, no od 31 stycznia. To jest najdłużej, jak byłam w Polsce od wyjazdu. Miałam 15 lat.
1: Wyrażę po raz kolejny swój podziw, ponieważ wyjechać do Los Angeles i jednak żyć ze swojego zawodu, czyli z bycia aktorką, tancerką, ty sobie jeszcze dołożyłaś pisanie scenariuszy, utrzymywać się tam, mieć swój dom.
2: Utrzymywać dom, bo to jest utrzymać dom, bo to są takie koszty niesamowite.
1: To jest coś wielkiego, dlatego teraz zagram coś optymistycznego. Kasia Kowalska.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Oczywiście Izabela Miko, razem z nami aktorka, tancerka. Izo, mam takie poczucie, że w Polsce nie do końca ludzie wiedzą, co ty tam porabiasz w Los Angeles.
2: Tak, ja też jakby nie jestem taką osobą, która jakby za każdym razem coś tam zrobię, to przyjeżdża mi się chwalę w
1: media. Hej, znam Vala Kilmera. Hej, znam Tyra Banks.
2: Ja sobie nie robię zdjęć ze sławnymi ludźmi. Jak jestem z kimś i z kimś rozmawiam, to ja chcę być tu i teraz. I może dlatego też wiele osób takich sławnych lubi ze mną być, bo wiedzą, że ja jakby nie chcę tego wykorzystać w żaden sposób.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko, porozmawiajmy o Coyote Ugly, twoim pierwszym dużym filmie, gdzie zagrałaś mocną drugoplanową rolę, rolę Kami. Film nosił tytuł w Polsce Wygrane marzenia.
2: To był mój pierwszy casting. To też nie było tak, że ja od razu dostałam tę rolę, bo ja byłam na castingu, potem byłam na 4 różnych castingach i ja dostałam tak zwane callback, czyli następne zdjęcia próbne, castingi do tych ról, do 3 filmów. I dopiero po chyba 2 miesiącach z castingu zadzwonili. Dzień później spakuj walizki, dzisiaj idziesz na 3 casting, ale to będzie już w Los Angeles, bo ja wtedy byłam w Nowym Jorku, mieszkałam w Nowym Jorku. I to było tak, że ja musiałam dosłownie rzucić wszystko, co robiłam, pojechać do domu, spakować się na jedną noc w Los Angeles, przyjechała mnie limuzyna, nie dlatego, że oni tak chcieli, żeby to była limuzyna, tylko nie mieli żadnego innego samochodu, żeby wysłać, bo to na ostatnią chwilę.
3: Ale to był znak, Iza.
2: Tak, tak.
3: To był znak.
2: I ta limuzyna w ogóle nie mogła nawet zakręcić w tą małą uliczkę, gdzie ja mieszkałam, więc pamiętam, że było takie, co ja tu robię, co się dzieje. Wtedy już tą rolę dostałam, ale to też to się tak szybko nie potoczyło. Natomiast do 2 innych filmów, też tam o tańcu, byłam też blisko. I tym drugim filmem był Save Last Dance, którego nie zagrałam, bo zagrałam w Coyote Ugly, ale potem w 2 zagrałam i grałam główną rolę Sarah Johnson, więc też myślę, jakby ta rola do mnie wróciła później.
1: To nie przypadek, moja droga, że zagram teraz utwór Snap pod tytułem Rhythm is a Dancer.

0: Jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabela Miko. Izo, miałeś zaledwie 18 lat w filmie Coyote Ugly, ale tak przepięknym angielskim tam się posługujesz, że brawo ty.
2: Bardzo pracowałam nad tym angielskim. Też miałam nauczyciela, ponieważ wtedy jeszcze nie mówiłam dobrze po angielsku. Mówiłam, znaczy dobrze w sensie, że świetnie się porozumiewałam, bo już wtedy mieszkałam w Stanach przez 2,5-3 lata. Natomiast akcent był mój okropny, więc musiałam pracować z takim coachem, który mi pomagał, żeby mnie mogli zrozumieć w takim filmie.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Częstochowie przy Alei Najświętszej Marii Panny 33.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producent.
8: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max

0: standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozwól, Izabelo, Izamiko z nami, że wrócę jeszcze raz do twojej pierwszej ważnej roli. Roli Kami w filmie Wygrane Marzenia. Tyra Banks obok ciebie, Maria Bello, Piper Perabo, czyli duże nazwiska. Czy te aktorki były dla ciebie miłe?
2: Dziewczyny nie były super dla mnie miłe, dlatego że dla nich to było, no tak, przyszła, jeden casting, pierwszy casting dostała, w ogóle my tutaj w tym biznesie pracujemy ile lat, więc
1: takie?
2: To było troszeczkę... Tak, było to
1: o,
2: troszeczkę
1: nie,
2: było tego.
1: Ładnie.
2: Taki typu wiesz, że tak przychodzę i na przykład tak
1: za
2: dziewczyny...
1: Za szybko się jej udało.
2: Chociaż one nie wiedziały, że ja pracowałam od dziecka, tak, tylko że byłam w szkole baletowej, sama potem byłam w Stanach, ja to wszystko jakby sobie bardzo na tą szansę, żeby w ogóle być na tym castingu, ja sobie bardzo zapracowałam. Więc ja już pracowałam od samego dziecka.
1: Nikt ci nie dał nic za darmo. I na piękne oczy. I na piękną urodę.
2: Ale to było okej, bo ja byłam w takich sytuacjach, no w szkole nawet baletowej wtedy w Stanach, gdzie też dziewczyny tak się na mnie, ze z Polski przyjechała, jak w obciachowym takim kostiumie, bo ja sobie łatałam sobie rajstopy, nie? Jak miałam dziurę, one sobie kupowały nowe do tego baletu. W takich obciachowych w puentach w ogóle, co ona w ogóle na głowie ma. Więc ja to czułam, więc ja już byłam jakby przyzwyczajona do tego. Mówię, ja tu jestem, robię swoje i tyle.
1: I to jest podejście, które mi się podoba. Czas na muzykę. Paula Abdul.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszą gościnią Izabelą Miko, aktorką, która odpowie na parę pytań. Na przykład, dlaczego wybrała Stany Zjednoczone na swój dom i o życiu w zgodzie z naturą, o byciu eko.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Sałuski.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dymiński z łódzkiej policji.
4: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
3: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
3: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Pogoda.
3: Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, 24 stopnie. Troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
6: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
7: Cześć, tu Iza Miko. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami tutaj w programie W Weekend jak marzenie z Marzeną.
8: Tak jest, z Marzeną Rogalską i my będziemy sobie rozmawiały, o czym my sobie jeszcze, Izabelo, porozmawiamy.
7: O życiu.
8: Tak, o Twoim niegasnącym entuzjazmie i przyjmowaniu tego, co przynosi Ci życie.
7: Żyję z totalną wdzięcznością i radością w sercu.
8: Bądźcie z nami, wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, kobieto wielu talentów. Jeszcze zapomniałam zapytać, dlaczego właściwie ty się uparłaś na Stany? Na jako miejsce do życia?
2: No ja się nie, w ogóle się nie uparłam na Stany. W ogóle. Właśnie o to chodzi, że ja miałam coś takiego, że coś będę robić gdzieś, ale nie, wiedziałam, że jakoś tak w tej Polsce jakoś tak mi za ciasno było i właśnie te moje marzenia, te zwariowane pomysły, to wszystko nie było nigdy akceptowane. I w szkole baletowej byłam tutaj, ale chodziłam, jeździłam na Biennale, pojechałam do Poznania i tam przyjechał taki choreograf z Nowego Jorku, który nas uczył. I on uczył techniki Balanchina. I wszyscy tak troszeczkę go ignorowali i tak dalej, a ja zostawałam po lekcjach i mówię, dobrze, ale jak to się robi? I miałam 1500 pytań i się tak odnajdywałam w tej takiej bardziej wolnej technice tego tańca. I słuchaj, ty się tutaj
1: marnujesz.
2: Ja miałam wtedy 14 lat. No i potem on się z mamą skontaktował.
1: Czyli on naprawdę w tobie zobaczył potencjał. No. To nie były przelewki,
2: jeżeli takie ruchy
1: wykonał.
2: I pojechałam. Okazało się, że ta jego szkoła to jest na Broadwayu, więc to jest taki...
3: Komercha.
2: Tak, więc ja mu powiedziałam, słuchaj, ten poziom nie jest taki wysoki jak u nas w Warszawie. Wiem, że on się zdenerwował, mówi tak... Jeżeli ty myślisz, że taki chcesz wysoki poziom, to proszę bardzo, akurat mają castingi do szkoły baletowej tutaj, School of American Ballet w Nowym Jorku. Ja poszłam na ten casting. No i się dostałam do tej szkoły.
1: Twoje opowieści to gotowy scenariusz na film. Mała muzyczna przerwa, Easy Like Sunday Morning. Komodo.

0: Izabelo Miko. Pytanie za 100 punktów. Nowy Jork czy Los Angeles?
1: Teraz lubię przyjeżdżać tylko do Nowego Jorku i pracować. Natomiast, żeby żyć w Nowym Jorku, dla mnie już jest za intensywny tryb.
2: Bo ty jesteś człowiek natury.
1: Tak, lubię naturę. Lubię zwierzaki, które przychodzą i różne szopy bracze.
3: Lubię cytrusy. Normalnie cytrusy. Lubię sobie wejść do ogródka, zerwać pomarańczę,
1: mam cytrynę. Podobno najlepsze cytryny, jakie kiedykolwiek moja mama jadła. A moja mama codziennie do herbaty sobie dodaje cytrynę, więc jak ona to powiedziała, to znaczy, to jest prawda.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Izabelo Miko, czy to będzie zbytnie spoufalenie się, jeśli zapytam cię o twoją znajomość z wnukiem Charlie'ego Chaplina? Prawdę mówią na mieście, że się spotykaliście.
2: Byliśmy razem przez 2 lata ze sobą, no.
1: To podobno wspaniały artysta.
2: Wspaniały artysta, geniusz. Być w związku z geniuszem jest bardzo trudne, bo on jakby nie widzi świata poza tym, co tworzy. Ja jestem perfekcjonistka, wszyscy, którzy ze mną pracują, dobrze o tym wiedzą. Uwielbiam to, co robię. Mam niesamowitą pasję. Natomiast moje życie rodzinne to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo ważne, bo ja z tego życia czerpię, żeby być artystką. Jeżeli jestem z osobą, która tylko widzi tą i tylko się spełnia w pracy.
1: No, ale jednak się w tobie zakochał.
2: Nie, no to była miłość. Myśmy mieli przepiękną miłość. I to też, żeśmy się tak rozstali, no wiedzieliśmy, że to nie ma przyszłości. Też dlatego, że on mieszkał w Paryżu, ja mieszkałam w Los Angeles. Jeździliśmy z powrotem.
1: No to związek na odległość. No. Ale powiedz mi, czy ty byłaś już tak mocna, ukonstytuowana w sobie jako kobieta, że cię nie onieśmielało to, że... To jest wnuk Charlie'ego Chaplina?
2: Nie, ja to w ogóle nie
1: obojętnie. Tą minę.
2: W ogóle. Czy on był wnukiem tego, czy tego, to wnuk jest
1: Charlie'ego
2: osoba...
1: Chaplina. So what?
2: W ogóle... To może być Brad Pitt, jeżeli nie będzie, jak nie jest takim partnerem.
1: Hello,
2: na
1: to będzie Brad Pitt, zadzwoń do mnie. To ja tak przejdę, tak wiesz.

0: Wiesz, Izabelo, i za Miko oczywiście z nami, że jesteś dla mnie prekursorką tematów eko. Przyjeżdżałaś do Polski i nas uświadamiałaś, prawda?
1: No, a teraz już wiemy, że te wszystkie rzeczy, które są zafoliowane z plastiku, to jeszcze mają te microplastics, które wchodzą nas, tuż o, jeżeli chodzi o środowisko, to jest jedna, ale na nasze zdrowie, jaki to ma wpływ.
0: Tak.
1: No ja wiele takich rzeczy tutaj, szczególnie w Polsce, przyjeżdżam i coś tam mówię, coś tego i mówią, nie no głupia, co tam tego, dopiero się po paru latach okazuje, tak, że jest tam w tym dużo prawdy.
0: Tak, ty nawet ja nie wiesz, już... jaki wpływ wywarłaś na moje
1: ale
0: życie.
1: Ale to mnie bardzo cieszy.
2: Autopromocja. Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
1: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
2: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
3: Autopromocja.

0: wielopaków. Biedronka.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert tanie.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.

0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko. Izo, ten kto nas słucha i chce rozpocząć swoją ekoprzygodę, od czego może zacząć?
2: Od gotowania w domu, jedzenia w domu i czytania wszystkiego, bo to jest, jak znamy to co jemy, rośliny, komunikujemy się z tym jedzeniem, to już jesteśmy zbliżeni w właściwy kierunek. Aha. Bo to jest i super na ciało, i super, jeżeli chodzi o środowisko. To, co w siebie wkładamy, jest bardzo, bardzo ważne. Jak zaczynamy gotować, zaczynamy czytać etykietki, wszystko się zmienia.
3: Okej, okay, czyli zanim ty kupisz coś, to najpierw to przestudiujesz, czytasz.
2: Tak. No ja robię chleb sama i jogurt wegański w domu, więc ja wszystko jakby od zera. Jak potrafię przeczytać składniki, to jem, jak nie, to nic pakowanego staram się nie jeść w ogóle, więc...
3: A jak jesz na planie? Jak
2: no sama pracy? Sobie zazwyczaj przywożę. Albo jak jestem, oni wiedzą,
3: czyli
2: że...
3: Czyli w barobusie Miko nie uświadczysz?
2: No raczej nie.
3: Aha.
2: No wiadomo, czasami nie mam wyjścia, nie? Ale zazwyczaj swoje 90% posiłków to są, które ja sobie sama zrobiłam, wszystko sobie i lubię to robić też.
3: Dzielna jesteś dziewczyna. No,
2: gotuję w słoiki, zamrażam. To też mama mnie nauczyła. Zamrażam, więc zawsze mam dobry swój, na przykład robię wielki gar zupy, zamrażam w słoiki i zawsze mam świeżą zupę.
3: Czas na muzykę Maya, All About The Money.

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Izabelą Miko i porozmawiamy o więzi z mamą. Czy można mieć w mamie najlepszą przyjaciółkę i jak budować taką więź? Bądźcie z nami.

0: lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
12: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
11: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga nad Morskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG-Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
13: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
11: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia, możliwe też przelotne opady deszczu i burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie. Izabela Miko i Marzena Rogalska. Izo, jesteś niezwykle pozytywną osobą. Nigdy nie słyszałam, żebyś o kimś źle mówiła. Jak ty to robisz? Taki jest twój pomysł na życie? Żyć bez zazdrości, zawiści?
2: Żyć z wdzięcznością w sercu za wszystko, za wszystko. Ktoś ci wjechał w samochód? Fajnie, ciekaw jestem, może pójdę, kogoś poznam, jak będę naprawiać samochód. A może to było mi potrzebne. Po prostu tak, może to jest takie głupie, tak? Ale to nie ma znaczenia, jak sobie to tłumaczymy, to jest energia.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo, Iza Miko oczywiście z nami. Twoja mama jest dla ciebie bardzo ważna. Przyjeżdżasz tu na każde święta. Ty jesteś niesamowicie lojalna. Jesteście bardzo ze sobą związane. Mm-hmm. Bardzo. Mm-hmm. Liczysz się z jej zdaniem. Ona też bardzo o ciebie dba. Czy jest odcięta pępowina, czy nie ma odciętej pępowiny w tym związku?
2: Ale czy ona musi być odcięta?
1: Tego pytania sobie nie zadam.
3: Bo podobno jest, musi.
2: No podobno musi, ale chociaż my się takie... tak strasznie fajnie bawimy. To jest taki... Tyle, ile ja przyjdziałam u różnych terapeutów, ja nad sobą pracuję i jakby nigdy nie było czegoś takiego, jest to toksyczne. Ja się z nikim tak nie śmieję, jak z moją mamą. I tak jak miałam wybór, żeby z kimś pojechać, no to z mamą pojadę na wakacje. No bo po prostu my się tak bawimy dobrze razem i tutaj te miesiące też jakby powodem, dlaczego chciałam zrobić ten program, żeby być z mamą, być oczywiście też z tatą, też tyle czasu z tatą spędziłam teraz w Polsce.
1: Samo to, że pilnujesz tych świąt i tego regularnego bywania, spotykania
2: My parę razy dziennie rozmawiamy, to jest w ogóle FaceTime, non-stop, także jest ktoś, kto o nią dba, bo ja non-stop, ona do mnie dzwoni, ona nie zapina pasów. Jak tylko wiem, że w samochodzie, zapnij pasy. Ja to słyszę,
1: Grażyna, co ty w ogóle odpalasz?
2: Ja mówię, i ona jeszcze się ze mną kłóci, że mówi, no przecież jadę teraz. Ja mówię, no właśnie.
1: Zapnij
2: pasy. O to chodzi.
1: Zapnijcie pasy, bo teraz będzie Common Art, Don't Leave Me This Way. A my wracamy za chwilę.

0: Izabela Miko, Izo, zaczęłaś też pisać scenariusze. To powiedz proszę, nad czym teraz pracujesz?
1: Trzecią wersję już kończę. Myślę, że skończę za dwa miesiące. Już powstaje ten film 2,5 roku. Mogę uwierzyć, 2,5 roku.
0: Tyle powstają filmy.
1: Jak się dobrze pisze i też, ja chcę jednak, żeby ten film był trochę komercyjny, natomiast nie taki super niszowy, natomiast jest to film o rozwoju duchowym, ale to jest zwariowana komedia.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Izabela Miko z nami. Izuniu, czy ty jesteś już na takim etapie życia w Stanach i jesteś tak zrośnięta z tym krajem, że śnisz po angielsku, czy wciąż po polsku?
2: Ja śnię obrazami. Ja wszystko widzę obrazami. Liczę po polsku. Na przykład jak gdziekolwiek na siłowni jestem, czy coś liczę, to po polsku. Więc to jest śmieszne, że po polsku liczę. No, myślę, że po angielsku myślę, jak sobie na przykład układam rozmowę, czy coś tam, jak sobie układam rozmowę, no, to mi się wydaje, że ja po angielsku. Łatwiej jest na pewno mi mówić i bardziej elokwentnie mówić po angielsku. To absolutnie.
1: Dobra, nie chciałam wypominać, powiedziałaś odcinek pilotowy, a mówi się pilotażowy. Przecież nie będziesz... Tak, już się to tak stało, że jednak no tak. Angielski jest twoim pierwszym językiem, znaczy najczęściej używanym, prawda?
2: No, więc ja czasami takie mówię rzeczy śmieszne po polsku, jak mama mówi, co ty powiedziałaś? Ja mówię, wiesz, o co mi chodzi, no.
1: Aha.
2: Tak jak krem na zmarszczki, to nie powiedziałam, że na zmarszczki, krem na gniotki.
1: W gniotki? No.
2: Prawda? Zgadza się wszystko.
1: Oczywiście, wiadomo o co chodzi. No tak, kremna w gniotki, a to śliczna. No tak, ale wiesz, no cały czas nie masz w języku polskim. Tego nie masz.
2: Całe szczęście jeszcze nie ma czegoś takiego.
1: Ale to może przyjść jak na przykład, wiesz.
2: Nie, i mnie się chyba matka by mnie zabiła.
1: Grażyna by nie pozwoliła na to.
2: Ona by nie pozwoliła na to.

Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, uprzejma przypominajka o tym, że możecie nas słuchać, być z nami absolutnie wszędzie dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje na wasze smartfony. Pamiętajcie też, że nasza rozmowa w całości będzie tuż po godzinie 15 na YouTubie. Będziecie mogli nas i posłuchać, i zobaczyć. Gorąco z Izabelą Miko zapraszamy.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne.

0: końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Reklama. Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
15: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.
1: Izabelo Miko, jakie są twoje małe rzeczy, małe rytuały, które sprawiają ci wielką radość?
2: Słuchanie ptaków, które śpiewają. Chcę wiedzieć, co one mówią.
1: A rano to jest kiedy? Która godzina to jest rano u Izabeli? Piąta, trzydzieści?
2: Nie, jestem tak bardzo. Ja chodzę spać koło pierwszej w nocy, niestety 12:01, więc u mnie to jest tak 9:00, powiedzmy.
1: Poproszę, pani mówi o zdrowym życiu, a pani się tak późno kładzie.
2: Ja wiem, walczę z tym. Jestem nocny Marek Koszmarek. Uwielbiam tą nocną porę, dlatego że nikt do mnie już nie dzwoni, to jest czas dla mnie.
1: To też jest czas ciszy, tak. No. Ale poranek też ma piękną ciszę.
2: Piękną ciszę ma i jest przede wszystkim piękną bardzo energię. Zdrowy. Trzeba wychodzić w pierwszej godzinie od wstania, wyjść, żeby słoneczko w źrenicę. To jest jedna z najlepszych rzeczy, co można zrobić na swoje zdrowie. Słoneczko w źrenicę.
1: Jedna z miłych rzeczy, którą ja w tym momencie zaproponuję, to jest Rick Astley. Together Forever.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje. Polecam.

0: Kasiu, to już koniec naszego spotkania. Czego ci życzyć, kochana moja? Czego najbardziej w tym momencie potrzebujesz? Dzień przed wylotem do Los Angeles.
1: Spokoju i też cierpliwości, jeżeli chodzi o mój projekt, bo jestem taka, że już teraz i na wczoraj. Te dwie rzeczy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bo wszystko inne to mam.
0: Wszystko inne.
1: I zdrowa, i szczęśliwa.
0: Izabela Miko, dziękuję. Mogłabym z tobą jeszcze rozmawiać sobie tak. Do odlotu samolotu.
1: Do odlotu, tak.
0: Tak, i szczęśliwej podróży.
1: Dziękuję.
0: Izabela Miko była z nami.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
2: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11:00 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
2: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Pogoda. Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Tu termometry o 15 pokazywały 24 stopnie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

4 minuty po godzinie 15 zaczynamy przyjemną część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek już teraz Smokey.

Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

Autorem tej piosenki jest David Bowie, Iggy Pop. Ta piosenka zrodziła się w 77 roku i na początku, słuchajcie, była to taka mroczna, powolna ballada, ale takiego pazura i energii dodała Tina Turner, która zaśpiewała to razem z Davidem Bowie w 84 roku. To już prawie 12 minut po godzinie 15 razem z wami w to sobotnie popołudnie Radio Złote Przeboje. To teraz zabieram was do cudownego miejsca na świecie, gdzie pachnie na ulicach kuminem, kardamonem i anyżem. Nas uliczek dobiega taki między innymi dźwięk. To Sting, Chep Mami. No trochę orientów wpuszczam wam przez głośniki.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Sobotnie popołudnie to idealny czas na to, żeby zrelaksować się po całym ciężkim tygodniu pracy i podelektować takimi cudownymi balladami z lat 80. Genesis Into Deep w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. 30 dzień maja mamy w kalendarzu. No a dziś swoje urodziny świętuje były senator, no i artysta, który będzie nam się kojarzył od zawsze z budką suflera. I chyba wszystko już jasne. Krzysztof Cugowski świętuje dziś swoje 76. urodziny. Ach, Krzysztofie, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek teraz porabiasz, to ściskamy cię bardzo gorąco, pozdrawiamy, no i życzymy kolejnych cudownych piosenek, bo mamy wielką zawsze przyjemność prezentować twój głos na antenie Radia Złote Przeboje. No a teraz podkręcamy wam to sobotnie popołudnie takimi przyjemnymi dźwiękami. No mam nadzieję, że teraz bioderka będą, o, właśnie tak pracować. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Lambada.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Szyi po pracy?
12: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

To zespół, który już w lipcu rozpoczyna koncerty weekendowe w Las Vegas. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16. Podobno o gustach się nie dyskutuje. No ale taka rozmowa na temat może się naprawdę wam bardzo opłacić. No właśnie, kochani, już w poniedziałek, Dzień Dziecka, powiedzcie nam, czego nie lubiliście w dzieciństwie, ale z czasem uznaliście to za naprawdę fajne. No i macie szansę na to, żeby wygrać 500 zł. Wystarczy tylko już teraz dołączyć do naszej zabawy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No i czekać w poniedziałek na nasz telefon. Więcej o tej zabawie już teraz możecie także przeczytać na złoteprzeboje.pl. No a skoro mamy weekend, to teraz pora na tak zwaną piosenkę przytulankę. No to jeśli możecie, to gdzieś tam do siebie się lekko przytulcie. Kylie Minogue i Jason Donovan.

0: Not a High, genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, elektryczne gitary i dzieci wybiegły w radiu złote przeboje do takich niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu złote przeboje, które punktualnie o 16:00. Zostańcie z nami.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
6: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego, brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą, piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
15: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczało przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
14: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła, 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką. mówi obrońca Tomasz Kędziora.
10: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
14: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30. A dziś o 18:00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sobotnie popołudnie z niewielkimi przejaśnieniami. Teraz na zachodzie i na północy kraju, gdzie indziej chmury i mogą pojawić się do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej teraz w Koszalinie 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 23. 3 minuty po godzinie 16:00, no to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut będę miał niespodziankę i to dla całej rodziny. Bądźcie z nami, nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje, nawet na sekundę. A na dobry początek piosenka z lat 60. Lubię was w weekend zaskakiwać takimi pięknymi polskimi przebojami. Dajcie głośniej radio. Czesław Niemen i Wspomnienie.

To Damo On Back w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16, Dzień Dziecka w poniedziałek, no ale my już w ten weekend będziemy świętować ten wyjątkowy dzień. Już teraz mam dla was jedno zaproszenie, drugie, trzecie, czwarte, w sumie cztery zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Tam można naprawdę fajnie spędzić czas, ale wy musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do waszej rodziny powinny powędrować te cztery zaproszenia. 22 4 4 i 3 0. Czekam na wasze telefony. No przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć te zaproszenia. Może jesteście tak wyjątkową rodziną, na przykład, że codziennie rano, idąc nawet do pracy, do szkoły, śpiewacie je Złote Przeboje. 22 4 4 4 i 3 0. Czekam na wasze sygnały, a finał naszej zabawy jeszcze przed 17. No a teraz Samantha Fox.

0: ta promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl. To się opłaca.

Jako dziecko marzył o lataniu, jednak na drodze do kariery w lotnictwie stanęła jego wada wzroku. To był George Michael w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, z którą George Michael nigdy oficjalnie nie nagrał wspólnego utworu, ani nawet nie wystąpili razem w żadnym duecie muzycznym na scenie. Przed wami... No i chyba wszystko już jasne, to Madonna.

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja

0: Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Thank you.

0: Tak, sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był Ricky Martin, za 10 minut będzie 17. Jura Park w Solcu Kujawskim czeka, obok mnie czekają 4 zaproszenia rodzinne. Dzwoniliście pod 22, 4, 4 i 3, 0, no i musieliście mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was ma powędrować aż 4 fantastyczne zaproszenia. Po drugiej stronie telefonu powinien być Maciej. Dzień dobry, Maćku.
1: Jestem, cześć, melduję cię.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś. Z jakiego miasta dzwonisz do nas, jeszcze nam powiedz.
1: Słuchaj, dzwonimy ze Szczecina.
0: Ze Szczecina dzwonicie. Tak. Był taki pan Jarzyna chyba ze Szczecina, jak dobrze kojarzę.
1: No, szef wszystkich szefów.
0: Szef wszystkich, czyli ty jesteś tym szefem wszystkich szefów. No,
1: Jeszcze nie jestem podwładnym Krzysztofa Jarzyny, tak.
0: Dobra, słuchaj, gdzie cię złapałem o tej porze, co tam porabiasz, powiedz.
1: Słuchaj, próbujemy tutaj dzieciom urządzić przedwczesny Dzień Dziecka, bo niestety wypada w poniedziałek, więc objeżdżamy lodziarnię, parki rozrywki.
0: To karta kredytowa będzie nadszarpnięta, co?
1: No, za chwilę jedziemy na kawę, lody, takie rzeczy.
0: Ale na przyjemnościach się nie oszczędza, Maciej.
1: No, na dzieciach. Nie da rady na dzieciach
0: i na sobie też, proszę, jest weekend, do tego jest przecież czas, żeby trochę poszaleć, żeby ta karta
1: tak
0: troszeczkę...
1: Tak też robię.
0: No
1: tak.
0: Właśnie, to bardzo nam miło. Słuchaj, przekonaliście mnie telefonem, bo dzwoniłeś ty, gdzieś tam w tle pojawiał się także twój syn, jak dobrze przypominam sobie, Tymek, i powiedzieliście o tym, że jadąc codziennie z domu do szkoły, słuchacie w samochodzie Radia Złote Przeboje, to muszę zapytać o to jeszcze, jaka jest wasza ulubiona piosenka?
1: No, uwielbiamy Edytę Bartosiewicz, a w szczególności piosenkę Sen.
0: A, no to idealny kawałek na poranek. Tak. Sen, tak? Chce się spać,
1: tak,
0: prawda?
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, no to w takim razie, jaką masz liczną tą rodzinę, powiedz mi jeszcze, Maćku?
1: No, mam jeszcze córkę i jeszcze mam żonę, także jest nas czworo.
0: No to słuchaj, Maciej, no to taka fantastyczna, czteroosobowa rodzina będzie mogła spędzić super dzień w Jura Parku w Solcu Kujawskim. 4 zaproszenia są wasze, Maciej!
1: Jesteśmy! Bardzo się cieszymy, super, w końcu zaśmieliśmy. A jeżeli chodzi o Tymka, to jest najwierniejszy wasz fan. No. Więcej niż połowę swojego życia słucha Radia Złote Przeboje i terroryzuje wszystkich, żeby przełączyć tylko i wyłącznie na Radio Złote Przeboje.
0: To niech terroryzuje do końca świata i jeden dzień dłużej. Ściskam was bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękujemy.
0: No i fantastycznego dnia wam życzę jeszcze. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy również. Teraz Redbox i For America w Radiu Złote Przeboje. No takie prezenty i takie numery tylko u nas.

Problemy, że trudno się oderwać od głośników. T-Love i Bóg w radiu Złote Przeboje do takich magicznych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.00.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzenia prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Reklama.
9: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
11: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
10: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
12: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
10: Tytuł bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
12: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
10: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Niedzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
13: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
14: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
11: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
10: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Pogodnie mamy teraz na wybrzeżu, między innymi, a także na zachodzie kraju. Gdzie indziej do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze, tam nawet do 24. 3 minuty po godzinie 17. No jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie tutaj będzie, pięknie po godzinie 18. Mariusz Stelmaszczyk obiecał dzisiaj cudowne śpiewające kobiety. Co to się będzie działo? No ale to za mniej więcej godzinę. Na teraz coś dla facetów i nie tylko. In the Army Now.

Zanim stał się wielką gwiazdą, komponował muzykę do reklam. Kiedyś na pewnym koncercie Frank Sinatra powiedział o nim: on będzie moim następcą. To artysta, którego zna cały świat, no i kocha za takie właśnie cudowne ballady. To Barry Manilow w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 17, a 26 lat temu w Kolonii rodzi się zespół, który nagrywa parę numerów. Ich piosenki błyskawicznie lądują na szczytach list przebojów, a mowa o tym oto zespole. Panie i panowie, przed wami No Angels.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!

Kobieta, artysta, który uzależniony był od futbolu, w czasie tras koncertowych zawsze zabierał ze sobą ekipę i organizował mecze, no i obowiązkowo stadion musiał być oddalony od miejsca, gdzie będzie koncertował, no przynajmniej 1 kilometr. To był Bob Marley w to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, to teraz zespół, który nie wiem jak wam, ale mi zawsze będzie kojarzył się z dzieciństwem. Pamiętam sobotni wieczór na osiedlu, no z każdego zakątka osiedla dobiegały rytmy tej oto formacji. Przed wami Mother Talking.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe 7. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
13: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
12: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
13: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

jak dziewczyny się rozpędzą, to naprawdę trudno je zatrzymać. Pointer Sisters w radiu. Złote przeboje za 13 minut. Będzie godzina 18. Jeśli nie macie planów na sobotni wieczór, to już po godzinie 18 rusza czas gwiazd na to wyjątkowe spotkanie dzisiaj z pięknymi, śpiewającymi kobietami. Zaprasza was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru wam życzę ze Złotymi Przebojami. No a teraz taka plażowa piosenka w ten późno popołudniowy wiosenny czas. To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje.

sobotni prawie że wieczór, podobijamy do godziny 18 w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też program Czas Gwiazd i dzisiaj historia Girls Bandów.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
10: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
11: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
12: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
11: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
9: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
13: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
9: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
14: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
9: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, to ona zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę przelotnych opadów deszczu, natomiast głównie powyżej 20 stopni. I nastał piątek, a dzisiaj w sobotni wieczór historia girls bandów. Spodziewajcie się mnóstwo anegdot o takich grupach jak na przykład Pussycat Dolls, Spice Girls czy też Sugababes. Już za moment w Radiu Złote Przeboje.

0: gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach. Czas na Sugar Babes. Przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny Keisha, Matuja i Siwon za sprawą menadżera Arona Toma założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. A takie numery jak Round Round, Too Lost in You czy też Hole in the Head znał absolutnie każdy. Ale drugą charakterystyczną rzeczą było też to, że skład zmieniał się co chwilę, niczym kadra widzewa Łódź. W pewnej chwili pojawiła się nawet Heidi Range, wcześniej związana z Atom.

sumie na swoim koncie mają 8 krążków i miliony sprzedanych płyt. Również krytycy w swoich recenzjach, zwłaszcza przy pierwszych płytach, byli naprawdę przychylni, doceniając to, że dziewczyny bawiły się gatunkami. Tak było w przypadku albumu Taller in More Ways, na którym to znalazł się Push the Button. Sam zresztą znalazłem recenzję, w której to jeden z dziennikarzy powiedział, że ten singiel mogłaby nagrać nawet ABBA. Najciekawsze jest jednak to, że tekst powstał z prawdziwej sytuacji. Keisha podkochiwała się wówczas chłopaku, który kompletnie nie rozumiał jej sygnałów, jakby sam nie wiedział, co robić. No i tak narodził się refren tego utworu. No to słuchamy. Push the Button, Sugababes w Radiu Złote Przeboje.

Dziś w Radiu Złote Przeboje opowiadam o girls bandach, no i czas na absolutne królowe Spice Girls. Historia Spice Girls zaczęła się w 1994 roku w Londynie. Dwaj menadżerowie, Bob i Chris, chcieli stworzyć żeński odpowiednik popularnych wtedy boys bandów. Sami zresztą zamieścili ogłoszenie w branżowym magazynie, no i na przesłuchaniach pojawiło się ponad 400 dziewczyn. Spośród nich wybrano 5. Mel B, Mel C, Jerry, Victoria i Michelle, która nie pobyła długo, bo w jej miejsce wskoczyła drobna blondynka, czyli Emma. Początkowo nazywały się Touch, ale kompletnie to się dziewczynom nie podobało i poprosiły menadżerów o zmianę. Debiutancki album Spice sprzedał się w gigantycznym nakładzie, ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ich sukces był jednak czymś więcej niż muzyką. Spice Girls praktycznie zdominowały kulturę końca lat 90. Miały własny film Spice World, lalki, ubrania, napoje, gry i niezliczoną liczbę gadżetów. Były wszędzie, od MTV po tabloidy, a ślub Victorii z najbardziej popularnym wówczas piłkarzem na świecie, a więc Davidem Beckhamem, był podsumowaniem całego szaleństwa.

W 1996 roku w opuszczonym Grand Hotelu przy londyńskiej stacji metra nakręcono teledysk do singla Wannabe, utworu, który dziewczyny same wybrały na swój pierwszy potencjalny hit. I miały nosa, bo kawałek stał się numerem 1 w 37 krajach i do dziś puszczany jest w wielu stacjach radiowych, również w złotych przebojach.

0: stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Reklama.

grupę założyły trzy przyjaciółki: Sara, Karen i Siobhan. Sara i Karen znały się jeszcze z dzieciństwa w Bristolu w Anglii, a z kolei podczas studiów trafiły na pochodzącą z Irlandii Siobhan. Razem chodziły na koncerty i obracały się też w środowisku punkowych muzyków, między innymi Sex Pistols. Zresztą perkusista tej grupy, Peter Cook, pomagał im nagrać pierwszy singiel. Zespół posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą liczbą singli na brytyjskich listach przebojów w historii. Między 1982 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do topowej 50 UK Chart. Piosenka Venus w wykonaniu Bananarama to cover przeboju holenderskiej grupy Shocking Blues z 1969 roku. Co ciekawe, dziewczyny śpiewały tę piosenkę już dużo wcześniej na próbach i koncertach, ale oficjalnie nagrały ją dopiero w 1986 roku i bardzo dobrze, że to zrobiły. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: 19 wybiła sobota i program Czas Gwiazd, w którym dzisiaj przyglądamy się girls bandom. Już za chwilę m.in. historia takich grup jak The Bangles czy też Atomic Kitten.

Wielu złote przeboje czesna Salt and Peppa, a więc jedną z najważniejszych kobiecych grup, które łączyły hip-hop z muzyką popową. Grupa powstała w 1985 roku w Nowym Jorku. Tworzyły ją Sheryl James i Sandra Denton, które poznały się podczas studiów. Od początku wyróżniały się pewnością siebie, poczuciem humoru i bardzo odważnymi tekstami. Album Very Necessary z 1993 roku sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie i przez lata pozostawał najlepiej sprzedającym się rapowym albumem kobiecego wykonawcy.

Ale wracając do wizerunku i przekazu Salt and Peppa, były też jednymi z pierwszych artystek rapowych, które otwarcie mówiły o bezpiecznym seksie, a także o prawach kobiet. Dla wielu młodych słuchaczek stały się symbolem niezależności i odwagi. Ba, to one inspirowały potem takie artystki jak Missy Elliott, Lil' Kim czy też

singiel Let's Talk About Sex można uznać, że był ówczesnym WDŻ-et w szkołach. W czasach, gdy o bezpiecznym seksie, HIV-ie, AIDS mówiło się bardzo ostrożnie, dziewczyny postanowiły podejść do tematu otwarcie. Powstała nawet specjalna wersja utworu zatytułowana Let's Talk About AIDS, która miała promować edukację dotyczącą HIV. Muzycznie numer był mieszanką hip-hopu, dance i popu, dzięki czemu trafił zarówno do klubów, jak i stacji radiowych. No to posłuchajmy już teraz w radiu Złote Przeboje, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.

tygodniu złote przeboje The Bangles, czyli jeden z najważniejszych kobiecych zespołów rockowo-popowych lat 80. Zespół powstał w Los Angeles w 1981 roku. Dziewczyny bardzo mocno inspirowały się muzyką lat 60. The Beatles czy też The Mamas and Papas były częścią kalifornijskiego ruchu muzycznego łączącego psychodelię, garażowy rock z popem. W pewnej chwili dołączyła do nich także Mickey Steele, basistka znana z The Runaways, gdzie występowała sama Joan Jett.

0: stand.
1: Fanem zespołu okazał się legendarny Prince, który pewnego wieczoru bez uprzedzenia pojawił się na koncercie The Bangles, a także wprosił się na scenę. Z czasem też podarował im napisaną przez siebie piosenkę Manic Monday. Największym przebojem okazało się Eternal Flames. Otóż dziewczyny z The Bangles miały okazję odwiedzić Ogród Wspomnień. Znajduje się tam grobowiec Presleya, a także wiecznie płonący znicz, który ustawiono tuż obok płyty w celu uczczenia jego pamięci. To właśnie ten widok zainspirował jedną z artystek do napisania piosenki. Zresztą też swoją wersję Eternal Flame nagrały dziewczyny z Atomic Kitten. My natomiast w Radiu Złote Przeboje słuchamy oryginału.

0: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Reklama.

też reakcja na ich debiutancki krążek o tym samym tytule. Dopiero kiedy w radiu i w telewizji zaczęto puszczać piosenkę Hole Again, wszystko się zmieniło. Piosenka stała się ogromnym międzynarodowym hitem. W sumie dziewczyny nagrały 3 albumy. Ten ostatni to Ladies Night, na którym między innymi za sprawą piosenki tytułowej znajdziemy nawiązania do kultury disco. Ale w radiu Złote Przeboje mam dla was inny kawałek. If You Come To Me. Dajcie głośniej.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Godzina 20, sobota to jest dobry moment, żeby się zrelaksować i poznać historię girls bandów. Tak jest. Dzisiaj wieczorem opowiadam wam m.in. o takich grupach jak na przykład TLC czy za moment Pussycat Dolls.

Złote przeboje, czas na jeden z najgłośniejszych girlsbandów w historii. Pussycat Dolls. Wszystko zaczęło się w 1995 roku w Los Angeles. Choreografka Robin Antin stworzyła burleskową trupę taneczną, która występowała w klubach i na specjalnych eventach, często w stylu retro lat 40. czy też 50. Swego czasu też do współpracy zaprosiła je Gwen Stefani z No Doubt.

ówczesny rynek dość szybko dostrzegł potencjał projektu, dlatego zaproponowano, że pod nazwą Pussycat Dolls może powstać nowy girls band. I to w nowym składzie. Tam znalazły się m.in. Nicole Scherzinger, Carmit Bahar, Ashley Roberts, Jessica Suta, Kimberly Waite, a także Melody Thornton. Każda z nich miała inne doświadczenia, część była tancerkami, część wokalistkami, ale centralną postacią szybko stała się Nicole, która przejęła większość wokali. Złośliwi mówili, że była jedyną śpiewającą członkini tej grupy. Ale to akurat prawda, ponieważ urodzona na Hawajach Nicole nie tylko była zawodową tancerką, ale spełniała się w musicalach, a deski Broadwayu nie były jej obce. W 2005 roku ukazał się debiutancki album i to właśnie wtedy Pussycat Dolls eksplodowały wielką, wielką popularnością, a singiel Don't Cha stał się absolutnym hitem. Dziewczyny przez lata też współpracowały z artystami z branży hip-hopowej. Te najgłośniejsze to oczywiście Timbaland, Busta Rhymes czy też Snoop Dogg. Jednak wracamy do debiutanckiej płyty, na której znalazł się singiel, który, jak można wywnioskować z tytułu, opowiada o niezależności kobiet.

Zespół powstał w Atlancie na początku lat 90., a panie wyróżniały się od typowych ówczesnych girls bandów. Każda z nich miała swoje zadanie. T-Boss wnosiła chłodny, charakterystyczny wokal. Chili była typową popową wokalistką, a Left Eye była ziomalką, raperką. To połączenie sprawiło, że ich brzmienie było miksem R&B i hip-hopu. I podobnie jak dziewczyny z Salt and Pepper, nie bały się poruszać trudnych tematów ważnych dla ich rówieśników. W tekstach znajdziemy mnóstwo nawiązań do bezpiecznego seksu, HIV, AIDS, przemocy czy też uzależnień. Zresztą, jak pamiętam, każda dziewczyna dorastająca na przełomie wieku, tak jak ja dorastałem, mówiła, abym koniecznie posłuchał ich płyt, a także poczekał na teledyski na Vivie czy też MTV. She knows if he says so. Sukces TLC miał jednak ogromną cenę. W połowie lat 90. grupa ogłosiła bankructwo mimo gigantycznych sprzedaży płyt, co wywołało ogromny skandal w branży muzycznej. Konflikty z managementem czy też wytwórnią doprowadziły do długich sporów finansowych oraz sądowych. A to nie koniec dramatów, ponieważ w 2002 roku Lisa Left Eye Lopez zginęła w wypadku samochodowym w Hondurasie. W Radiu Złote Przeboje czesna kawałek, który podbił listy przebojów w Stanach i wielu innych krajach. Też ten kawałek zgarnął nagrody Grammy i do dzisiaj uchodzi za jeden z najważniejszych kobiecych hymnów R&B tamtej dekady. TLC, No Scrubs.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

w Radiu Złote Przeboje tematy Girls Bandów i czas na naprawdę duży muzyczny kaliber, a więc panie z Destiny's Child. Say my name, no one is around you. Say baby, I love you, you ain't running games. Say my name, say my name. Wszystko zaczęło się na początku lat 90. w Houston, w Teksasie. Bardzo młode wtedy Beyoncé Knowles i Kelly Rowland poznały się jako dzieci podczas przesłuchań i konkursów wokalnych. Wkrótce zaczęły występować razem też w programach Talent Show, a rodzice, szczególnie ojciec Beyoncé, mocno angażował się w rozwój tego projektu. Przez pewien czas dziewczyny funkcjonowały pod różnymi nazwami, aż w końcu narodziły się jako Destiny's Child. Narodziły to w sumie dobre określenie, bo nazwa nawiązuje do Biblii. Oczywiście, jak było w tego typu zespołach, skład zmieniał się, ale sukces komercyjny był niepodważalny. Ich sukces komercyjny był wręcz gigantyczny. Sprzedały ponad 60 milionów płyt na całym świecie, co czyni ich jednym z najlepiej sprzedających się girls bandów w historii. Zwłaszcza drugi album The Writings on the Wall sprawił, że o Beyoncé i jej koleżankach zrobiło się naprawdę głośno. Postawa oraz teksty pokazywały, że kobiety mogą odnosić sukcesy podobne jak mężczyźni. Mogą być pewne siebie, niezależne finansowo i kontrolujące własne życie. Zresztą to, jakie imperium po rozpadzie grupy zbudowała Beyoncé, jest tego najlepszym dowodem. No a w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek wykorzystany także w filmie Aniołki Charlie'ego. Destiny's Child, Independent Woman. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro po 17:00.

0: 18.47.12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24.30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Edyta Czekaj, pora na nasze cotygodniowe spotkanie. Teraz o inicjatywie, która nie tylko pomaga ograniczyć bezdomność zwierząt, ale także realnie wspiera ich opiekunów w dbaniu o zdrowie, ale i bezpieczeństwo swoich pupili.
5: Wiktoria Kiedrzynek, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Mieszkańcy Częstochowy mogą zgłaszać swoje zwierzęta do miejskiego programu sterylizacji, kastracji oraz chipowania psów i kotów. To kolejna już odsłona tejże inicjatywy, która pomaga ograniczać bezdomność zwierząt, a jednocześnie wspiera opiekunów w dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własnych pupili. Program skierowany jest do mieszkańców miasta. Aby z niego skorzystać, należy uprzednio wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w przypadku psów dołączyć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Po pozytywnej weryfikacji właściciele otrzymają skierowanie do wybranej lecznicy weterynaryjnej, gdzie wykonane zostaną odpowiednie zabiegi. Równolegle realizowany będzie także program dotyczący kotów wolnożyjących, który ma ograniczyć ich niekontrolowane rozmnażanie i tym samym poprawić warunki życia w mieście. Szczegóły oraz dokumenty dostępne są na stronie Urzędu Miasta Częstochowy oraz w Urzędzie przy ulicy Śląskiej. W działania na rzecz zwierząt włączają się także organizacje społeczne. W tym roku jedna z nich otrzymała miejskie wsparcie finansowe na pomoc kotom wolnożyjącym.
3: Blisko mieszkańców.
4: W ramach sesji Sejmiku Osób z Niepełnosprawnością Województwa Śląskiego zorganizowana została konferencja w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a najbardziej narażone są osoby po 50 roku życia. Udajemy się do Urzędu Marszałkowskiego.
6: Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.
7: Do samego Parkinsona może nie, ale do różnych objawów i do pacjentów, którzy na co dzień leczą się na chorobę Parkinsona czy na parkinsonizm, bo to trzeba rozróżnić, zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżają i to jest bardzo ważna kwestia. Mało się edukujemy na ten temat. My będziemy prowadzić cykl warsztatów dla medyków, jak rozpoznać chorobę Parkinsona, jeżeli pacjent nie jest w stanie nam odpowiedzieć, gdzie znaleźć informacje na temat jego farmakoterapii, koperty życia. I tutaj dzięki panu marszałkowi województwa śląskiego, panu Wojciechowi Sałudze, który promuje tą kopertę życia i który był jej pomysłodawcą, właśnie w tej kopercie życia zawrzeć te wszystkie informacje, jakie leki, kiedy przyjmujemy te leki, kiedy był ostatnio przyjęty lek, informacje, od kiedy chorujemy, na co chorujemy, jakie mamy podstawowe objawy, tam wszystko w tej karcie właśnie pacjenta jest wpisane, a dzięki temu, że jest ona w lodówce, jest naklejka, że ona jest w lodówce, ratownicy medyczni wiedzą, gdzie szukać informacji. Tu chodzi o farmakoterapię, tu chodzi o problemy z resuscytacją krążeniowo-oddechową, szczególnie oddechową, bo nie wiemy, czy w którym momencie, że tak powiem, jaka sytuacja, czy się zadławił, zakrztusił pacjent, czy ma zachłystowe zapalenie płuc. To są też ważne rzeczy, które mają wpływ na późniejszą diagnostykę tego pacjenta.
8: Michał Bortnik, Stowarzyszenie Włączenie w Parkinsona. Chcemy być takim punktem, gdzie będą mogli się rzeczywiście osoby, będą te osoby mogły się kontaktować i informować. Chcemy skrócić jak gdyby tą ścieżkę i ułatwić im ten moment, w którym usłyszą diagnozę masz Parkinsona i zawsze pada pytanie, co dalej, gdzie się udać, jak to ugryźć i z czym to można połączyć, czy już mam rezygnować z pracy, czy jeszcze mogę pracować. Dlatego chcemy być takim łącznikiem i ułatwiać wszystkim ten dostęp. Bo rodzinie jest trudno jednak zmierzyć się z tym, że jest to choroba nieuleczalna i nie będzie lepiej, tylko będzie albo tak samo, albo będzie się to posuwało w kierunku coraz gorzej. I też jak rodzina może w tym uczestniczyć, jak rodzina może pomóc choremu, ale też chcemy ułatwiać właśnie dostęp do fizjoterapii, dostęp do programów lekowych, mówić o tym, bo wiemy dobrze, że nie chcę powiedzieć na prowincji, ale są części kraju naszego, gdzie nie wie się o tym. Ja wiem, sam się z tym mierzyłem, kiedy chodziło o mojego tatę i założenie pompy, więc tutaj były obiekcje. Lekarze też mówią, że nie bardzo wiedzą, że w ogóle takie programy istnieją. Chcemy pokazać, że Parkinson to nie jest wyrok i każdy się z nim mierzy po swojemu, ale każdy może się z nim mierzyć i każdy może liczyć na to, że to życie, godne życie, jeszcze długo przed nim i nie jest to wyrok śmierci, który zapadnie w przeciągu miesiąca, dwóch. Z jednej strony niezrozumienie, ale z drugiej strony też dostęp do programów lekowych, bo on jest zawsze trudny, zawsze jakoś tak nie bardzo dostępny, oficjalnie mało się głośno o tym mówi, że są w ogóle takie programy i oczywiście te ilości leków, które chorzy muszą brać i te pieniądze, które płacą za te leki, też można to jakoś rozwiązać. No i również, że przysługuje im na przykład orzeczenie o niepełnosprawności i też związane z tym ulgi. Rodzinie się ciężko z tym zmierzyć, a często też ludzie popadają w depresję w związku z tym, że dowiadują się, że jest to choroba nieuleczalna. Ale nieuleczalna nie znaczy, że od razu cię to dotknie, od razu musisz już tutaj szykować łóżko i pisać testament, tylko można z tym żyć.
9: Mówimy o chorobie Parkinsona. Sejmik osób z niepełnosprawnością włączył się w tą akcję wraz z Krzeniem Włączeni Parkinsona, aby mówić szerzej, aby mówić na całe województwo, ale też żebyśmy byli głosem słyszalnym na całą Polskę o tej chorobie, aby mówić, że to nie jest wyrok, że z tą chorobą można żyć, z tą chorobą można realizować swoje marzenia. Rolą sejmiku jest budowanie społeczeństwa włączącego, aby uświadamiać osobom zdrowym wszystkie potrzeby osób z niepełnosprawnością życia codziennego, tego edukacyjnego, zawodowego, społecznego, rehabilitacyjnego, aby pokazać w województwie śląskim, Polsce, światu, że my jesteśmy tacy sami jak osoby zdrowe, że my się tak naprawdę niczym nie różnimy poza tym, że mamy dodatkowe potrzeby, ale kto ich nie ma tak naprawdę? Śląskie bez barier to nie tylko hasło, to hasło przede wszystkim w sejmiku drugiej kadencji, ale przede wszystkim za hasłem idą realne działania. Ta dostępność w każdym życiu każdego człowieka z niepełnosprawnością, tej przestrzeni komunikacyjnej, tej do przestrzeni edukacyjnej, w tej przestrzeni zawodowej, bo przecież komunikacja to jest słowo kluczowe każdego dnia osoby z niepełnosprawnością. I tak walczymy o te godne życie osób z niepełnosprawnością, aby mogły wyjść z domu, poczuć się jak normalne osoby, ale przede wszystkim, aby wiedziały, że jest sejmik osób z niepełnosprawnością, który każdego dnia o nich myśli i przede wszystkim każdego dnia walczy o ich godne życie. Każdego dnia, każdy, kto do nas napisze, do sejmiku nikogo nie zostawiamy bez echa, do każdego odpisujemy, z każdym próbujemy się skontaktować i każdą sprawę, która dotyczy osób z niepełnosprawnością, próbujemy nie zawsze się to da, bo czasami to są rzeczy, na które my nie mamy wpływu, ale wtedy rozmawiamy z samorządami, aby samorządy włączyły się w organizację tej pomocy danej osobie. Także absolutnie tak. Jesteśmy dla osób z niepełnosprawnością, bo sejmik jest tworzony przez osoby z niepełnosprawnością. To też dla nas to jest tak oczywiste i tak zrozumiałe te potrzeby osób z niepełnosprawnością, bo sejmik jest stworzony przez osoby z niepełnosprawnością. Wiemy, jaka jest potrzeba, wiemy, jaka jest ważna potrzeba budowania komfortek. Powstanie komfortka w Parku Śląskim, powstanie komfortka w porcie lotniczym. Mówimy o tych wszystkich codziennych problemach, ale też o tych codziennych rozwiązaniach, bo o problemach trzeba mówić, ale trzeba też pokazywać te rozwiązania każdego dnia, bo przecież same problemy się nie rozwiążą. Tomasz Jakubiec, przewodniczący sejmiku osób z niepełnosprawnością województwa śląskiego.
10: Przede wszystkim nie wiemy, czym choroba Parkinsona jest spowodowana. Obecnie mówi się coraz więcej o czynnikach środowiskowych. Wśród tych, które się wymienia, to zanieczyszczenie powietrza, pestycydy, no i metale ciężkie. Ale wiemy, że te wszystkie czynniki oddziałują wiele lat przed tym, kiedy pojawią się pierwsze objawy zauważalne. Więc też nie wiemy, jaki jest ten główny czynnik ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona. Trochę mówi się o genach, jednakże geny odpowiadają za jakieś 10% wszystkich zachorowań. Natomiast nadal na ten temat niewiele jest wiadome.
4: W Polsce na chorobę Parkinsona cierpi około 90 tysięcy osób, a każdego roku diagnozą tę słyszy blisko 8 tysięcy kolejnych pacjentów.
11: Nazywam się Jacek Wirus, pochodzę z Częstochowy. No niestety od paru lat mam zdiagnozowaną chorobę Parkinsona i jestem pod dobrą opieką dr Śmiłowskiej. Działam tutaj w tym naszym stowarzyszeniu, jak tu kolega Michał, właśnie ojciec Michał mówi, od całkiem niedawna. Także wchodzimy, powiedzmy, w ten rynek tutaj pomocy dla osób chorych na tą przypadłość. To nie jest choroba śmiertelna sama w sobie. Powoduje bardzo dużo takich pobocznych przypadłości, które potem komplikują życie i pacjentowi, i rodzinie. Zdaję sobie z tego sprawę. Cóż tu jeszcze więcej powiedzieć? Musi być koniecznie wsparcie rodziny, bliskich, przyjaciół. I o tym trzeba mówić, tak, bo to się nie ma czego wstydzić. No, jestem chory na Parkinsona. Wszyscy dookoła wiedzą. To nie jest żadna tajemnica, wstyd. Po prostu tak jest. No. Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż taki nowotwór, gdzie te niestety wizje są króciutkie. kładzie się na ręce, czasami się trzęsą, ale w głowach to chyba społeczeństwa naszego to jest największa bariera, że pierwsze pacjenci się wstydzą, po drugie rodzina się też boi do tego przyznać, bo to jest jakiś taki trauma, że choroby neurodegradacyjne są tym wstydem, tak? Ciężko się do tego przyznać. Alzheimer jest może bardziej taki trudny do życia, ale z Parkinsonem też, powiem tak, niełatwo się. Przede wszystkim jest świetna opieka medyczna, tak, tutaj w szpitalu wojewódzkim numer 5. Jest fantastyczny zespół lekarzy, i też naukowców, tak, którzy pracują cały czas nad nie tylko tym, co już jest, udoskonalają wszystkie metody, czego jestem tutaj świadkiem ewidentnym, bo mam wszczepione te dwie elektrody do głowy tutaj jako ten zabieg DBS, które, powiem tak, uratowały mi w tej chwili życie. To jest ta pomoc taka rzeczywiście najlepsza. Pani doktor Śmiłowska jest rzeczywiście świetnym fachowcem. Można na nią liczyć. Doktor Stępień, który wykonał mi te zabiegi, również. Sala jest fantastycznie wyposażona, ta sala operacyjna. A ja powiem o tych moich osobistych doświadczeniach. To zniosłem, przeżyłem i tak dalej. Lekarze nas doglądają co jakiś czas, tak? Te wizyty są raz na kwartał, raz na dwa miesiące. Dwa miesiące w zależności od stopnia skomplikowania, jakieś dodatkowe badania też trzeba mówić głośno, tak? To wsparcie musi być tu ze strony władz, dojścia do funduszy, do możliwości przeciwdziałania skutkom tej choroby, tak? Pobudzenia aktywności tych ludzi, którzy nawet nie wiedzą, jaką sobie pomoc sami mogą dać. Ja też jestem najlepszym przykładem, bo poszukuję wszystkich takich metod jak Nordic Walking, nawet Tai Chi. Boksu nie lubię, to tak od razu powiem. To nie jest dla mnie odpowiedni sport. Kiedy grałem bardzo dużo badmintona, teraz ze względu na tę mniejszą koordynację ruchową, niestety nie. Nazywam się Jacek Wirus, pochodzę z Częstochowy. Mam zdiagnozowaną chorobę Parkinsona.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
12: Urszula Miszczak, zapraszam. Wzrost wynagrodzeń o przeszło 10,5% oraz wypłatę rocznego bonusu wynoszącego 100% podstawowej stawki miesięcznego wynagrodzenia wywalczyli związkowcy po strajku w trzech polskich zakładach koncernu Minowa w Truskolasach, Siemianowicach Śląskich i Polkowicach. Strajk trwał od 18 maja. 21 maja osiągnięto porozumienie z zarządem firmy. Dzień później zakłady wznowiły produkcję. Jacek Magiera będzie patronował otwartemu 30 kwietnia w Częstochowie wiaduktowi na przedłużeniu ulicy 1 Maja do Krakowskiej, obok którego ma powstać nowy stadion. Zmarły nagle trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Częstochowscy radni na sesji zdecydowali też o usunięciu z nazwy stadionu przy ulicy Limanowskiego byłego sponsora Rakowa, Zonda Krypto. Obiekt wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Częstochowa uhonorowała także Zygmunta Rolata, przedsiębiorcę filantropa i jednego z najważniejszych darczyńców Muzeum POLIN. Nowe rondo przy ulicy Krakowskiej otrzymało jego imię. Radni zdecydowali także, by na wniosek Ligi Miejskiej jednej z ulic w dzielnicy Kiedrzyn, bocznej od ulicy Tadeusza Mazowieckiego, nadać nazwę Adama Banaszkiewicza, działacza Solidarności, społecznika i samorządowca. W sąsiedztwie są ulice Jacka Kuronia i Anny Walentynowicz. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000, mówi rzecznik przewoźnika Bartłomiej Wnuk.
13: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
12: Już trwa rekrutacja m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. Bilet za symboliczną złotówkę, taki prezent robią Koleje Śląskie na Dzień Dziecka. Będą mogły skorzystać z niego osoby, które nie ukończyły 16 lat, a takich w pociągach jest coraz więcej, mówi Bartłomiej Wnuk.
13: W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami Kolei Śląskich z ulgą 37% skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej.
12: Specjalny bilet będzie można kupić tylko 1 czerwca i tylko w aplikacji KŚK. Jest pozwolenie wojewody na przebudowę kolejnych kilku kilometrów drogi krajowej 46 w powiecie częstochowskim. Istotnym elementem inwestycji będzie przebudowa skrzyżowania dróg krajowej nr 46 z wojewódzką nr 789 oraz gminną w Ślęzanach w gminie Lelów. W miejscu obecnego skrzyżowania powstanie rondo, pojawią się też ścieżka pieszo-rowerowa i ekrany dźwiękochłonne. Jak zapowiada katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace budowlane ruszą po podpisaniu umowy z wykonawcą w przetargu. Planowane zakończenie inwestycji to 2028 rok. Zmiany szykują się także na rynku w Olsztynie koło Częstochowy. O nich Grzegorz Pałka.
14: Na rynku zrobi się zielono. Koncepcja przygotowana na zlecenie samorządu przewiduje po zachodniej i północnej stronie placu szpalery lip. Uzupełnieniem będą niższe drzewa i zieleńce obramowane murkami, na których zaplanowano ławki i siedziska. Przewidziano posadzenie w sumie 38 drzew. Umowy umowa z firmą, która wykona pracę, jest już podpisana. Ruszą po sezonie turystycznym i zakończą się do kwietnia przyszłego roku.
12: Koszt prac wyniesie 1,5 miliona złotych.
3: Radio Złote Przewoje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Będziemy mówić o infrastrukturze rowerowej.
15: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
16: No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej?
15: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
4: Tak, to taki pojazd sezonowy, bym powiedziała.
15: Oczywiście to
4: naraża
15: rowerzystów. Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu kilka wstecz zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń może czasami szorstka się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 kilometrów dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny, żeby te brakujące elementy, tak jak wspomniałem, aleja Jana Pawła II i budowany ciąg pieszo-rowerowy, żeby to spinać. Na północy no, praktycznie przesądzone jest rozszerzenie tego zakresu prac przy budowie Alei Wyzwolenia o budowę odrębnego od jezdni, nie w jezdni wyznaczonego, tylko odrębnego ciągu pieszo-rowerowego, który pozwoli nam od Fildorfanila na północy bezpiecznie poruszać się rowerem w kierunku ludnych osiedli przy Witosa, przy Pużaka i dalej do Kukuczki i tam przez Las Aniołowski dojechać do przebudowywanej promenady Niemena, więc no to też jest dobra informacja dla... też rowerzyści zyskają nową przeprawę przez tory przy okazji budowy przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Tam naprawdę komfortowo będą mogli się poruszać. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki, Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17, czyli ta droga krajowa, na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też na eksplorację tej Jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Aktualnie są na etapie przygotowania przetargów do wyłonienia wykonawców. Formuła projektu i buduj. Niełatwa, bo trzeba najpierw zaprojektować, żeby później wybudować, jak sama nazwa wskazuje. Dlatego też ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie jest scalone. Żebyśmy mogli spokojnie
16: spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników, także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 km na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 km spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowej i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100-kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie tę infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka, ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy Jurajski plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
4: O inwestycjach rowerowych mówił Maciej Hasik z MZD w Częstochowie.
3: Nie możesz tego przegapić.
4: Aleje 200 lat temu połączyły w jedno miasto nadwarciańską Częstochowę z podklasztorną Częstochówką. Jubileusz ma trwać przez cały 2026 rok. Aleksander Wierny z Urzędu Miasta w Częstochowie.
17: Najbardziej rozpoznawalna ulica w naszym mieście, znają ją miliony ludzi nie tylko z Polski, ale i ze świata. Kulminację tych obchodów przewidujemy na wakacje, to znaczy na drugą połowę sierpnia, dokładniej rzecz biorąc od 19 sierpnia do końca tego miesiąca, bo trwają te główne obchody, a to dlatego, że 19 sierpnia nastąpiło to połączenie. Co się będzie działo? No na pewno będą różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, będzie wystawa plenerowa poświęcona Częstochowie, będą specjalne projekcje w kinie, będą różne rzeczy.
3: Muzea w Częstochowie.
18: Łukasz Giżyński, specjalista do spraw promocji w Muzeum Częstochowskim. Praktycznie przez cały rok odbywają się zajęcia dla dzieci, zajęcia edukacyjne, warsztatowe. Dział archeologii przygotował bardzo ciekawy projekt dotyczący malarstwa jaskiniowego, gdzie oprócz tego, że uczestnicy dowiedzą się coś w tym zakresie, to również będą mogli spróbować swoich sił w namalowaniu tego typu fresków.
4: Miałam zapytać o te wystawy stałe. Oczywiście nie będziemy tutaj o wszystkich mówić, ale taka, która rzeczywiście od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, nie wiem, może jest gdzieś uzupełniana, tak jak to się dzieje chociażby w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu?
18: To znaczy, to ja może bym zaczął od tej wystawy, która może nie cieszy się powodzeniem od lat, ponieważ została w 2024 roku otwarta.
4: No to świeżynka.
18: Więc jest to nasza wystawa w ratuszu, Częstochowa, spojrzenie w przeszłość. Jest to no, taki bardzo szeroki przekrój dziejów miasta i miejsca tak naprawdę od czasów prehistorycznych aż do lat 20. drugiej dekady XX wieku. Serdecznie zapraszamy, jest to bardzo ciekawy spacer historyczny po mieście.
4: Mhm. No i co tam zobaczymy? Tak pokrótce tylko, żeby
19: żeby zachęcić, wie pan, jakieś smaczki rzucić nam tutaj.
18: To znaczy, no, to jest wystawa przygotowana praktycznie przez, właściwie przez dwa działy, czyli archeologiczny i historyczny, więc artefakty gromadzone w ramach zbiorów tych dwóch działów, czyli właśnie różnego rodzaju, na przykład kości zwierząt, które żyły w dawnych czasach tutaj w tym regionie, a z kolei w historii, no, to już bogaty zestaw map, broni, również obrazów, dokumentów. No, bogaty przekrój dziejów miasta, już takich bardziej historycznych.
19: No to już wiem, że nie macie jednego budynku, tylko kilka.
18: Tak, generalnie nasze wystawy odbywają się w 8 budynkach. Oprócz ratusza i Galerii Dobrej Sztuki, o których już wspomniałem, jest jeszcze stary ratusz na Starym Rynku, gdzie też jest wystawa archeologiczna. Można zwiedzać piwnicę starego ratusza, pierwszego ratusza w mieście. Jest rezerwat archeologiczny na Rakowie, gdzie z kolei mamy cmentarzysko kultury łużyckiej i towarzyszącą mu wystawę z mroku dziejów. Dom Poezji, czyli Muzeum Haliny Poświatowskiej, dalej Muzeum Żydów Częstochowian, Muzeum Górnictwa Ród Żelaza. Bogata wystawa zbierająca dorobek tutaj właśnie dokumentująca wydobycie ród żelaza w tym regionie, w regionie częstochowskim. Pawilon wystawowy nie ma swojej stałej wystawy, jest używany do wystaw czasowych, przeważnie malarstwa, fotografii. I czy jeszcze o czymś zapomniałem? Chyba nie. Chyba już wszystkie obiekty.
19: Dużo, dużo. W każdym razie rzeczywiście dużo i ta tematyka też różnorodna. Dlatego mówię, tutaj każdy znajdzie sobie jakiś swój temat i klimat. Czy macie taki jakiś czasookres, gdzie jesteście zamknięci, wyłączeni?
18: To znaczy, jeżeli chodzi w skali roku, to nie. Działamy przez cały rok. Jedyny dzień, w którym, no, jest to chyba dość standardowy zwyczaj w przypadku muzeów, no, mamy nieczynne w poniedziałek.
19: A macie też coś z klimatów takich multimedialnych? Gdzieś wykorzystujecie właśnie multimedia do wystaw?
18: To znaczy, generalnie multimedia są wykorzystywane w większości naszych wystaw, w szczególności w tych stałych i tych nowszych, tak jak na przykład Częstochowa Spojrzenie w Przeszłość, czy Historia Częstochowy Miasta nad Wartą w Starym Ratuszu. Tak, wykorzystujemy.
19: Dzieciaki to lubią szczególnie.
18: No, oczywiście, tak. W maju nie będę za bardzo wybiegał. Czerwiec nawiążę może jeszcze tylko do rocznicy, która koncentruje wokół siebie w tym roku w mieście bardzo dużo wydarzeń. Jest to dwustulecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy, które będzie miało miejsce, rocznica będzie miała miejsce w sierpniu, 19 sierpnia, i na ten też dzień planujemy wystawę historyczną, poświęconą mapom, projektom, no, taką typową wystawę historyczną, okolicznościową, na potrzeby właśnie uświetnienia tego zacnego jubileuszu.
19: No dokładnie, bo to wiele podmiotów tutaj z Częstochowy włączyło się właśnie w te obchody.
18: Urząd Miasta koordynuje te wszystkie wydarzenia i on na pewno wie dokładnie, urzędnicy wiedzą dokładnie, które instytucje w jakim stopniu się angażują, aczkolwiek tak, no jest tutaj, można powiedzieć, pospolite ruszenie, tak, wszyscy się w to chcemy angażować.
19: No też o jedną rzecz zapytam, panie Łukaszu, jak jest z tym przychodzeniem do muzeum? Rzeczywiście takie tłumy was odwiedzają, czy nie wiem, brakuje jakiejś pewnej grupy, na przykład, nie wiem, młodzieży jest mniej, no bo wiemy, że muzeum się bardzo zmieniło, jest bardzo nowoczesne, to nie są przecież te czasy, kiedy chodziło się w kapciach po muzeum, a czasami nawet bywa, że eksponaty można już dotykać.
18: Z tym dotykaniem to bym nie przesadzał. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli coś można dotknąć, to jest to oznakowane. Tak. Więc generalnie raczej dalej nie można dotykać. Oczywiście kapcie już przeszły do historii, więc to już jest temat zamknięty. Nie narzekamy na gości. Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem.
19: Zwłaszcza, że macie tak różnorodne chyba, prawda?
18: Tak, dokładnie. Ta różnorodność, myślę, też tutaj jest kluczem do sukcesu. Wiadomo, że no, na jedne przychodzą tłumy, tak jak na przykład na Bombki, na drugie troszeczkę może mniej, aczkolwiek też są to dobre wyniki, więc jesteśmy zadowoleni i zapraszamy również oczywiście, żeby nas odwiedzać częściej, tak? Niekoniecznie tylko raz, bo z dziełami sztuki, z wystawami nie ma konieczności obcowania tylko raz, tylko można z tym to przeżywać wielokrotnie, prawda? Więc zapraszamy i tych, którzy jeszcze u nas nie byli, no i tych, którzy naszymi gośćmi już zostali, ale do odświeżenia wspomnień, do odświeżenia jakiejś inspiracji, serdecznie zapraszamy nadal.
19: Dokładnie, bo kuratorzy czekają, opowiadają to samo, ale często inaczej.
18: Oczywiście, tak, no to nie jest każda wystawa, każde spotkanie ma jakiś swój scenariusz przygotowany wcześniej, aczkolwiek wszystko się odbywa na żywo i oczywiście rządzi się swoimi prawami danego dnia. Padają różne pytania, prawda, czasami niespodziewane, i panie też są, panowie są też na to przygotowani. przygotowani. Więc tak, no każde wydarzenie się troszeczkę różni od poprzedniego, nawet jeżeli jest na tej samej wystawie. Łukasz Giżyński, specjalista do spraw promocji w Muzeum Częstochowskim.
4: Zapraszamy zatem do Muzeum Częstochowskiego.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: To kolejny kwadrans naszego spotkania. Co jeszcze w programie? Już mówię, dwa tematy na tapecie, tak kolokwialnie mówiąc. Zaczniemy od MZK i Macieja Hasika, rzecznika częstochowskiego przedsiębiorstwa, który pochwali się sukcesami i bolączkami. Ja tylko dodam, że sama widzę, jak zakład się rozwinął w ciągu ostatnich lat. Autobusy częstochowskie są coraz bardziej wygodne, mają też coraz więcej tras. Będzie też, no właśnie, będą też porady policji, która znów ostrzega, jak nie dać się złapać, oszukać, na przykład na fałszywego wnuczka, na blika, czy na bardzo tani towar w internecie. Długo by tak jeszcze wymieniać.
3: Ciekawe spotkanie.
16: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MPK, dekada około to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nieczęsto proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną starcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa. Przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że co prawda teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK. Po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług. Dla gmin wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni, nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów i więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować. Bo tak, myślę, powinno być.
20: Mhm. A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego.
16: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych. 4N z doczepą i z 102NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale wciąż zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się. Oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebne jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na właśnie jakieś jubileusze. Być może jeszcze coś się w tym czasie jubileuszowym uda zorganizować, byłoby miło. Ponadto mamy przecież też 280 numer boczny Ikarus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jedne koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć. Ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie, więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni, nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia, czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie, i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej, no nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza, to bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu, więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłony dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
19: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
3: Kryminalna Częstochowa.
19: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Bijak z policji.
0: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. A te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście oczywiście nie ma. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takiej zwykłych tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale no, ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No, teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie braliśmy udziału w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś nie bierze udziału w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj no, zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawnie gramatycznie skonstruowane, czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem no, trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję, więc my chcąc ją przedłużyć, po prostu klikniemy w link, który jest w takiej wiadomości. Ten link przeniesie nas do strony, która będzie łudząco przypominać stronę tego operatora, z którego usług korzystamy, i tam będziemy finalizować rzekome przedłużanie subskrypcji, a w rzeczywistości przekażemy środki oszustowi. Oczywiście duża doza takiej naszej nieuwagi, bo zwykle w tych wiadomościach, na przykład SMS-owych, które do nas będą

0: Rewitalizacja. Ja lubię to słowo. Częstochowa weszła w posiadanie terenów po byłych zakładach Elanexu. Mówimy tutaj o ponad 8 hektarach. Miasto złożyło też odwołanie od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, który zdecydował o objęciu tego terenu ochroną konserwatorską. Przypomnę też, że w miejscu fabryki ma powstać stadion na około 15 tysięcy miejsc.
1: O tym się mówi.
0: Włodzimierz, tutaj rzecznik miasta, powie nam teraz o inwestycjach w Częstochowie w ramach rewitalizacji miasta, ale na dłużej zatrzymamy się też przy temacie miejskich żłobków. Tu mamy naprawdę dobre informacje.
2: Działania w zakresie tego programu nie zależą wyłącznie od miasta. Jeżeli chodzi o miasto, zależą w dużej mierze także od możliwości finansowych w tym zakresie. Natomiast w tych innych obszarach, tych, gdzie tak naprawdę mamy obszar wskazany, ale to nie jest obszar miasta, to nie jest obszar miejski, to nie jest obszar należący do miasta, na który miasto ma wpływ, no to liczymy także oczywiście na tych gestorów, właścicieli, że oni także będą starali się rewitalizować te przestrzenie, co oczywiście także nie jest łatwe, bo często zależy od tego, jakimi oni zasobami dysponują, z jakich środków też na przykład zewnętrznych mogą skorzystać, żeby sobie pomóc także w tych działaniach rewitalizacyjnych, ale oczywiście chodzi też o takie ogólnomiejskie inwestycje, które prowadzi miasto, a które tym działaniom rewitalizacyjnym w niektórych rejonach sprzyjają. Myślę, że jednym z takich obszarów będących obszarem dążącym do rewitalizacji i mającym szansę na rewitalizację jest Stare Miasto, zwłaszcza w tej części ostatnio bliżej trochę torów kolejowych, połączenie 1 Maja, ulicy 1 Maja z ulicą Krakowską nad torami kolejowymi, a więc wiadukt, a więc droga, także nowa droga przez tereny Starego Miasta, przez tereny częściowo, można powiedzieć, zdegradowane i łącząca z ulicą Krakowską. No, bardzo ważne połączenie, bo ono nam w sposób bardzo istotny odciąży Śródmieście, zwłaszcza Aleję Najświętszej Marii Panny. Alternatywne połączenie między nie tylko dzielnicą Trzech Wieszczów, ale generalnie tamtą częścią miasta ze Starym Miastem i także z trasą TK-91, czyli Aleją Wojska Polskiego, już będącą po modernizacji. Inwestycja znacząco poprawi możliwości komunikacyjne na terenie Starego Miasta, lepiej skomunikuje ten teren i dzięki temu także zachęci inwestorów do działania. Drugą kwestią jest dla nas bardzo ważną, jest odblokowanie terenów byłego Elanexu, który, przypomnę, także jest w kręgu zainteresowania zarówno miasta, jak i klubu RKS Raków w kontekście budowy nowego stadionu piłkarskiego właśnie na tym terenie. Tam komercjalizacja będzie miała rzeczywiście sens, biorąc pod uwagę to, że jest to teren położony blisko centrum miasta i będzie właśnie dobrze skomunikowany chociażby tą nową drogą. W każdym razie, no wiadomo, że jest ta ochrona konserwatorska, ale mimo wszystko jest to teren o dużym potencjale, teren, z którym można wiązać pewne nadzieje związane z inwestycjami takimi prorozwojowymi na terenie Starego Miasta. Można myśleć tutaj o tym innego typu zagospodarowaniu, chociażby jakieś budownictwo mieszkaniowe, usługowe. No generalnie, tak jak wspomniałem, akurat na tym terenie wydaje się, że komercjalizacja jak najbardziej tych przedsięwzięć jest możliwa. W to wszystko też wpisują się inne działania miasta, czyli chociażby to, że rozpoczęliśmy budowę dwóch nowych bloków komunalnych. Wprawdzie działania deweloperskie dotyczą także, te takie komercyjne działania deweloperskie dotyczą także Starego Miasta i tu można wspomnieć o takich inwestycjach jak Nowa Guzikarnia czy osiedle neonowe, gdzie tak naprawdę są to inwestycje już w dużym stopniu rzeczywiście rewitalizujące pewną część Starego Miasta, bo no, to jest takie budownictwo, które przyciąga nowych mieszkańców, przyciąga najemców, przyciąga takie osoby, które no, także czasami odnajmują to mieszkańcze, są to mieszkania służbowe osób pracujących w Częstochowie, ale generalnie no, służy to rzeczywiście takiemu cywilizowaniu tych terenów i przywracaniu ich do życia. Natomiast no, swoje dwa grosze także tutaj miasto dokłada, dwa bloki w sumie ponad 100 mieszkań komunalnych dla tych osób, które mieszczą się w tych kryteriach przyznawania lokali komunalnych, czyli wiadomo, są to osoby, które no, znajdują się w takiej sytuacji materialnej, życiowej, bytowej, mieszkaniowej, że to wsparcie jest im rzeczywiście potrzebne. Natomiast absolutnie nie będą to mieszkania socjalne, tylko to będą mieszkania przydzielane na zasadzie takiej tak zwanej zwykłej kolejki do mieszkania komunalnego i stosowną punktacją dla osób, które są zainteresowane takim najmem. To będą budynki z mieszkaniami jedno, dwu i trzy pokojowymi. Będzie tam winda, będą wózkownie, będą pomieszczenia techniczne, będzie sporo lokali przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, więc tego typu najm także tam jest.

0: Także tak będzie tam oczywiście możliwy. Będą to budynki realizowane też zgodnie ze standardami energooszczędności, oczywiście z całą infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, dojściami, więc mam nadzieję, że to także wpłynie na to, na ten standard wyglądu części ulicy Krakowskiej, która w części jest rewitalizowana, w części jeszcze nie. Natomiast no, tam, gdzie miasto może, gdzie ma swoje działki, czy jest w stanie pozyskać te działki, chociażby właśnie pod budowę i pod mieszkania komunalne, to stara się te sytuacje wykorzystywać. Cała ta inwestycja to blisko 18,5 miliona złotych, natomiast tutaj też miasto oczywiście postarało się o to, aby nie trzeba było tych środków wydatkować wyłącznie z budżetu miasta. Większość tych środków, mamy nadzieję, będzie pochodzić ze tak zwanego Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego i ponad połowę, a może nawet do 80% będziemy w stanie sfinansować właśnie z tego funduszu dopłat. W tym czasie także Stare Miasto będzie zyskiwać kolejne inwestycje, także te prywatne, które będą prowadziły do takiej pełnej rewitalizacji, czy większościowej rewitalizacji tego terenu, który naprawdę jest terenem atrakcyjnym i będzie coraz lepiej skomunikowany.
1: Zmieniamy temat.
2: Skoro dziś dużo mówimy o planach, to zaglądamy do Myszkowa i pytamy burmistrza Włodzimierza Żaka, na co w kwestii inwestycji mogą liczyć mieszkańcy.
3: W zasadzie jesteśmy bardzo mocno rozpędzeni. No będziemy musieli teraz przede wszystkim podkręcić to, co zaczęliśmy. A sporo mamy tych inwestycji. No pewnie taka kluczowa, która się ciągle dzieje, to rewitalizacja centrum miasta. To w zasadzie jest jeden wielki plac budowy. Powstaje droga przy dworcu.
2: Nie jest to łatwa inwestycja, ale bardzo potrzebna. Jak mieszkańcy sobie radzą?
3: W różnych warunkach mamy niesamowitą taką zdolność, że szybko się adoptujemy. Oczywiście łatwiej adoptować się do rzeczy przyjemniejszych, jeżeli coś zmieniamy na lepsze, ale też do trudniejszych warunków się potrafimy dostosować. No i myszkowianie dzielnie to znoszą. Oczywiście nie powiem, że nie ma jakichś narzekań. Są też czasami takie pragmatyczne podpowiedzi, co można zrobić, żeby te uciążliwości były mniejsze.
2: Czy będzie to centrum miasta, ono już się zmienia przy dworcu PKP zwłaszcza.
3: Tak, no taki najtrudniejszy etap, bo weryfikatorzy społeczni, czyli nasi mieszkańcy, no wykazują też pewną taką dozę niecierpliwości, bo jak widzą na przykład szerszy chodnik niż do tej pory, no to mówią, to będzie więcej betonu niż do tej pory, a gdzie zieleń? Dopiero tłumaczymy, że nasadzanie zieleni będą robione jako inny etap, natomiast w tej chwili te szersze chodniki to również zapewnienie dojazdu do centrum przesiadkowego, które mamy nadzieję powstanie i wtedy na tym dotychczasowym chodniku musi być również miejsce dla rowerzystów.
2: Ta rewitalizacja rzeczywiście pięknie będzie wyglądać.
3: Mam nadzieję, że tak. No robimy wszystko, żeby to wyglądało tak, jak na zaprezentowanych koncepcjach.
2: O trwającej wielkiej rewitalizacji w Myszkowie mówił burmistrz tego miasta, Włodzimierz Żak. Tymczasem mamy jeszcze kilka informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście wszystkich zainteresowanych jak zwykle odsyłam do oddziału ZUS w Częstowie przy ulicy Dąbrowskiego, a póki co raz jeszcze witamy się z panią rzecznik Beatą Kopczyńską.
1: Ciekawe spotkanie.
4: W grudniu ubiegłego roku 879,5 tysiąca emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. Choć w ciągu ostatniej dekady liczba ta wzrosła o ponad połowę, to najnowsze dane ZUS wskazują na wyraźne wyhamowanie tego trendu. Województwo śląskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby pracujących emerytów oraz notuje jeden z najwyższych wskaźników ich zagęszczenia w gospodarce narodowej. Liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat, jednak w ostatnim roku ten wzrost spowolnił. Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnienie przejścia na emeryturę. Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie i to sporo, nawet od około 8 do 12%. Drugim czynnikiem może być stan zdrowia. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie. Częściej to kobiety podejmują pracę na emeryturze. To 58,2% ogółu. Średni wiek osób aktywnych aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi obecnie 67,8 roku. Dla mężczyzn to 69,5 roku, a dla kobiet 66,6 roku. Blisko 97% pracujących seniorów osiągnęło powszechny wiek emerytalny, czyli co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Geograficznie najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwach mazowieckim, tutaj to 16,5%, oraz śląskim 13,8%. Natomiast najmniej w województwie opolskim 2,3%. Województwo śląskie odgrywa istotną rolę w strukturze zatrudnienia emerytów, plasując się na drugim miejscu w kraju z udziałem wynoszącym 13,8%. Śląsk wyróżnia się także w statystykach dotyczących wskaźnika liczby pracujących emerytów na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej i wynosi tutaj aż 75, co stanowi drugi najwyższy wynik w całej Polsce. Ponadto Śląskie jest jedynym regionem, gdzie wśród pracujących emerytów przeważają mężczyźni. Stanowią oni 51,5% tej populacji. Najwięcej pracujących emerytów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych jest w następujących sektorach według klasyfikacji PKD 2007. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna to 17,2%, handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów to 12,5%, przetwórstwo przemysłowe 10,5% oraz edukacja 10,1%. Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu największą grupę są osoby pracujące na umowę o pracę. Stanowią one 37% ogółu pracujących emerytów. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność stanowią 30,4%, a osoby pracujące na umowę zlecenie 26,4%. W przypadku pracujących emerytów podlegających także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu zdecydowanie przeważały osoby pracujące na umowę o pracę. Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko skutecznie zwiększyć bieżące dochody, ale także utrzymać cenne kontakty społeczne i aktywny styl życia. System ubezpieczeń społecznych umożliwia swobodne łączenie pracy z pobieraniem emerytury. Dodatkowo odprowadzane w tym czasie składki mogą w przyszłości bezpośrednio wpłynąć na ponowne przeliczenie i podwyższenie wysokości pobieranego świadczenia.
1: Zmieniamy temat.
5: Kinga Lis, inspektor oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, przystanek Historia imienia generała Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie.
6: Nazwa bardzo długa, tak jak pani wspomniała, znajdujemy się w Częstochowie w Alejach, więc wcale nie trudno do was trafić. Co to jest w ogóle za miejsce? Kto tutaj przychodzi?
5: Prowadzimy tutaj zajęcia edukacyjne zarówno dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, jak i warsztaty oraz spotkania, wykłady dla mieszkańców miasta, podczas których mogą się dowiedzieć, co tutaj się działo w naszym mieście, głównie w okresie II wojny światowej, działań obronnych we wrześniu 1939 roku.
6: Miejsce, które uczy historii, czy właśnie czy ta młodzież częstochowska jest chłonna na takie lekcje, na takie, można powiedzieć, żywe lekcje historii?
5: Zdecydowanie. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo młodzież chętnie współpracuje podczas zajęć. Zarówno ci najmłodsi, którzy na przykład poznają losy misia Wojtka, chętnie biorą udział w zajęciach. Dodatkowo podczas takich zajęć mamy promocję naszych materiałów edukacyjnych, na przykład gry planszowej Miś Wojtek, która pochłania dzieciaki bardzo. Oprócz tego współpracujemy też z innymi podmiotami, organizujemy różnego rodzaju warsztaty, podczas których na przykład wykorzystujemy różne metody dydaktyczne. Mieliśmy możliwość i zorganizowaliśmy tutaj u nas w przystanku mały escape room, podczas którego uczniowie poznawali losy bohaterów związanych z okresem PRL-u i zgłębiali
6: po prostu swoją wiedzę.
2: I to ostatni temat na dziś. Edyta Czekaj, dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku.